0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Dzisiejszy patron może budzić zaskoczenie. Jednak nie tym, że był namiestnikiem Rzymu, który zrzekł się urzędu i wybrał życie benedyktyńskiego mnicha. Źródłem zdziwienia w jego kontekście nie jest także i to, że był pierwszym zakonnikiem, którego wybrano papieżem, choć nie miał nawet kapłańskich święceń. Co zatem sprawia, że rozpoczynający swój 14-letni pontyfikat 3 września 590 roku i nie jest to przypadkowa dzienna data. Otóż co sprawiło, że święty Grzegorz I może nas wprawiać w zakłopotanie? To nadany mu po śmierci tytuł Grzegorz Wielki. Bo czy takie określenie pasuje do zwierzchnika Kościoła, skoro sam Chrystus powiedział, kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą? Otóż pasuje, bo wielkość świętego Grzegorza I mierzona jest właśnie jego oddaniem się Kościołowi. I nie, to nie jest tylko taka kościelna retoryka. Jednolita liturgia rzymska, chorał gregoriański, prymat biskupa Rzymu, reforma życia kapłańskiego, służba ubogim i potrzebującym. To tylko wyimek z długiego katalogu spraw, które zainicjował dzisiejszy patron, a które dzisiaj budują tradycję Kościoła. Tak samo zresztą, jak i 852 listy, w których zmiany te opisał i które tworzą największy zbiór epistolarny całej starożytności chrześcijańskiej. No ale to akurat nie zaskakuje przy kimś, kto dostał przydomek Wielki. Święty Grzegorz I Wielki, papież.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Jest czwartek, 3 września, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolski sanepid zaprasza na jesień bez infekcji. Mieszkańcy Gniezna chcą zmiany na dworcu kolejowym. Dziś weszły w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Duża część działań będzie skupiona wokół promocji szczepień ochronnych, informuje rzeczniczka prasowa wojewódzkiego sanepidu w Poznaniu Wiesława Kostuj.
3: Kampania również podkreśla, że poza możliwością szczepień w POZ-ach mamy teraz możliwość szczepienia w aptekach również. Grupą docelową są tutaj seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażeń oraz powikłań związanych z chorobami zakaźnymi, jak również członkowie rodzin i opiekunowie seniorów, którzy ich wspierają w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, farmaceuci i personel aptek, jak również ogół społeczeństwa. Jest to po prostu budowanie świadomości.
2: Akcja zakłada także wykłady, pogadanki oraz udział w lokalnych wydarzeniach zdrowotnych.
1: Informacje z regionu.
2: 2000 osób żąda zmian na dworcu w Gnieźnie. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla jednak, że możliwa jest asysta pracownika kolei.
4: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu dla osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
2: Dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Korowód dożynkowy, msza dziękczynna za zbiory i smakołyki na stoiskach kół gospodyń wiejskich z Chorzemina oraz Woli Dąbrowieckiej. 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn odbędą się dożynki archidiecezjalne. Rozpoczną się o godzinie 11 korowodem, a o 12 zostanie odprawiona msza święta w podzięce za tegoroczne plony. O godzinie 13 obrzęd dożynkowy zaprezentuje zespół pieśni i tańca Kębłowo, a świętowanie zakończy zabawa taneczna pod chmurką, którą poprowadzi DJ Jaro.
1: Informacje z kraju.
2: Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenie, a po wykryciu alkoholu utrata uprawnień. Dziś 3 września weszły w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że to forma przygotowania kierowców do bezpiecznej jazdy.
5: W ten sposób przygotowujemy i szkolimy tych młodych kierowców do warunków drogowych. Wiemy, że nie zawsze te 30 godzin praktycznej nauki jest dla wielu na tyle wystarczające, żeby czuć się pewnie później samodzielnie na drodze.
2: Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że zaostrzone limity punktów karnych to dobry kierunek.
6: Okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki budowania prawidłowych nawyków, no bo jeżeli ktoś w krótkim czasie popełnia dwa więcej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, to trudno uznać w takim scenariuszu, że ten proces przebiega prawidłowo, a to wydłużenie okresu próbnego nadaje taki dodatkowy czas na zmianę zachowania.
2: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Chłodny czwartkowy poranek, tylko 13 stopni Celsjusza. Temperatura wzrośnie dziś do 22. Poczujemy to dopiero około godziny 13. Na barometrze umiarkowanie 1018 hektopaskali. Po południu ciśnienie zacznie spadać i to dość drastycznie. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale padać nie będzie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Czwartek, 3 września, dzień dobry. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Gdy pomyślimy o wszystkim, co Bóg dla nas uczynił, nigdy nie możemy uczynić wystarczająco wiele. Słowo dosyć nie istnieje w słowniku miłości. To tak, jakby powiedzieć matce opiekującej się chorym dzieckiem, że spełniła swój obowiązek i powinna się zrelaksować.
0: Lato z Radiem Emaus.

A oklaskom nie było końca, to była grupa Chłopcy z Placu Broni. Czwartkowy poranek, mam nadzieję, że spędzacie z Radiem Emaus. Zachęcam was do interaktywnego słuchania nas. 601 077 033. Napiszcie, jak tam wasz poranek. Poranek jeszcze zachmurzony, to zachmurzenie chyba z nami pozostanie do końca dnia. Tak jak informowałem w prognozie pogody, padać dzisiaj nie powinno, ale to różnie może być. Nie mów, co chcesz, abyś nie usłyszał, czego nie chcesz. Tak kiedyś powiedział Mikołaj Rej i tego się oczywiście...

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Niedawno mówiłem, że o 6:06 wyszło słońce, czyli dokładnie pół godziny temu. Teraz faktycznie widzę, jak to słońce pięknie nam tutaj świeci i jego promienie oświetlają drzewo, które mam tutaj za oknem studia Radia Emaus na poznańskim Hartowie. W dzisiejszym porannym programie w tej godzinie jeszcze zajrzymy w czujnik smogu i sprawdzimy jakość powietrza. Mam nadzieję, że dzisiaj ta jakość powietrza jest akceptowalna dla większości z nas. 7:30 to przegląd prasy, o 8:30 naszym gościem będzie Justyna Kuberka. O 9:15 zapraszam Was na wykład profesora Jerzego Bralczyka Słowo o Słowie. Potem tuż po nim o 9:20 zapraszam na konkurs. Z kolei Kto to mówi? Dzisiaj usłyszycie głos pewnej bardzo znanej osoby, sportsmenki. Już mogę Wam troszkę podpowiedzieć. Waszym zadaniem będzie po prostu rozszyfrowanie, kto to mówi. W tej chwili za 22 minuty minie 7, czyli 6:38 w naszym porannym programie zaśpiewa Daria Zawiałow.

0: smogu.
1: Jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Cząstki stałe PM10, dwutlenek azotu i ozon przygruntowy są na poziomie znakomitym, natomiast na poziomie umiarkowanym są tylko drobne cząstki stałe PM2,5. Dzisiaj można oddychać spokojnie pełną piersią, do czego Was serdecznie zachęcam.

Dziś o 8.30 gościem Lili Łady będzie Justyna Kuberka, która opowie o czymś, co mnie bardzo zaskoczyło. Otóż zmienia swoją lokalizację Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 roku. W tej chwili jeszcze muzeum jest zlokalizowane w Centrum Kultury Zamek, gdzie będzie w niedalekiej przyszłości. O tym o 8.30 w naszej rozmowie dnia. Za 7.7.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwa spór o zagospodarowanie poznańskiego Golęcina. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na narodowe czytanie. Weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów nie są przypadkowe, uważa Bartosz Arłukowicz. Hala lekkoatletyczna na Golęcinie w Poznaniu wciąż budzi kontrowersje. Projekt, na który czekają sportowcy, spotkał się z potężnym sprzeciwem społeczników. Uważają oni, że powstanie obiektu będzie się równało zagrożeniu dla środowiska. Oprócz tego pod topór ma pójść około 100 drzew. Tego typu hala mimo wszystko jest w Poznaniu potrzebna i musi powstać, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
3: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich.
2: Budowa hali na Golęcinie według planów ma się rozpocząć w przyszłym roku. Natomiast podczas najbliższej sesji poznańscy radni mają przegłosować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina.
1: Informacje kulturalne.
2: Już w najbliższą sobotę rozpocznie się lokalna odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu wybrzmią słowa dramatu romantycznego Dziady Adama Mickiewicza. Będzie to także okazja do wysłuchania wykładu już w najbliższy piątek, mówi rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
4: W godzinie 18 pana profesora Piotra Grochowskiego pod tytułem Nie tylko dziady, słowiańskie tradycje w świecie późnej nowoczesności. To jest odpowiedź na pomysły naszych czytelników, którzy w zeszłym roku, kiedy okazało się, że lekturą w roku 2026 będą te dziady, powiedzieli, że oni chętnie wzięliby udział w takim właśnie spotkaniu poświęconym samej tradycji dziadów, temu, skąd Mickiewicz czerpał inspirację, więc wychodzimy naprzeciw temu pomysłowi i w piątek zapraszamy na taki wykład kulturoznawczo-etnograficzno-historyczny.
2: Wydarzenie dopełni koncert Przemysława Kwiatkowskiego, który kontynuuje tradycję dziadów lirników. Chętni do wspólnego czytania wciąż mogą się zgłaszać mailowo. Akcja rozpocznie się o godzinie 11.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, w związku z koniecznością wykonania nowego oznakowania, od dziś nie będzie można korzystać z miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Szamarzewskiego. Od rana rozpocznie się tam wprowadzanie nowej organizacji ruchu przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. To ulica Szamarzewskiego 84. W związku z przygotowaniami do wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ogrody, konieczne jest wyznaczenie miejsc postojowych i montaż znaków drogowych. Prace powinny potrwać 2 dni.
1: Informacje z kraju.
2: Weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów nie są przypadkowe, podkreśla Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem Karol Nawrocki nie chce regulacji rynku kryptowalut. Jutro posłowie zagłosują za odrzuceniem trzeciego weta prezydenta. W TVP Info Bartosz Arłukowicz zwrócił się do polityków prawicy, przypominając, że Jarosław Kaczyński wcześniej unikał głosowania za podtrzymaniem weta. Podkreślił też, że tu nie chodzi tylko o oszukanych inwestorów, ale także możliwe zabójstwo.
5: To się może wydawać trochę takie kabaretowe, to jakiś Maniek zatrzymany, tu pani Jaromira, która ma być żoną Mańka. Tak naprawdę rozmawiamy prawdopodobnie o zabójstwie, tego nie wiemy, ale pana Słuszka nikt nie odnalazł, jego nie ma. Przepadł. Budowały się milionowe fortuny tych wszystkich stosunkowo młodych ludzi, którzy budowali tą piramidę finansową, tak to trzeba nazwać, i mamy polityków, którzy to wspierali, no trzeba powiedzieć jasno.
2: Prezes BitBay, późniejszej zondy krypto, Sylwester Suszek, zaginął w marcu 2022 roku. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna nie żyje. Wczoraj zostały zatrzymane 3 kolejne osoby w sprawie zonda krypto. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tydzień temu w związku z aferą zonda krypto został aresztowany prezes PKO Radosław Piesiewicz. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: słońce na naszym niebie jest już od prawie godziny. Na razie jeszcze jest chłodno, około 14 stopni Celsjusza. Dziś maksymalnie będzie 22. Ciśnienie jest w tej chwili umiarkowane. Jego wartość to 1018 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego programu. Zaczynamy bardzo dynamicznie. To Footloose, dynamicznie i tanecznie. Kenny Loggins.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Święty Piotr miał poważny dylemat. Posłuchać Jezusa, czy ośmieszyć się przed całą swoją wioską? Nie oparł się jednak opinii tłumu i zrobił coś głupiego. Wypłynął łódką na połów w biały dzień. I my też często stoimy przed podobnymi dylematami. Zrobić to, o co Jezus nas prosi, czy poddać się opinii ludzkiej i zaniechać działania? Gdy ciągle boimy się o to, co ludzie o nas pomyślą, nie jesteśmy w stanie pełnić woli Bożej. Pod jakim natchnieniem podejmuję codzienne decyzje?

Połowa 2026 roku już dawno za nami. Właściwie już teraz możemy odliczać dni, które nam zostały do Sylwestra. Do końca roku już tylko 119 dni. W kalendarzu mamy 3 września, czwartek, imieniny dziś świętują Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław, Gerarda, Maryn, Erasm, Mojmir i Natalis. W naszym programie w tej godzinie zapraszam na przegląd prasy i to już za niecałe 8 minut. Potem o 8.30 naszym gościem będzie Justyna Kuberka. Będziemy rozmawiać o przenosinach Muzeum Czerwca 56 z lokalizacji zamkowej do lokalizacji, a zresztą nie powiem. Proszę słuchać rozmowy o 8.30. 9.15.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
4: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na stronie 4 i 5. Niemcy w kleszczach Rosji. Rosja próbuje zdestabilizować Niemcy. To także problem Polski. Dlatego trzeba skończyć z antyniemiecką histerią. W Wyborczej także absolwent po latach. Do kin wraca ten wielki hit filmowy. Równie ciekawa, może nawet ciekawsze od historii powstania tego klasycznego filmu jest to, jak zmieniło się spojrzenie na jego bohaterów. Film Absolwent z Dustinem Hoffmanem już niedługo do obejrzenia po raz kolejny w kinach. Głos Wielkopolski. Policja siłą wyciągała protestujących. Kolejna eksmisja z osiedla maltańskiego. Więcej na stronie 3. Na stronie 16 natomiast parę słów o tym, że dziś w zaległej ligowej potyczce Lech Poznań zmierzy się przy Bułgarskiej z Jagiellonią Białystok. Będzie to starcie najlepiej grających obecnie polskich zespołów. Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że ewentualne zwycięstwo mistrzów Polski będzie równoznaczne z objęciem przez nich pozycji lidera ekstraklasy. W najnowszym numerze Newsweeka, czy po wyborach grożą nam rozdrobniony parlament i zmienne koalicje? Praca w lot miała być atrakcyjna, jest harówa i strach. W najnowszym numerze Newsweeka również o pozorantach z korporacji, czyli o tym, że najsprytniejsi tylko udają, że pracują. Rzeczpospolita pisze o spotkaniu w Watykanie, kiedy to Andrzej Poczobut odwiedził Leona XIV, o czym rozmawiali. O tym można przeczytać na stronie 7. Gościem Rzeczpospolitej jest Jarosław Romanowski, członek zarządu Kulczyk Investments. Nie należy czekać, tylko inwestować. Polska ma dziś okno, które nie będzie otwarte wiecznie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Na stronie 2 fiskus prześwietla fundację rodzinne, kto musi się szczegółowo tłumaczyć z dokonanych transakcji. A na stronie 4 Pałac Prezydencki pod presją finansową w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jakie są scenariusze? Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym na stronie 4. Zapraszamy do lektury.

It Must Have Been Love to była grupa Roxette, właściwie duet Roxette prosto ze Szwecji. A propos Szwecji, to w Sztokholmie dzisiaj maksymalnie 19 stopni Celsjusza, tylko u nas nieco cieplej. Jaka będzie maksymalna temperatura? No to zapraszam na prognozę pogody, która na naszej antenie tuż po serwisie o 8. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale jesień już trwa. Wprawdzie nie kalendarzowa, bo na nią jeszcze troszkę przyjdzie nam poczekać, ale od 1 września trwa jesień meteorologiczna. Jak zapewniają synoptycy, pogoda w pierwszych tygodniach meteorologicznej jesieni może wciąż przynosić wysokie temperatury i dużo słońca. No i faktycznie tak jest, chociaż trzeba pamiętać, że 22 stopnie jesienią jest odczuwalne zupełnie inaczej niż 22 stopnie latem. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Za 17,5 minuty minie 8.

Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek w naszym studiu z zamkowymi zapowiedziami. Pojawi się pewno dopiero w październiku. Ja w jej imieniu zapraszam serdecznie na nową wystawę, której inauguracja odbędzie się w sobotę. Świat jak dzielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Ta wystawa właśnie w Centrum Kultury Zamek, początek, jak mówiłem, w sobotę, a wystawę będzie można oglądać do 6 grudnia. Będzie można na niej obejrzeć między innymi ilustracje botaniczne Marii Sybilli Merian i Elizabeth Blackwell z XVII i XVIII wieku, obrazy Juliana Falata czy Stanisława Wyspiańskiego, a także japońskie malarstwo Kacio Ga i prace współczesne stworzone specjalnie na to właśnie wydarzenie. Świat jak dzielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Ta wystawa w Centrum Kultury Zamek startuje już w najbliższą sobotę.

0: reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 3 września, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W sobotę Poznań będzie świętował dożynki. Muzeum Archeologiczne zaprasza na drogi do przeszłości. Premier zaapelował do opozycji o zmianę zdania w sprawie ustawy o kryptowalutach. Zbliża się 28. Święto Chleba i Poznańskie Dożynki. Już w najbliższą sobotę w Parku Wilsona na uczestników czekać będzie konkurs gwarowy, konkurs wiedzy o pieczywie, a także konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie też możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, że ważna dla tego święta jest tradycja.
3: Prawdziwe piekarnie, one produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
2: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w Parku Wilsona. Program wydarzenia uzupełnią występy artystyczne zespołu tańca ludowego AWF Poznań, Piotra Kuźniaka, a także chóru Alla Polaka.
1: Informacje kulturalne.
2: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu otwarto wystawę zatytułowaną Drogi do przeszłości. 30 lat polskiej archeologii ratowniczej. Ekspozycja prezentuje zabytki od paleolitu po czasy nowożytne. Artefaktom towarzyszą nowoczesne formy dokumentacji, w tym zdjęcia lotnicze oraz mapy. Zdaniem Olgi Adamczyk z Muzeum Archeologicznego jest to wyjątkowa okazja do przyjrzenia się okruchom dawnej codzienności.
4: To jest taka rzadka możliwość zobaczenia zbiorów, które normalnie nigdy nie są razem w jednym miejscu. To są zbiory z 9 różnych instytucji, które przyjechały do nas. Można powiedzieć, że każda z tych instytucji była poproszona o wybranie jedne z najciekawszych rzeczy, jakie mają. Także to w pewnym sensie jest taka jedyna możliwość, bo bardzo często te rzeczy, nawet jak są eksponowane, to nigdy nie są eksponowane razem, tak? Także też ciekawy jest zakres właśnie czasowy, że możemy od bardzo starych aż do tak naprawdę współczesności i wszystko jest zgromadzone na jednej wystawie.
2: Wystawę będzie można oglądać do 8 listopada.
1: Z regionu.
2: Schronisko w Przyborówku pod Szamotułami w sobotę 5 września organizuje tradycyjną imprezę charytatywną Trzeci Piknik w Przyborówku. Impreza rozpocznie się o godzinie 11 i cały dochód z niej zostanie przeznaczony na poprawę warunków życia bezdomnych zwierząt ze schroniska. W programie strefa gastro, zabawy dla dzieci, kiermasz różności, koło fortuny, zwiedzanie schroniska i spotkanie ze zwierzakami.
1: Informacje z kraju.
2: Premier Donald Tusk uważa, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne. Nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Powodem są rosyjskie plany dotyczące destabilizacji. Otwierając posiedzenie rządu, mówił o ostatnich aktach sabotażu w Polsce. Zaapelował też do polityków opozycji, by zmienili zdanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach.
5: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
2: Premier przypomniał też, że kiedy decydowano o kształcie ustawy, zwrócono się o opinię do służb specjalnych, a te uznały, że ustawa jest niezbędna, by utrudnić finansowanie aktów terrorystycznych. Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta zaplanowano na piątek.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Najważniejsza według słów piosenki jest pogoda ducha, dobra pogoda ducha, ale to, co nas otacza, też musi być pozytywne. Druga część poranka pozytywnie wita nas promieniami słońca i bezchmurnym niebem. Na termometrze jeszcze nisko, 14 stopni Celsjusza, ale słupek rdęci będzie sukcesywnie się podnosił i maksymalnie osiągnie dziś poziom 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

5,5 minuty po 8 tu Radio Emaus w czwartek 3 września. Dziś imieniny Izabeli, Szymona i Gerarda. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Rybacy po bezowocnej nocy czują zniechęcenie. Mimo to na słowo Jezusa decydują się ponownie zarzucić sieci. To akt wielkiego zaufania wbrew własnemu doświadczeniu. Często boimy się ponownego wysiłku, gdy wcześniej coś nam nie wyszło. Jednak prawdziwy przełom następuje wtedy, gdy odważymy się zaryzykować jeszcze raz, opierając się nie na własnych kalkulacjach, ale na zaproszeniu, które słyszymy. To zaufanie zmienia wszystko. Pomyśl, w jakim obszarze mojego życia powinienem dziś odłożyć na bok zniechęcenie i spróbować raz jeszcze, ufając słowu Boga.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

słuchacie porannego programu Radia Emaus. Już niebawem nasz poranny gość, radna miasta Poznania Justyna Kuberka, będzie opowiadać o przenosinach. O przenosinach Muzeum Powstania, Muzeum Czerwca 1956, z jednej lokalizacji do drugiej lokalizacji. Na razie centrum, na razie to muzeum mieści się w Centrum Kultury Zamek, a gdzie będzie się mieścić już niebawem, o tym właśnie opowie Justyna Kuberka w rozmowie z Lilią Ładą. Wikipedia donosi, że dziś w Australii świętują Dzień Flagi, w San Marino Święto Republiki, a w Katarze jest Święto Niepodległości. W kalendarzu 3 września, czwartek.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo.

0: Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
4: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani radna Justyna Kuberka, radna miejska i radna osiedlowa Zjeżyc, co ma swoje znaczenie, ponieważ będziemy mówić o planowanej nowej siedzibie dla Muzeum Poznańskiego Czerwca. Muzeum już się nie mieści w Centrum Kultury Zamek, tam gdzie ma swoje pomieszczenia, a jest szansa na to, żeby przeniosło się do nowego budynku. Jak obecnie przedstawia się sytuacja i jak, na jakim etapie są prace, jeśli chodzi o przenosiny i załatwianie kwestii prawnych, opowie właśnie pani radna.
5: Po właśnie rozmowach, po tym jak dowiedzieliśmy się z zamku, tutaj jedna radna osiedla Jeżyce też przyszła właśnie z taką informacją, że zamek chciałby odzyskać te miejsca na swoją działalność i czy nie dałoby się przenieść muzeum gdzieś, wiadomo, radna z Jeżyc na Jeżyce. I tutaj znaleźliśmy, znaczy właściwie mamy taki jeden budynek, który jest budynkiem zabytkowym, budynkiem szachulcowym w całym centrum wydarzeń na Jeżycach czerwca 56 i było pytanie, czy nie można by było. Tam mieściła się wcześniej spółdzielnia i były już wcześniejsze rozmowy z panią prezydent i z WGN-em, co dalej z tym budynkiem, jeżeli tej spółdzielni nie będzie, czy ewentualnie chcą sprzedać tej spółdzielni, czy jak. Stwierdziliśmy, że to jest idealny budynek na Muzeum Czerwca 56.
4: Jeśli dobrze myślę, to chodzi o ten budynek naprzeciwko budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza. Zgadłam?
5: Budynek przy skrzyżowaniu z ulicą Kochanowskiego.
4: No tak, to on już jest bardziej w stronę Kochanowskiego.
5: Kochanowskiego, tak, przy skwerze z Czech Tramwajarek, także dokładnie.
4: Czyli
5: tak.
4: Idealna lokalizacja.
5: Idealna lokalizacja. I na ten moment jesteśmy po rozmowach z WGN-em, z panią prezydent. Mamy zielone światło. Pani dyrektor Muzeum Czerwca 56 ma zobaczyć plany. Ona bardzo chce, to już z drugiej strony, ona bardzo chce tam iść, bardzo już jej się spodobała okolica i w ogóle. Wie, jakie to jest duże, ale czy te plany właśnie będą taką możliwą przekształcenie do tych wystaw. Na ten moment twierdzi, że tak, wiadomo, budynek będzie wymagał dużego remontu, będzie wymagał przystosowania go do osób niepełnosprawnych, choć jak widzimy, w zamku też tych wymogów nie spełniał, więc no, tutaj to jest takie troszeczkę okienko, że to się uda. Będą na pewno też pomieszczenia warsztatowe, także no, jest to dużo, dużo większy budynek niż...
4: Czyli to też pozwoli muzeum rozwinąć działalność właśnie o te kwestie edukacyjne, na które w zamku nie było miejsca tak naprawdę.
5: Tak, i na to liczymy, żeby też wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na
4: skwer
5: tramwajarek, czy nawet na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem.
4: No dobrze, ale tutaj będę takim adwokatem diabła. To jest budynek zabytkowy, szachulcowy. On już jest wewnętrznie podzielony na pomieszczenia. Czy on będzie odpowiadał wymogom wystawienniczym, albo czy można go przebudować tak, żeby odpowiadał na potrzeby muzeum? No z zabytkowymi budynkami zazwyczaj jest problem.
5: Jest problem, ale tutaj z tego, co wiemy, trochę ingerencji już było wcześniej przez spółdzielnie, a właściwie bardziej przez najmujące tam pomieszczenia firmy, które wynajmowały. I nie powinno być z wnętrzem aż takiego problemu, żeby to zaadaptować. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które może można w te wystawy, te eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić. Nie muszą być na wielkiej powierzchni.
4: Wiele osób patrząc na ten budynek powiedziałoby, że jest budynkiem opuszczonym. Tymczasem tutaj pani radna mówi, że on ma najemcę. To jaka jest sytuacja prawna tego budynku właściwie w tej chwili?
5: To znaczy tak, najemcą na użytkowanie była to spółdzielnia produkcji szczotek, Niestety ta spółdzielnia nielegalnie najmowała pomieszczenia innym instytucjom. Spółdzielnia pobierała prawdopodobnie jakieś tam opłaty, ale nie dostawało to tutaj, nie trafiało to do miasta, ani też nie było zgłaszane. Więc za nielegalne użytkowanie, wynajmowanie powierzchni tutaj spółdzielnia jest pociągnięta do odpowiedzialności. I także z racji tego, że też chcieli kupić ten budynek, toczyła się sprawa właśnie tutaj wyjaśniająca, no ale też wiemy, że spółdzielnia od jakiegoś czasu dość dużego nie płaci najmu, także jest. I tutaj pani redaktor mówi, jest, wyniosła się stamtąd i opuściła ten budynek, więc on jest pusty. A chcemy uniknąć następnego skłotu czy miejsca, gdzie będą bezdomni koczować, już się tam pojawiają, więc którzy będą koczować w środku.
4: Jak to teraz możemy rozpatrywać, jeśli chodzi o perspektywę czasową? No wiadomo, że muzeum nie przeniesie się jutro, bo załatwianie takich spraw z dzierżawcami zazwyczaj długo trwa. Ale czy mamy już jakieś ramy czasowe? Kiedy to mogłoby nastąpić?
5: Wszystko zależy od tego, od ruchu spółdzielni. Z tego co wiem, to mają dostać okaz opuszczenia budynku i wydania budynku miastu z powrotem, jeżeli już go otrzymali. To jest jakieś, powinni to zrobić w ciągu 2 tygodni. Pytanie, czy oni to zrobią, czy będą nadal się tutaj, że tak powiem, brzydko boksować i zatrzymywać i próbować coś wywalczyć. Jeżeli tak będzie, to wtedy, i to jest kwestia lat, i wtedy będziemy myśleć, co dalej. Ale liczmy optymistycznie, że do końca sierpnia by wydało.
4: Spółdzielnia wydałaby tak, ten budynek.
5: Budynek i wtedy przystępujemy do prac projektowych tutaj i do uzgodnień z konserwatorem. I umowy na muzeum WGN na zasadzie takiej, czy to będzie użytkowanie wieczyste, czy to będzie najem, ale to już jest gestii pani dyrektor.
4: Czy jesteśmy w stanie w tej chwili na tym etapie prac powiedzieć, ile czasu zajęłyby prace projektowe, a potem remont budynku? Czy to jeszcze za wcześnie?
5: Chcielibyśmy, żeby do 2028 się to zakończyło, ale czy to się uda, zobaczymy.
4: Trzymajmy kciuki, żeby tak się stało. Myślę, że są na to duże szanse, a przy okazji też zostanie uporządkowany bardzo ładny kawałek Poznania w samym centrum. No i będzie to z korzyścią, myślę, też dla okolicznych mieszkańców i dla tych wszystkich, którzy odwiedzają ten kawałek Jeżyc. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym gościem była pani radna Justyna Kuberka, radna również osiedlowa z Jeżyc, która walczy o nową siedzibę dla Muzeum Poznańskiego Czerwca 56 roku w Poznaniu.
5: Dziękuję bardzo.
6: Rozmawiała Lilia Łada.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poczynając od poniedziałku, odświeżyliśmy trochę brzmienie Radia Emaus. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli macie jakiekolwiek opinie, przemyślenia na ten temat, na temat naszej nowej jesiennej ramówki, napiszcie 601 077 033. Radia Emaus w Poznaniu możecie słuchać na częstotliwości 89,8 MHz. Słuchać nas doskonale również w Lesznie, Nowym Tomyślu i w Śremie. W Lesznie na 90,2 MHz, w Nowym Tomyślu na 90,4 MHz i w Śremie na 106,2 MHz. Jeśli nie macie własnego radioodbiornika, takiego, który nadaje, którego można słuchać na falach ultra krótkich na FM, tak zwanym popularnym FM-ie, to po prostu ściągnijcie sobie aplikację smartfonową, wtedy będzie nas można słuchać wszędzie, nawet jeśli jesteście setki kilometrów od Poznania. Do ściągnięcia aplikacji bardzo mocno zachęcam. Za 16 minut minie 9.

Do 10 w naszym programie jeszcze trochę atrakcji. Między innymi będzie to spotkanie z profesorem Bralczykiem, Jerzym Bralczykiem o 9.15 i jego felieton językowy. To już cykliczna rzecz, którą zapewne stali słuchacze Radia Emaus doskonale znają. Felieton, w którym profesor Jerzy Bralczyk pomaga mówić poprawnie po polsku, rozwiązuje różne wasze problemy. Na końcu zawsze podaję adres mailowy, na który można swoje zapytania, wątpliwości bezpośrednio do pana profesora przesyłać. 9.15 ten felieton, a tuż po nim konkurs poranny, dziś konkurs pod hasłem Kto to mówi? A kto to gra? Lenny Kravitz.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 3 września, czwartek, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznański maraton w tym roku z inną trasą. Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wybierają się na pielgrzymkę. Konfederacja zagłosuje za utrzymaniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Zmienia się trasa Poznań Maratonu. Start biegu tradycyjnie zaplanowana na ulicy Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stamtąd zawodnicy ruszą w kierunku ulic Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą na Sołacz. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak zaznacza, że bieg będzie lokowany wokół ważnych miejsc dla stolicy Wielkopolski.
3: Się w stronę Alei Armii Poznań i mając po lewej stronie Cytadelę biegniemy do Garbar, garbarami do ulicy Północnej, Kutrzeby i na Aleję Niepodległości, której skręcimy w Libelta i tu się zacznie taki długi odcinek przez ścisłe centrum miasta, tak ważnymi punktami na mapie jak Plac Cyryla Ratajskiego, Plac Wolności i wreszcie Stary Rynek, na który maratończycy i maratonki dotrą po 18 latach nieobecności.
2: Ze Starego Rynku biegacze ruszą przez most Świętego Rocha i dotrą nad Maltę. Kolejne kilometry poprowadzą przez Rondo Starołęka. Następna część trasy będzie prowadzić przez Łazarz, Górczyn, Junikowo i Ławice aż do ulicy Bukowskiej. Następnie zawodnicy przebiegną przez Enea Stadion przy ulicy Bułgarskiej. Na maraton wciąż można się zapisać. Zapisy internetowe mają potrwać do 1 października.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: 5 września tradycyjnie już po raz 26 mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna, mówi burmistrz Grodziska Piotr Chojan.
4: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego wstawiennictwem podczas którejś z epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, wstawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami.
2: Pielgrzymka wyruszy o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. A w programie jest także msza święta odprawiana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
1: Informacje kulturalne.
2: 5 i 6 września Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu zaprasza na 3. edycję Japońskiej Fali, weekendu poświęconego sztuce japońskiej. Tegoroczna odsłona zatytułowana Obrazy i dźwięki przepływającego świata koncentruje się na drzeworytach ukiyo-e oraz muzyce i tradycyjnych instrumentach japońskich. W jej ramach odbędą się 2 wykłady, pierwszy o godzinie 11 oraz pokaz drzeworytów ze zbiorów Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Konfederacja będzie za utrzymaniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, zadeklarował poseł tego ugrupowania Bartłomiej Pejo. Na antenie Polskiego Radia 24 poseł podkreślił, że proponowane przez rząd regulacje wykraczają poza przepisy zawarte w unijnych dyrektywach.
5: Ta ustawa rządowa jest niezwiązana z zondą krypto i w ogóle z zabezpieczaniem Polaków przed niebezpieczeństwem, jakie kryje się na giełdach kryptowalutowych. My zaproponowaliśmy konkretną ustawę w postaci UE plus zero. Chodzi o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Przecież chyba wszystkim nam o to chodzi w różnych aspektach i również w kwestii kryptowalut. A jeżeli będziemy stosować takie prawo, jak proponuje teraz rząd, to żadnej giełdy kryptowalutowej w Polsce pod nadzorem nie będziemy mieli.
2: Do odrzucenia weta prezydenta potrzeba większości 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli Sejm odrzuci weto, prezydent Karol Nawrocki będzie musiał podpisać ustawę.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Pogoda, no właśnie, pogoda. Pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne. Ciśnienie jest stabilne, 1018 hektopaskali, ale wzrosła temperatura w tej chwili na termometrze 16 stopni Celsjusza i niestety na niebie przybyło też chmur, ale padać dzisiaj nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

czwartek, 3 września, tu poranny program Radia Emaus, już niebawem profesor Jerzy Bralczyk, awizowany przeze mnie już parokrotnie, z felietonem językowym Słowo o Słowie, a potem już ruszamy z konkursem.

0: Dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Czesław znalazł w biurze klienta, pisze, ale to już nie jest takie istotne, ulotkę z rysunkiem Andrzeja Mleczki o treści "Nie bądź jeleń, weź paragon". I pyta pan Czesław, czy to jest poprawna forma. No, możemy myśleć tu o dwóch rodzajach poprawności. O poprawności gramatycznej, o której ja myślę najczęściej, i o poprawności zwanej polityczną, czyli związaną z grzecznością. Polityczny kiedyś znaczyło tyle, co grzeczny. Dzisiaj, kiedy mówimy o poprawności politycznej, znów myślimy o grzeczności, bo chyba nie powinniśmy tego ściśle łączyć z polityką, tak jak przymiotnik polityczny najczęściej z polityką łączymy. A więc, jeśli chodzi o poprawność gramatyczną i poprawność polityczną, tutaj można zastanowić się nad tym, jaka jest różnica między "nie bądź jeleniem", co gramatycznie rzecz biorąc żadnej nie wzbudza wątpliwości, a "nie bądź jeleń". Czasami mamy "nie bądź gapa", "nie bądź tchórz", jak mówił Ryków do Tadeusza, czy w czasie bitwy. "Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie po żołniersku". Jest właśnie major Pud był, przepraszam. "Nie bądź tchórz", zupełnie naturalne. I w ten właśnie sposób czasami jeszcze i dzisiaj się zwracamy. "Nie bądź gapa", "nie bądź jeleń". I trochę jest różnica między "nie bądź gapa" i "nie bądź gapą". To "gapą" jest trochę bardziej literacko poprawne, ale właśnie dlatego, kto wie, czy nie wolałby od swoich bliskich usłyszeć "nie bądź gapa" niż "nie bądź gapą". Bo ta krótsza, może nawet nie tyle krótsza, ale taka bardziej bezpośrednia forma mianownikowa pokazuje, że jesteśmy tutaj bardziej zakolegowani. "Nie bądź jeleń, wiesz co, nie bądź jeleń". I myślę, że w potocznej polszczyźnie "nie bądź jeleń" jest zupełnie do zaakceptowania. Tak jak dawniej było "nie bądź tchórz", a później "nie bądź gapa", "nie bądź łobuz", czy "nie bądź tam ktoś jeszcze inny, kim niedobrze byłoby, żebyś był".
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
3: Lato z Radiem Emaus.

0: Complicated to Avril Lavigne. Gdy nagrywała ten utwór, miała niespełna 18 lat. Słuchacie Radia Emaus w czwartek 3 września. Complicated, tego nie mogę powiedzieć o dzisiejszym konkursie porannym, który właśnie zaczynamy. Dariusz Balcerzyk napisał powieść Znak Woli i Mocy i ta powieść jest do wygrania w dzisiejszym konkursie porannym. Wystarczy odgadnąć tylko imię i nazwisko, właściwie rozpoznać osobę, która mówi te słowa. Proszę posłuchać.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
0: Do kogo należy ten głos? To bardzo młoda dziewczyna, jak zapewne domyśleliście się, sportsmenka. 71 48, koszt wysłania wiadomości złoty 23, w jej treści proszę

0: rana.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
4: Autopromocja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Trwa w Radiu Emaus poranny konkurs. Tak brzmi nasz konkursowy głos.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
1: Waszym zadaniem jest oczywiście rozszyfrowanie, kto to mówi, 71-48. A tak brzmi głos naszego porannego wydawcy, Lilia Łada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Lilia Łada teraz w telegraficznym skrócie opowie nam, o czym będzie dzisiaj można usłyszeć w wiadomościach Radia Emaus. Proszę bardzo.
3: Cały czas będziemy przypominać o sprawie Golęcina i kontrowersyjnej hali sportowej, która miałaby tam powstać, przeciwko czemu protestują społecznicy, ekolodzy i mieszkańcy pobliskiego Sołacza, nie mówiąc już oczywiście o mieszkańcach Golęcina. Sprawa ma kilka różnych aspektów, także taki, który zmusiłby władze miasta do przyjrzenia się finansowaniu sportu w Poznaniu. A myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie. Będziemy mówili także o współpracy, jaką rozpoczął Polski Czerwony Krzyż i Szpital Degi. A to oczywiście wszystko z korzyścią dla pacjentów. Będzie również o festiwalach, bo dzień bez festiwali dniem straconym w Poznaniu, prawda? Zawsze tu jest jakiś festiwal. O, teraz mamy festiwal murali, a będzie festiwal Classic On, który ma nauczyć młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, takich w wieku kilku lat, słuchania muzyki klasycznej. Nie jest to łatwe zadanie, jak sądzę. Mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby się organizatorom to udało.
1: I będzie też festiwal ze studnią w nazwie. Jeszcze sobie pozwolę wtrącić. Tak.
3: I masz rację, i to jest też festiwal muzyczny.
1: Tak, wiem.
3: Ja wiem, że wiesz, ale słuchaczom trzeba przypomnieć, zresztą, bo to bardzo ciekawy festiwal.
1: Daniel Badecki nawet wczoraj wieczorem o tym opowiadał w swojej nowej audycji.
3: No i to już powiedzmy teraz, że festiwal się nazywa Muzyka w Studni.
1: O właśnie.
3: I to jest nie tylko intrygująca nazwa, ale też intrygująca zawartość festiwalu. Warto się zainteresować. Będzie oczywiście o dożynkach, bo to jest teraz taki czas w roku, że dożynki są praktycznie w każdy weekend. W ten najbliższy weekend są dożynki archidiecezjalne i dożynki miejskie w Poznaniu. Co się będzie na nich działo, też oczywiście o tym opowiemy.
1: I o tym z pewnością przypomnisz jutro również w swojej audycji. Dzisiaj, przepraszam, u proboszcza parafii, tak?
3: Oczywiście.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Lilia Łada, najbliższy serwis informacyjny już za 27 minut.
0: Radio Emaus na dobry dzień.

0: 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Do zdobycia dziś powieść Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka, początek tysięcznego roku, z gnieźnieńskiego kościoła przyszłej katedry zostają skradzione szczątki świętego Wojciecha. Kto i dlaczego zabrał ciało biskupa? Sprawę tę bada mnich Bogusz. O tym jest właśnie ta powieść. Znak woli i mocy, Dariusz Balcerzyk, autor. Do zdobycia dzisiaj w konkursie porannym, a do odgadnięcia jest imię i nazwisko osoby, której głos teraz po raz ostatni już zagram dla was.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
0: 71-48 w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, potem napisać imię i nazwisko i na końcu proszę wpisać imię i nazwisko tej pani, która przed chwilą na antenie Rady Emaus mówiła. Nie chodzi to oczywiście o Lilię Ładę.
2: Dobre radio. Dobry dzień.

0: Przyszedł czas na rozwiązanie naszego konkursu.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz.
0: Tak, ten głos to oczywiście nasza sportowa duma narodowa, czyli Maja Chwalińska. Poprawną odpowiedź przysłał do nas m.in. pan Miłosz, który wygrywa dzisiaj w konkursie i zdobywa powieść do przeczytania. Bardzo gruba, tak więc będzie pan miał troszkę, jeśli będzie pan miał troszkę czasu w te jesienne wieczory, to doskonała lektura. Następny konkurs w Radiu Emaus o poranku jutro o 9:20 plus minus, a ja już serdecznie dziś dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro parę minut po 10:00. Kłania się Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Co dalej z poznańskim Golęcinem? Ruszają łazarskie spacery sąsiedzkie. System syren alarmowych zostanie zintegrowany i będzie oparty na Straży Pożarnej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Zbliża się kluczowe głosowanie w sprawie przyszłości poznańskiego Golęcina. Społecznicy i architekci apelują do radnych o odrzucenie projektu nowego planu miejscowego dla tego rejonu. Ich zdaniem dokument faworyzuje plany budowy nowej hali lekkoatletycznej, a marginalizuje ochronę przyrody. Jak podkreśla Wojciech Krawczuk ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, brakuje tu perspektywicznego myślenia.
3: Uważamy, że przedstawione tutaj założenia są tylko doraźnymi próbami zapewnienia realizacji najbliższych w planach inwestycji zarządców tego terenu. Jednakże ten dokument nie wypełnia takich oczywistych planów, jakim jest szersze spojrzenie na ten teren.
2: O dalekosiężnych skutkach tych decyzji mówi Mariusz Wiśniewski ze Stowarzyszenia Poznań Jutra.
4: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
2: Głosowanie w Radzie Miasta nad nowym planem dla Golęcina zaplanowano na przyszły tydzień.
1: Informacje z Poznania.
2: Łazarskie spacery sąsiedzkie to nowa propozycja zachęcająca do wspólnego odkrywania mniej oczywistego Łazarza i innych części osiedla Święty Łazarz. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 4 spotkaniach w 4 częściach Fyrtla. Przewodnikiem będzie Piotr Ciesielski z popoznaniu.pl, ale do tworzenia opowieści są zaproszeni także mieszkańcy, zaznacza Magda Krawczyk ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
5: Chcielibyśmy lepiej poznać miejsce, w którym sami żyjemy i zrobić to wspólnie. Przewodnik będzie miał swoją wiedzę i materiały, ale mieszkańcy mają własne wspomnienia i historie. Wydaje nam się, że jedni mogą zaskoczyć drugich i dlatego nazwaliśmy te spacery łazarskimi spacerami sąsiedzkimi. My byśmy chcieli opowiedzieć właśnie tutaj o osiedlu Święty Łazarz, jednostce pomocniczej, która jest wyznaczona trochę od linijki, bo jest tam trochę Grunwaldu, trochę Łazarza, trochę Raszyna, może też trochę Górczyna.
2: Najbliższy spacer rozpocznie się już w sobotę 5 września o godzinie 11. Zbiórka zaplanowana jest pod dawnym kinem Olimpia przy ulicy Grunwaldzkiej 22.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W sąsiedztwie pływalni Winogrady na osiedlu Zwycięstwa powstaje park barw i wody. Odpowiedni dobór gatunków i odmian roślin sprawi, że park będzie barwny. W jego centralnej części powstaną czerwone, białe, niebieskie, fioletowe, różowe, pomarańczowe i żółte plamy. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pływalni. Przewidziane są też elementy małej architektury, jak ławki, hamaki i leżaki.
1: Informacje z kraju.
2: System syren alarmowych zostanie zintegrowany i będzie oparty na Straży Pożarnej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jak powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, ważnym elementem będzie przeniesienie systemu do jednostek Straży Pożarnej lub innych służb pełniących dyżury 24-godzinne.
6: My mówimy o tym, żeby integrować te syreny, czyli budujemy cały proces technologiczny możliwości podłączania i zdalnego uruchamiania tych syren. Ostatecznie będą uruchamiane albo z wojewódzkich Centrum Zarządzania Kryzysowego albo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. My mamy dokładnie zidentyfikowane, w ilu powiatach mamy dyżury 24-godzinne. Te wszystkie systemy uruchamiające syreny mają być przeniesione tam, gdzie mamy zapewniony dyżur 24-godzinny.
2: Obecnie w Polsce jest około 25 tysięcy syren alarmowych. Jedynie 8 tysięcy z nich jest włączonych do systemu zintegrowanego z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No i teraz będzie ciekawie, bo z tego, co bym Wam powiedział, jeśli chodzi o pogodę, to dla mnie jest dzisiaj mglisto, mgła wokół. Dlaczego? Dlatego, że zapomniałem okularów do czytania i mam tylko te zwykłe takie okulary, które no, nie pozwalają mi czytać, więc no, tutaj pewien brak odczuwam i stąd ta mgła, ale generalnie mgły nie ma dzisiaj. 18 stopni na termometrach w Poznaniu i 19 stopni temperatury odczuwalnej, bo wiatr nie stara się nawet obniżać tej temperatury, tylko czujemy wyższą temperaturę niż to, co widzimy na termometrach. 1018 hektopaskali, no i niestety niestety, i to podkreślę, umiarkowana jakość powietrza. No co się dzieje? Drogi wietrze, wiej nam wietrze, wiej i nam trochę deszczem padaj, a deszcz będzie padał, ale w nocy dopiero i wtedy oczyści powietrze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus.
1: Bo z mrozem to jest tak, że przychodzi znienacka. To mrozu przed momentem i grupa Salt and Grace. Mieli nie zacząć od razu śpiewać, mieliśmy się przywitać najpierw z Lilią Ładą, więc teraz się przywitamy. Co? Możemy to zrobić?
2: Tak, możemy powiedzieć dzień dobry, tak, z całego serca, w środku dnia.
1: Co jeszcze powinnam powiedzieć? Może po prostu cieszysz się, że mnie widzisz na przykład, bo ja ciebie przez mgłę.
2: O, właśnie.
1: Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron może budzić zaskoczenie. Jednak nie tym, że był namiestnikiem Rzymu, który zrzekł się urzędu i wybrał życie benedyktyńskiego mnicha. Źródłem zdziwienia w jego kontekście nie jest także i to, że był pierwszym zakonnikiem, którego wybrano papieżem, choć nie miał nawet kapłańskich święceń. Co zatem sprawia, że rozpoczynający swój 14-letni pontyfikat 3 września 590 roku i nie jest to przypadkowa dzienna data. Otóż co sprawiło, że święty Grzegorz I może nas wprawiać w zakłopotanie? To nadany mu po śmierci tytuł Grzegorz Wielki. Bo czy takie określenie pasuje do zwierzchnika Kościoła, skoro sam Chrystus powiedział, kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą? Otóż pasuje, bo wielkość świętego Grzegorza I mierzona jest właśnie jego oddaniem się Kościołowi. I nie, to nie jest tylko taka kościelna retoryka. Jednolita liturgia rzymska, chorał gregoriański, prymat biskupa Rzymu, reforma życia kapłańskiego, służba ubogim i potrzebującym. To tylko wyimek z długiego katalogu spraw, które zainicjował dzisiejszy patron, a które dzisiaj budują tradycję Kościoła. Tak samo zresztą, jak i 852 listy, w których zmiany te opisał i które tworzą największy zbiór epistolarny całej starożytności chrześcijańskiej. No ale to akurat nie zaskakuje przy kimś, kto dostał przydomek Wielki. Święty Grzegorz I Wielki, papież.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Piękny to dzień dzisiaj mamy, 3 września 2026 roku. Piękna pogoda za oknem, myślę, że wielu z was pewnie spędza czas na świeżym powietrzu. Za chwilę będzie u nas na antenie Muzyczna Podróż w Czasie i w tej muzycznej podróży w czasie będę miał niewiele czasu, żeby powiedzieć wam o kilku artystach. Chciałbym zagrać 3 utwory, które za chwilę usłyszycie w ramach tej muzycznej podróży w czasie. Jednym z bohaterów tej podróży w czasie będzie Bogdan Łyszkiewicz. Bogdan Łyszkiewicz, zmarły przedwcześnie, wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni. Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj jest dzień, który wiąże się z Bogdanem Łyszkiewiczem, 3 września. Moi drodzy, ale chcę wam tylko powiedzieć, że gdy będziecie w Nowej Hucie, to tam jest niesamowita atrakcja artystyczna. Można zobaczyć mural upamiętniający Bogdana Łyszkiewicza w przejściu podziemnym w Nowej Hucie i ten mural jest naprawdę oszałamiający. To jest no, dzieło sztuki, muszę powiedzieć. Także jeśli ktoś z was tam będzie i będziecie przechodzić w tym przejściu podziemnym, to nie sposób jest przebiec szybko, przemieszczając się z punktu A do punktu B, tylko trzeba się tam zatrzymać i pomyśleć o tym wielkim artyście.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: 3 września i świat muzyki. To najpierw może 3 września 1960 roku. Wtedy to Perry Bamonte rodzi się, gitarzysta i klawiszowiec zespołu The Cure oraz basista supergrupy Love Amon's Rain. No niestety 24 grudnia

2025 roku, zmarł w wieku 65 lat. Dzisiaj kończyłby 66 lat. Dzisiaj też urodziny miałby Bogdan Łyszkiewicz, wspomniany przeze mnie wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni. Zmarł w wieku 35 lat w 2000 roku. Dzisiaj kończyłby 62 lata. I jeszcze jedno, dzisiaj jeszcze, tak, Jennifer Page.

0: Perry Bamonte. Pewnie go słyszycie w tym utworze. To grupa The Cure, a Perry Bamonte dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Obchodziłby swoje urodziny 66, ale zmarł w 2025 roku w wieku 65 lat.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

Bogdan Łyszkiewicz. Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 62 lata. Zmarł w 23 czerwca 2000 roku w wieku 35 lat. A teraz jeszcze dzisiejsza jubilatka, Jennifer Beach. Ona dzisiaj obchodzi swoje urodziny, 53. urodziny. Urodziła się 3 września 1973 roku. Crush i Jennifer Beach, dzisiejsza jubilatka.

Dwa miesiące przed startem sezonu grzewczego magazyny gazu w Europie są wypełnione w 65%, co jest najniższym poziomem od 13 lat, biorąc pod uwagę porę roku. Tak niskie zapasy oznaczają ryzyko gwałtownego wzrostu cen energii zimą. O tym pisze dzisiaj Tomasz Jóźwik w dzienniku Gazecie Prawnej. W zachodniej części kontynentu wiele firm zarządzających zapasami gazu to są prywatne podmioty, które w określonych warunkach rynkowych mogą nie być zainteresowane zapełnianiem magazynów. U nas jest nieco inaczej i może i dobrze, że jest inaczej, ale jeśli chodzi o na przykład paliwa, to dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytamy, że przedłużająca się wojna z Iranem i drożejące paliwa zwiększają zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Adam Woźniak pisze o tym, że drogie paliwa napędzają sprzedaż e-aut. No właśnie, czy lepiej teraz przesiąść się do auta elektrycznego, czy może nadal liczyć na to, że sytuacja w cieśninie Ormus się unormuje, no i w końcu ceny paliw nie będą cały czas zwyżkować, tylko może gdzieś się ustabilizują przynajmniej, no nie mówię, że będą tanieć, ale mogłyby przecież, dlaczego by nie?

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No, pogoda poprawiła się przynajmniej w jednym względzie, ale o tym powiem wam po informacjach Radia Emaus, bo już 3 sekundy po 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy Muzeum Poznańskiego Czerwca będzie miało nową siedzibę? Polacy wciąż mają problemy z oznaczeniami produktów spożywczych. Po próbie zamachu na lotnisku w Lipsku kraje Unii Europejskiej zaczynają być solidarne, ocenia poseł Marek Siwiec. Jest szansa na zmianę lokalizacji Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Na razie mieści się ono w przyziemiu Zamku Cesarskiego na Świętym Marcinie. Nową siedzibą miałby być budynek dawnej Izby Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 17, informowała w porannej rozmowie Radia Emaus radna miejska Justyna Kuberka.
3: Jest to dużo większy budynek. Tu liczymy, żeby wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem. Nie powinno być z wnętrzem aż takiego problemu. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które można w te wystawy, eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić.
2: Dotąd lokale w zabytkowym budynku przy ulicy Dąbrowskiego wykorzystywała spółdzielnia pracy. Zaczęła jednak mieć problemy finansowe i przestała płacić czynsz, co poskutkowało wypowiedzeniem umowy najmu.
1: Informacje z Poznania.
2: Z najnowszego raportu agencji Mind & Roses wynika, że choć 93% Polaków twierdzi, iż przegląda informacje na opakowaniach produktów spożywczych, to regularnie robi to zaledwie 17%. Profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwracała uwagę, że samo spojrzenie na opakowanie nie oznacza jeszcze zrozumienia tego, co się wkłada do koszyka.
4: Alarmujące chociażby jest właściwie to, że większość Polaków uważa, że czyta etykiety, czy informacje zawarte na opakowaniach, ale też nie do końca może potrafi zrozumieć ich treść. Musimy edukować społeczeństwo.
2: Mimo trudności z interpretacją tabel żywieniowych, konsumenci coraz częściej szukają produktów wartościowych. 88% badanych przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z zakupu po przeczytaniu etykiety, najczęściej z powodu obecności konserwantów oraz zbyt dużej ilości cukru.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Do 21 września przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. Jego celem jest docenienie aktywnych i zaangażowanych osób, które zajmują się organizacją, nadzorowaniem i wspieraniem pracy wolontariuszek i wolontariuszy. To także sposób na promowanie idei wolontariatu oraz pokazanie znaczenia i profesjonalnego charakteru pracy koordynatorów. Konkurs obejmuje 5 kategorii, a laureaci otrzymają tytuł oraz nagrodę finansową w wysokości 2000 zł.
1: Informacje z kraju.
2: Po udaremnionej w sierpniu rosyjskiej próbie zamachu na lotnisko w Lipsku w Niemczech, kraje Unii Europejskiej zaczynają być solidarne, ocenia poseł lewicy Marek Siwiec. Niemcy zamknęły konsulat generalny Rosji w Bonn oraz dom rosyjski w Berlinie. Wróciła też presja na Unię Europejską na zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz, po tym jak okazało się, że jeden z podejrzanych wjechał do Niemiec na włoskiej wizie turystycznej. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że reakcje Francji i Hiszpanii na próbę zamachu w Lipsku świadczą o budowaniu się jedności Europy.
5: Pierwszy raz, dlatego to jest charakterystyczne, dlaczego nie możemy tego momentu przegapić, Europa zaczyna się zachowywać solidarnie. Otóż kto wzywa niemieckiego ambasadora na dywanik, poza tym, że jest wezwany w Berlinie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji. Instruują, że to jest działanie wymierzone również we Francję. Jak reaguje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii? W podobny sposób. Zaczyna się budować w tej sprawie, tej cichej wojny, tej brudnej wojny, solidarność europejska.
2: Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku samolot transportowy zderzył się z dronem. Niemieccy śledczy namierzyli dwóch Rosjan odpowiedzialnych za obecność tego drona. Obaj przebywają już w Rosji, a ta nie zamierza ich wydać.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: wspominałem, że pogoda przynajmniej w jednej kwestii się poprawiła i to znacznie przez tę godzinę. Dobra jakość powietrza w Poznaniu, więc z tego się cieszymy. Można oddychać pełną piersią, poziom pyłów PM2,5 i PM10 znacząco się obniżył. A jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj też radość, bo 20 stopni Celsjusza. Tyle teraz widzimy na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura 19 stopni Celsjusza. No i ciśnienie atmosferyczne w sam raz, myślę. 1018 hektopaskali. No czego chcieć więcej? O 19.37 słońce schowa się za horyzontem, no i raczej będzie można oglądać ten zachód słońca, bo chmur będzie mniej od godziny 18, 19 i przed samym zachodem słońca również niebo powinno się nieco przejaśnić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: A pani redaktor, to taki taka radosna, bo już do domu?
2: No jak do domu? Te najważniejsze zadania czekają tu za ścianą.
1: A, za ścianą, dobrze. Ale rano się spotykamy jutro. O 6 rano budzimy razem słuchaczy. Lilia Łada się odmeldowuje póki co.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Gdy pomyślimy o wszystkim, co Bóg dla nas uczynił, nigdy nie możemy uczynić wystarczająco wiele. Słowo dosyć nie istnieje w słowniku miłości. To tak, jakby powiedzieć matce opiekującej się chorym dzieckiem, że spełniła swój obowiązek i powinna się zrelaksować.
0: Lato z Radiem Emaus.

część mieszkańców Sołacza, poznańskiego Sołacza, protestuje przeciwko budowie hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Ta hala miałaby powstać wraz z infrastrukturą. No niewątpliwie hala potrzebna jest sportowcom, potrzebna jest lekkoatletom, bo byłby to bardzo profesjonalny obiekt. Tu jest pewien konflikt między miastem, a między mieszkańcami Sołacza. No więcej na ten temat w naszej rozmowie porannej mówił wczoraj Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tę rozmowę możecie odsłuchać za sprawą naszej strony internetowej radioemaus.pl albo też za sprawą aplikacji mobilnej. Tam też zakładka Gość Dnia i można sobie posłuchać rozmowy, którą przeprowadziła Lilia Łada z rzecznikiem prasowym Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filipem Borowiakiem. Sprawa dotyczy hali dla lekkoatletów, która ma powstać na Golęcinie. Jakie macie zdanie na ten temat? Jakie jest wasze stanowisko? Bo rozumiem, że tutaj pewnie głosy rozkładają się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, za i przeciw. Różne argumenty są brane pod uwagę.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Przychodzi taki moment, że warto się zatrzymać i zatrzymać się przy kulturze, przy wydarzeniach kulturalnych. I to jest właśnie ten moment, serwis kulturalny na naszej antenie, na antenie Radia Emaus. I propozycja pierwsza dotyczy godziny 16 i Centrum Szyfrów Enigma. I to jest wyjątkowa propozycja, dlatego że dotyczy zwiedzania w ciszy dla osób wysoko wrażliwych w spektrum autyzmu lub neuronietypowych. Takie zwiedzanie dzisiaj przewidziane w Centrum Szyfrów Enigma od godziny 16. Ciche godziny takiego zwiedzania w tym wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym muzeum, gdzie będą te wszystkie artefakty, eksponaty przygotowane specjalnie dla takich osób wysoko wrażliwych ze spektrum autyzmu lub też neuronietypowych. 16. Centrum Szyfrów Enigma to dla Was ta propozycja. Balladyna 68, czyli Przybora i Wasowski o godzinie 19.00 Salon Sołacki zaprasza na to wydarzenie, a w zasadzie aż teatr zaprasza na spotkanie z piosenką, poezją, Przyborą i Słowackim w jednym.

0: bo także będzie słowacki w tym wszystkim umiejscowiony, więc jeśli chcecie poczuć tę przestrzeń teatralną, dzisiaj to Balladyna 68, czyli Przybora i Wasowski o godzinie 19 w Salonie Sołackim przy ulicy Wojska Polskiego 43. Koncert. Koncert Lubelska Federacja Bardów to koncertowa kafe przy ulicy Kościuszki 80. Dzisiaj spotkanie z Lubelską Federacją Bardów, czyli trzema głosami męskimi, które doskonale harmonizują ze sobą, do tego dźwięki gitar i fortepianu, no i warstwa tekstowa jest naprawdę bardzo poetycka, może dotknąć waszego serca. To już dzisiaj spotkanie z Lubelską Federacją Bardów o godzinie 19, koncertowa kafe zaprasza. No i jeszcze jedno zaproszenie, myślę, że bardzo cenne zaproszenie, staromiejskie koncerty organowe. I tu od razu wyprowadzam z błędu, że nie tylko organy będzie można tam dzisiaj usłyszeć, organy Ladegasta, które są w Farze Poznańskiej, bo tam to wydarzenie się odbędzie. O godzinie 19.30 nie tylko organy Ladegasta, ale także koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem kapelmistrza podpułkownika doktora Pawła Joksa. To oni dzisiaj tam się pojawią, czyli Orkiestra Reprezentacyjna i kapelmistrz Paweł Joks, no ale będzie także Jerzy Kukla, który wykona koncert na organach Ladegasta, na tym wyjątkowym instrumencie, który w poznańskiej Farze można słuchać, gdy tylko ktoś na tym pięknym instrumencie się gra, a myślę, że akustyka w tym wyjątkowym punkcie stolicy Wielkopolski, jakim jest Fara Poznańska, jest tak wyjątkowa i tak niepowtarzalna, że ktoś, kto z was nie był tam jeszcze na żadnym koncercie, nie słyszał tych organów, no to warto to nadrobić i może dzisiaj o godzinie 19.30 na staromiejski koncert organowy się wybrać.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Lato z Radiem Emaus.

Wyszedłem do naszego redakcyjnego, do naszej redakcyjnej przestrzeni i no i zapachniało mi kawą, więc pomyślałem sobie, zrobię sobie kawę, no ale teraz zawsze dylemat, bo tam jest taki przycisk, który mówi o tym, jak mocna ma być kawa i tam jest jedno ziarenko, dwa ziarenka, trzy ziarenka, cztery ziarenka, no i pięć ziarenek, to już jest naprawdę mocna kawa. No i tak sobie pomyślałem, że poprzednią, którą wypiłem, była taka słabiutka na jedno ziarenko, no to teraz spróbuję trochę mocniej. No i zrobiłem taką kawę espresso, że myślę, że z niej by wyszło jeszcze kilka kaw. Tak mi się wydaje. Chyba, że ta kawa taka mocna jakaś, albo no nie wiem w ogóle, czy to kolumbijska, czy jakaś brazylijska, nie sprawdzałem. Może warto też sprawdzić, skąd pochodzi taka kawa. A to a propos czytania etykiet, o którym mówiła Lilia Łada w informacjach Radia Emaus. Czy my czytamy w ogóle etykiety? No właśnie, czytacie Państwo etykiety produktów spożywczych? No ja muszę się przyznać, że rzadko mi się to zdarza i raczej nie zagłębiam się w treść tak zwany ingredients, tego co tam się znajduje w środku, tylko po prostu jeśli mi smakuje, to jem. A potem się okazuje nagle, że człowiek się najadł czegoś, czego w ogóle nie powinien dotykać.

Jakie zwierzę waszym zdaniem jest najbardziej szlachetne? Bo tak można by powiedzieć, że ktoś jest szlachetny albo szlachetnie urodzony, bo ma błękitną krew. Tak można powiedzieć? No można powiedzieć. A jest takie zwierzę, które ma niebieską krew. No i ta krew, to taką krew ma właśnie ośmiornica, ale to nie wszystko jeszcze o ośmiornicy, bo czytam, że ośmiornicę można zranić trzykrotnie tak naprawdę. Bo ośmiornica ma nie jedno, a trzy serca, moi drodzy. Serce układowe, czyli główne, które pompuje krew do całego ciała, ono przestaje bić i uwaga, wtedy kiedy ośmiornica płynie. Jeśli ośmiornica płynie, to najbardziej się męczy, bo woli pełzać po dnie niż pływać, żeby nie tracić sił, bo wtedy, kiedy płynie, to serce główne przestaje bić. A dwa serca pozostałe to są serca skrzelowe, które pompują krew przez skrzela, żeby pobierać tlen. No, niesamowite zwierzę, muszę powiedzieć. Wiedziałem wiele rzeczy o ośmiornicy, ale nie to, że ma trzy serca. No to na to bym nigdy nie wpadł, ale pewnie wśród słuchaczy Radia Emaus są i tacy, którzy ośmiornicę znają bardzo dobrze. No ja muszę powiedzieć, że to jest dzisiaj dla mnie odkrycie dnia, że ośmiornica ma trzy serca.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: Gdzie powstanie hala lekkoatletyczna w Poznaniu? Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Lech Poznań dzisiaj podejmie Jagiellonię Białystok. Hala lekkoatletyczna na Golęcinie wciąż budzi kontrowersje. Projekt, na który czekają sportowcy, spotkał się z potężnym sprzeciwem społeczników. Uważają oni, że powstanie obiektu będzie się równało zagrożeniu dla środowiska. Oprócz tego pod topór ma pójść około 100 drzew. Tego typu hala mimo wszystko jest w Poznaniu potrzebna i musi powstać, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik POSIR-u Filip Borowiak.
4: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich.
3: Budowa hali na Golęcinie według planów ma się rozpocząć w przyszłym roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Skup się i posprzątaj, po caterze sprzątaj, twój cater, twoja kupa. To nowe hasła, które możemy powoli zobaczyć na osiedlowych skwerach czy w miejskich parkach, na specjalnych tabliczkach. Hasła w ramach konkursu wymyśliły Rady Osiedli, mówi Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
5: Jest to taki miks haseł, które się pojawiły. Zainspirowaliśmy się propozycjami osiedla Ostrostomskie, Środka Zawady Komandoria, osiedle Kwiatowe, Hartowo, Wola i Ławica.
3: Nowe hasła dołączają do tabliczek z hasłem Ja robię, ty sprzątasz, które już od dłuższego czasu można zobaczyć na trawnikach.
1: Informacje sportowe.
3: Zaległy hit piłkarskiej ekstraklasy przed nami. Dzisiaj Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Pierwotnie spotkanie miało być rozegrane w trzeci weekend sierpnia, jednak zostało przełożone ze względu na zmagania w europejskich pucharach obu zespołów. Jagiellonia na wyjeździe w tym sezonie nie przegrała ani razu. Lech natomiast ostatnią porażkę ligową przy bułgarskiej zanotował 31 stycznia, ulegając Lechii Gdańsk 1-3. W spotkaniu nie zagra na pewno kontuzjowany Antoni Kozubal. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:30. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych to zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pod Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu był reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
6: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
7: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
8: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
9: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
3: Od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: No to Mateusz postraszył młodych kierowców. No, w zasadzie nie on, no, ale takie przepisy wchodzą w życie, więc warto brać to pod uwagę. To jest informacja dla młodych kierowców, żeby byli ostrożni. No bo może być bardzo źle, jeśli to się źle skończy. 23 stopnie Celsjusza, takie maksimum zobaczymy dzisiaj na termometrach, ale póki co 21 stopni Celsjusza, no i ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, ale to ciśnienie będzie spadać. W ciągu dnia jeszcze spadnie do 1016 hektopaskali, w nocy do 1013 hektopaskali, a jutro do 1008 hektopaskali. Warunki biometeo, bo to też jest bardzo cenne, żeby wam to podać, obojętne póki co, w nocy będą korzystne, a jutro będą niestety niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Nasza słuchaczka Basia napisała nam krótką wiadomość tekstową, że halę lekkoatletyczną zbudować na Ratajach, a uwolnić Bogdankę i odejść od Golęcina. No, taki temat gorący u nas się pojawia. Pewnie będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Mateusz Markiewicz pojawił się w studiu. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Będziemy się przyglądać temu tematowi.
1: Oczywiście.
0: Hali lekkoatletycznej.
1: Dzisiaj i nie tylko.
0: I nie tylko dzisiaj, bo temat nie dotyczy tylko dzisiejszego dnia. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. My z wami teraz w środku dnia, a na scenę wchodzi pani, która może różowa nie jest, ale pseudonim ma Pink.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Święty Piotr miał poważny dylemat. Posłuchać Jezusa, czy ośmieszyć się przed całą swoją wioską? Nie oparł się jednak opinii tłumu i zrobił coś głupiego. Wypłynął łódką na połów w biały dzień. I my też często stoimy przed podobnymi dylematami. Zrobić to, o co Jezus nas prosi, czy poddać się opinii ludzkiej i zaniechać działania? Gdy ciągle boimy się o to, co ludzie o nas pomyślą, nie jesteśmy w stanie pełnić woli Bożej. Pod jakim natchnieniem podejmuję codzienne decyzje?

To jest dopiero coś. Wziąć sobie książkę ze sobą, żeby ją przeczytać, żeby ją sobie dalej czytać, bo już trochę mam pochłonięte tej literatury. No i nie wziąć okularów do czytania. No to jest w ogóle jakiś paradoks straszny. Ale tak mi się dzisiaj zdarzyło, moi drodzy. Ale powiem wam o książce, którą mam tutaj ze sobą. Ryszard Koziołek i Roman Bielecki, ojciec Roman Bielecki, dominikanin. Wierz i czytaj. Rozmowy o literaturze i wierze. Jakże interesująca jest to publikacja wydana przez wydawnictwo W Drodze. Wciąga od pierwszej strony tak naprawdę. Notabene na bazie tej książki i na bazie książki Rusz dusze, każdy ma swoje kamino, ojca Romana Bieleckiego. Spotkanie literackie będzie już niedługo, bo już 23 września, tak, 23 września o 16 albo 16.30 w księgarni Świętego Wojciecha przy Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu. Serdecznie zapraszam na to spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, bo na pewno będzie to pro publico bono, będzie na pewno o literaturze, będzie na pewno o ważnych rzeczach, o których warto wiedzieć. Że czytać warto, to chyba każdy doskonale o tym wie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
2: No tak, ale nie tylko dobra muzyka w środku dnia, bo także dobra audycja. I teraz Lilia Łada zabiera nas do pewnego proboszcza i do jego parafii. U proboszcza w parafii Lilia Łada to ta audycja teraz na naszej antenie.
1: U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
3: Niezwykła pielgrzymka mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Odpust w sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Koncert, na który zapraszają ojcowie franciszkanie z Góry Przemysła w Poznaniu i dożynki archidiecezjalne w Chorzeminie. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
1: U proboszcza w parafii.
3: 5 września tradycyjnie już po raz 26 mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Dlaczego to robią, wyjaśnia burmistrz Grodziska Piotr Chojan.
4: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego wstawiennictwem podczas którejś epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, wstawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Następnie podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami i od stąd mieszkańcy miasta pielgrzymowali do grobu

0: Świętego Bernarda, co miało bardzo długą tradycję, zakończoną praktycznie wraz z kasatą pruską wszystkich klasztorów. I w 2002 roku tradycja pielgrzymowania została wznowiona przez ówczesnego burmistrza Henryka Szymańskiego. I tak od 24 lat nieprzerwanie, mimo COVID-u i różnych niedogodności losu, grodziszczanie pielgrzymują do Lubinia, do grobu ojca Bernarda, by mu podziękować za otrzymane łaski.
1: Zgodnie z zachowanym przekazem w czasie zarazy w 1620 roku mieszkańcy zobaczyli na niebie sylwetkę w benedyktyńskim habicie z krzyżem w ręku. Uznali, że to ojciec Bernard wypędza zarazę z miasta. I rzeczywiście wkrótce choroba zaczęła ustępować. Mieszkańcy z wdzięcznością udali się do grobu ojca i odtąd co roku pielgrzymka odbywa się w pierwszą sobotę września, a zapisać na nią można się w urzędzie miasta. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. A w programie jest także msza święta odprawiana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
2: U proboszcza w parafii.
1: 8 września rozpoczyna się odpust w sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Potrwa cały tydzień, a na odpust zaprasza ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
3: Tradycyjnie wokół uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy uroczystości odpustowe w Lubaszu. Odpustowe z kolei też skupione na królowej rodzinie. W tym roku te uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust. A następnie do niedzieli uroczystości. Środa to taki dzień nowenny, gdzie gromadzą się tu miejscowi pielgrzymi o 9 i 18 uroczyste nowenny przed obrazem Zgody Matki Bożej. Czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odbywają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu do 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych.
1: Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów.
3: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim.
1: Szczegółowy plan odpustu można znaleźć na stronie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.
2: U proboszcza w parafii.
1: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła 15 września zapraszają na kolejny niezwykły koncert. Nosi on tytuł Na tropie arcydzieła. Festiwal Muzyka Dawna Persona Grata. A jednym z jego wykonawców jest orkiestra Arte dei Suonatori, dzięki której publiczność całego świata ma okazję poznać arcydzieła dawnych zapomnianych mistrzów. Opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
4: Może jednym z argumentów jest właśnie to, że decydujemy się od czasu do czasu na znalezienie takiego repertuaru, który nie jest repertuarem kanonicznym, który nie jest repertuarem znanym, gdyż zauważyliśmy, że praca nad takim repertuarem uczy nas znacznie więcej o stylu muzyki, którą się Arte dei Suonatori zajmuje, a mianowicie jest to ogólnie rzecz ujmując barokowy, a jeszcze dokładniej stylem galant. Te utwory uczą nas znacznie więcej aniżeli utwory Mozarta, utwory Bacha, utwory Telemana. Chociaż te oczywiście kochamy, niezmiernie kochamy, bo one są znakomitej jakości. Jednak zauważyliśmy, że te nieznane też mają w sobie jakość, tylko trzeba ją umieć odkryć. I kiedy ją odkrywamy, zauważamy, że to, jak rozumieliśmy wspomnianych wcześniej mistrzów, może być również dużo bardziej pogłębione.
1: Czyje utwory usłyszymy tym razem?
4: Tym razem na koncercie wykonamy utwory, no, w zasadzie nie wiem, czy ktoś z Państwa te nazwiska zna. Może prócz Goldberga, Johanna Gottlieba Goldberga, który jest znany raczej z wariacji goldbergowskich skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha, aniżeli ze swoich własnych kompozycji. Ale gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. Seidler, dla mnie będzie to pierwsze zetknięcie z tym kompozytorem, ale już to, co widziałem w partyturach, naprawdę jest warte uwagi. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita, który zostawił całe mnóstwo muzyki, która by nigdy nie przetrwała, gdyby nie ktoś, kto schował dzieła do kotłów, tych muzycznego instrumentu kotłów, przed tym, jak front się przesuwał ze wschodu na zachód. Oprócz tego Janicz, też kompozytor, który jest bardzo, bardzo mało znany, jeżeli w ogóle, a tym razem jego dzieła sakralne, fragmenty dzieł sakralnych. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: Wykonawcami koncertu poza Arte dei Suonatori będą Christiana Bonner, sopran, oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30.
2: U proboszcza w parafii.
1: 7 września w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbędzie się niezwykła akcja. Powstanie część całunu z gazy. Chętni będą mogli przyjść i napisać na przygotowanym płótnie nazwiska 200 dzieci, które zginęły w gazie podczas działań wojennych. To część ogólnoświatowej akcji, jak wyjaśnia ksiądz Artur Wojczyński i jej współorganizator.
5: Historia sięga trochę wcześniej do Włoch, bo to właśnie w Udine po raz pierwszy stworzono całun dzieci palestyńskich, dzieci z gazy. On miał zapisane 18 475 imion i nazwisk dzieci, które zostały zamordowane w strefie gazy. To była lokalna inicjatywa i ona rozszerzyła się później. Wielki całun był niesiony przez ulice Rzymu, Neapolu, Mediolanu, Bolonii. Ta akcja stała się akcją ogólnoświatową. W Nowym Jorku przy kaplicy, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych powstał pomysł, aby stworzyć nowy całun, zaktualizowany, ponieważ pierwszy zawierał imiona dzieci od wybuchu konfliktu 7 października 2023 roku aż do 31 lipca 2025 roku. Czyli mamy jeszcze kolejny rok konfliktu. No i właśnie Amerykanie postanowili zrobić tę akcję szerszą na cały świat i poszerzyć także o kolejne dzieci, które zginęły.
1: Akcja ma zachować pamięć o tych najmłodszych ofiarach wojny i nagłośnić to, jak wiele niewinnych istnień pochłaniają takie konflikty.
5: I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte. One giną w strefie gazy, ale też nie zapominamy o tych młodych ludziach, którzy zostali zamordowani 7 października 2023 roku po stronie żydowskiej. Naszym celem wcale nie jest rozliczanie kogokolwiek, ale zwrócenie uwagi na ludobójstwo i na to, że giną dzieci. Ten całun ma mieć 110 metrów długości w całości i to już pokazuje skalę tych nazwisk, długości listy. Nie widzimy tego, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić 20 tysięcy imion, nazwisk, które nam sobie wyobrazić grupę 20 tysięcy dzieci. Ale jak zobaczymy płótno, które ma 110 metrów długości i prawie 2 metry szerokości, to tam wtedy widać skalę.
1: Nazwa akcji też nie jest przypadkowa.
5: W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Dlatego też wierzymy, że każda krzywda, która jest wyrządzana drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najmniejszemu, czy dziecku, jest krzywdą zadawaną samemu Chrystusowi. A zatem, kiedy giną, umierają dzieci w gazie, to w nich umiera sam Chrystus. I to jest nawiązanie do całunu Pana Jezusa, w którym On sam był złożony w grobie. Całun nie zatrzymuje nas tylko i wyłącznie na grobie. Całun Chrystusa też zapowiada zmartwychwstanie. I z tą nadzieją chcemy też podejść do tego, że ten konflikt może się zakończyć. Mamy nadzieję, wierzymy, że tam może się wszystko odrodzić, zmartwychwstać w Chrystusie.
1: Poznańska odsłona akcji rozpocznie się o godzinie 19. Pierwsze 200 osób, które przyjdą do muzeum, otrzyma nazwiska i imiona dzieci, by mogły je zapisać na całunie. Po akcji całun zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączy do pozostałych części całunu.
2: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych w Luboniu w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. Organizuje je Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Poznańskiej, a odbędzie się ono 3 października. W programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, oraz koncert Anatoma.
2: U proboszcza w parafii.
1: Diecezjalne dziękczynienie za tegoroczne plony odbędzie się w sobotę 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn przy tamtejszej sali wiejskiej. Uroczystości rozpoczną się tradycyjnym korowodem o godzinie 11.30. W samo południe zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna za zbiory, a o 13.00 rozpocznie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Na scenie wystąpią też zespoły Edelweiss z Węgier, Szuma Dia z Serbii i Pristasze ze Słowacji. A na jarmarku towarzyszącym dożynkom będzie można spróbować smakołyków kół gospodyń wiejskich z Chorzemina i Woli Dąbrowieckiej. Zwieńczeniem świętowania będzie zabawa taneczna pod chmurką, którą poprowadzi DJ Jaro.
2: U proboszcza w parafii.
1: Niedziela 6 września to Dzień Wielkiego Odpustu Tuleckiego. Rozpocznie się o godzinie 7 różańcem za zmarłych parafian i pielgrzymów. O godzinie 12 przed kościołem zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Po mszy świętej wierni są zaproszeni na koncert orkiestry Dętej OSP Ołobok. Uroczystości zakończą się o 20 mszą dziękczynną na chwałę Trójcy Świętej i cześć Tuleckiej Pani. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że z okazji odpustu zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii 433 z dworca na Rondzie Rataje i z przystanku Gowarzewo-Czereśniowa.
2: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na

To była Sanach i Enklawa w utworze ITP ITD. Taki tytuł, ITP ITD, ale piękny utwór, sami przyznacie. Ja chciałbym teraz wrócić trochę do tematu, który poruszył chyba całą Polskę i oburzenie wywołał, szczególnie u osób, które nie spodziewały się, że takie zarobki można mieć w służbie zdrowia. Sprawa dotyczy oczywiście Szpitala Południowego, bo to ten precedens tutaj uruchomił całą lawinę. No i na ten temat dzisiaj przeczytacie w artykule Zuzanny Świerczek w Rzeczpospolitej. Szpital Południowy wdraża zalecenia. Nie wszystkie uchybienia czy niedociągnięcia w szpitalach można usunąć z dnia na dzień, ale tam, gdzie zmianę można wprowadzić od razu, należy to zrobić. Tak mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, wiceprezydent Warszawy. Z nią rozmowa Zuzanny Świerczek dzisiaj w Rzeczpospolitej dotycząca wdrażanego programu naprawczego w Szpitalu Południowym. Tak to może nazwałem trochę niepoprawnie, ale tak to będzie wyglądało. Aby naprawić to, co naprawić należy, żeby sytuacja nie była taka rażąca w oczy innych, którzy na to patrzą po prostu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Co jakiś czas na nasz numer 601-077-033 przysyłacie zdjęcia. Zdjęcia także waszych współmieszkańców. Jak powiedział dr Kruszewicz, no tylko człowiek potrafi tworzyć wspólnoty międzygatunkowe. No i tutaj nieraz pojawiają się wasi domownicy, niekoniecznie gatunku ludzkiego, tylko na przykład pies, kot, czasami świnka morska, tak, kawia też tutaj się pojawiała nieraz jako bohaterka waszych zdjęć, które przysyłacie. No i opis tego zawsze jest bardzo interesujący i myślę, że dzisiaj też te zdjęcia, które otrzymałem, a przed chwilą widziałem jakiegoś psa, to chyba był ratlerek, ale nie jestem pewien, bo może to po prostu takie pomniejszone zdjęcia jakiegoś dobermana, bo przecież doberman to taki wyrośnięty ratlerek, jakbyśmy jemu przyjrzeli dobrze, no ale to chyba jednak był ratlerek, tak mi się wydaje, albo zdjęcie z takim bliskim przybliżeniem zrobione. No ale pozdrawiam tych wszystkich, dla których wspólnota międzygatunkowa ma duże znaczenie i kiedy budzicie się rano, albo on was budzi, pies czy kot, czy jakieś inne zwierzę, no to od razu dzień zaczyna się lepiej. Za 5 minut, w zasadzie za 4 minuty informacje Radia Emaus.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: sprawdzam i sprawdzam cały czas, ale biometr cały czas obojętny. No to zobaczymy po informacjach Radia Emaus, bo już 4 sekundy po 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Muzeum Powstania Poznańskiego może zmienić siedzibę. Inspektorat zatrzymuje podział budynku na mikrokawalerki w Poznaniu. PCK i Szpital Ortopedyczny w stolicy Wielkopolski będą współpracować ze sobą. Jest szansa na zmianę lokalizacji Muzeum Powstania Poznańskiego. Czerwiec 1956. Na razie mieści się ono w przyziemiu Zamku Cesarskiego na Świętym Marcinie. Nową siedzibą miałby być budynek dawnej Izby Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 17. Informowała w porannej rozmowie Radia Emaus radna miejska Justyna Kuberka.
3: To dużo większy budynek. Liczymy, żeby wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem. Nie powinno być z wnętrzem aż takiego problemu. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które można w te wystawy, eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić.
2: Dotąd lokale w zabytkowym budynku przy Dąbrowskiego 17 wykorzystywała spółdzielnia pracy. Ta jednak zaczęła mieć problemy finansowe i przestała płacić za użytkowanie przestrzeni. Zadysponowanie nieruchomością miejską na taki cel byłoby możliwe po zakończeniu umowy najmu ze spółdzielnią i wydaniu nieruchomości. Z 22 mieszkań miało powstać 56, tak jednak nie będzie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazuje cofnąć podział lokali w budynku przy ulicy Piekary w Poznaniu. Inspektor po zbadaniu sprawy stwierdza, że deweloper nie miał odpowiednich pozwoleń na tego typu podział budynku. Te decyzje potwierdził jego wojewódzki odpowiednik. Deweloper zapowiada w rozmowie z Radiem Poznań, że będzie się od tej decyzji odwoływał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Większość mieszkań ma mieć powierzchnię mniejszą niż 25 metrów kwadratowych. Najmniejsze z lokum liczy niespełna 10 metrów kwadratowych.
1: Informacje z Poznania.
2: Polski Czerwony Krzyż i Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi rozpoczynają partnerstwo. Będzie ono polegać na testowaniu gotowości szpitala na sytuacje kryzysowe oraz zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych. Instytucje wspólnie przeanalizują zagrożenia oraz opracują procedury reagowania, informuje szef grupy ratownictwa PCK Poznań Leszek Tasiemski.
4: Musimy się przyjrzeć procedurom, tym w jaki sposób my jako grupa ratownictwa i grupa pomocy humanitarnej, ale również inne służby, które są do dyspozycji, w jaki sposób my możemy na szybko, w takim trybie alarmowym odciążyć szpital. Chociażby rozkładając punkty medyczne wokół szpitala i próbując odciążyć szpital, jakby tymczasowo zaopatrując najlżej poszkodowanych, po to, żeby być takim buforem, żeby personel szpitala mógł jakby skupić na tych najpilniej potrzebujących pomocy i tych najbardziej poszkodowanych. Będziemy wspólnie realizować ćwiczenia, czyli chcemy sprawdzić, jak to działa w praktyce.
2: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Ma się on zakończyć 31 października 2027 roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nowe standardy żywienia w szkołach przede wszystkim promują produkty lokalne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Od nowego roku szkolnego w stołówkach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej cukru. Ograniczono wysoko przetworzoną żywność, a podstawowym napojem ma być woda. Pytania o ograniczenie potraw mięsnych do 2 dni w tygodniu minister edukacji wskazała, że chodzi o mięso smażone.
5: Co nie oznacza, że inne rodzaje mięsa dla mięsożerców, to jest informacja, są absolutnie wykluczone. A bardzo ważne jest, że jest jeden dzień z rybą i jeden dzień z dietą strączkową, co najmniej. Mówimy też o posiłku w szkole, więc rodzice oczywiście w domu mogą żywić czym chcą, ale namawiałabym, żeby żywili zdrowo. To zdrowe odżywianie jest szczególnie ważne, kiedy widzimy, z jak wieloma problemami dotyczącymi chociażby otyłości mierzy się młode pokolenie.
2: Nowe przepisy o posiłkach w szkołach i przedszkolach wprowadził resort zdrowia. Dodatkowo w sklepikach szkolnych wprowadzono zamknięty katalog produktów dopuszczonych do sprzedaży. Uwzględnia produkty bezglutenowe, bez laktozy oraz wzbogacane napoje roślinne.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Ja mu klikam, a on cały czas obojętny. Mówię o warunkach biometeo. Biomet obojętny i tego nie zmieniamy póki co. Znaczy, chcielibyśmy zmienić, ale to niestety nie od nas zależy tak do końca, okazuje się. Dobra jakość powietrza natomiast jest w Poznaniu i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że gdy przybyłem do pracy, to była umiarkowana. A teraz, proszę bardzo, zrobiła się dobra. Znaczy, że wiatr się postarał bardziej niż wcześniej. No i niech tak zostanie może. A powiem więcej, bo w nocy może popadać deszcz. Jeśli popada, no to powietrze będzie jeszcze bardziej czyste niż obecnie. Temperatura 21 stopni na termometrach, a ta odczuwalna o 1 stopień niższa. 20 stopni. Tyle odczuwalna. No ciekawe, czy wszyscy tak odczuwają, bo przecież my mamy różną granicę odczuwania ciepła chyba, prawda?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Planujesz dzisiaj jakąś aktywność na świeżym powietrzu? Bo świeże jest.
1: Idę na stadion.
0: O, proszę bardzo.
1: Wieczorem.
0: Tak, ale nie
1: będziesz...
0: Ale
1: to będzie na świeżym powietrzu.
0: Tak, ale nie będziesz grał, tylko będziesz raczej kibicował.
1: Tak, będę kibicował.
0: To chyba nawet wiem, na jaki mecz idziesz. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, środek dnia.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Rybacy po bezowocnej nocy czują zniechęcenie. Mimo to na słowo Jezusa decydują się ponownie zarzucić sieci. To akt wielkiego zaufania wbrew własnemu doświadczeniu. Często boimy się ponownego wysiłku, gdy wcześniej coś nam nie wyszło. Jednak prawdziwy przełom następuje wtedy, gdy odważymy się zaryzykować jeszcze raz, opierając się nie na własnych kalkulacjach, ale na zaproszeniu, które słyszymy. To zaufanie zmienia wszystko. Pomyśl, w jakim obszarze mojego życia powinienem dziś odłożyć na bok zniechęcenie i spróbować raz jeszcze, ufając Słowu Boga.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Nie powiem, żebym ubolewał, ale mamy mniej czasu, jeśli chodzi o nową ramówkę i przegląd prasy, bo on był o poranku, o 7.45, no i był stosunkowo długi, żebyśmy mogli te wszystkie tytuły przejrzeć i trochę się w nie zagłębić. Teraz mamy krótszy nieco przegląd prasy i jest on w ogóle wcześniej, o 7.30 na naszej antenie. No, niemniej jednak każdy z nas, prezenterów, stara się zaglądać do czasopism także w trakcie naszych dyżurów prezenterskich, no ale dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, jak czwartek, no i dzisiaj pewien bonus u nas następuje na antenie. Jest pewna dodatkowa prasówka, a w zasadzie wprowadzenie do tego, co będzie można przeczytać w czasopiśmie, którego jeszcze nie ma. Bo mowa o Przewodniku Katolickim. W najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego będzie można przeczytać o... No właśnie, no o czym będzie można przeczytać? O tym dowiecie się o 17.30, bo dzisiaj o 17.30 popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. No i na to popołudnie z Przewodnikiem Katolickim zapraszam serdecznie. I to zaprasza oczywiście redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego i Piotr Jóźwik.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierzch.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
11: No i oczywiście, że przyzwyczajenia drugą naturą człowieka. 18.30, o 18.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim dzisiaj. Ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik powiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego.

To była Szkotka. Szkotka ze Szkocji pochodząca, Amy MacDonald, śpiewała o życiu, piosenka This is the Life, a już za chwilę Mika, potem Ewa Farna, zaśpiewa oczywiście po polsku w utworze Boomerang. Pojawi się w tej godzinie jeszcze także grupa The Police. Grupa The Police z charyzmatycznym oczywiście wokalistą Stingiem, muzykiem, który nieraz był w Polsce i lubi tutaj koncertować, bo też odbiorców w Polsce ma bardzo wielu. Ja chyba do nich się też zaliczam. Dwukrotnie byłem już na koncercie Stinga w Polsce i pewnie jeszcze będę nieraz, jeśli będzie mi to dane. Na pewno się wybiorę, jeśli będę miał taką okazję. Jeśli ktoś z Was nie był na koncercie Stinga nigdy, no to polecam, bo to naprawdę wysokiej klasy muzyk, który potrafi zagrać nawet na gitarze akustycznej i zrobi to w taki sposób, że będzie to naprawdę wirtuezeria tejże gitary. No a jeśli chodzi o teksty jego piosenek, no i tutaj świat jest podzielony. Niektórzy prześmiewają, a niektórzy odkrywają drugie dno. No to ja jestem w tej grupie tych drugich, którzy jednak widzą drugie dno w tym na pozór prostym tekście. W tej godzinie będzie grupa The Police w utworze Roxanne. Warto posłuchać. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Dzisiaj także jeden z waszych ulubionych programów, ulubionych audycji na antenie Radia Emaus. Po apelu jasnogórskim, po godzinie 21:00 na naszej antenie pojawi się ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki i będzie audycja Krąg Biblijny. Wiem, że ta audycja ma wielu fanów, wielu miłośników, którzy cyklicznie słuchają tego, co mówią na naszej antenie ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Krąg Biblijny zatem dzisiaj po godzinie 21:00. Na pewno tej audycji dzisiaj nie zabraknie, a już za chwilę pojawi się tutaj Kuba Antkowiak. On będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie, ale jeszcze zanim on się tutaj pojawi, bo na razie go nie widzę, no to jeszcze ja wam zaproponuję właśnie za moment Mr. Props, ale później Roxanne i grupa The Police. Bardzo lubię ten utwór i lubię też tekst tej piosenki, który naprawdę jest dość wymagający. On nie jest taki prosty, jakby się wydawał. O zapalaniu czerwonych świateł. To jest naprawdę piosenka o miłości. O wielkiej miłości jest to piosenka. To już za chwilę, ale najpierw jeszcze Mr. Props.

Znam taką osobę, która często mówi, że nie lubi się żegnać, bo lubi się witać. Ja też wolę się witać, no ale teraz muszę się pożegnać, po to, żeby jutro rano się z wami przywitać. Dziękuję za dzisiaj, Arkadiusz Szymański. Żegnam się sprzed mikrofonu Radia Emaus, ale pojawię się tutaj jutro o poranku. Razem z Lilią Ładą będziemy was jutro budzić. Punktualnie o 6:00. Mam nadzieję tutaj wrócić jutro. A zatem do usłyszenia, do jutra, do 6:00 rano, a za chwilę pojawi się tutaj Kuba Antkowiak i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. I to na pewno będzie dobre popołudnie, bo z Radiem Emaus w końcu.

wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Radni PiS.

0: oskarżają Poznański Urząd Stanu Cywilnego o łamanie ustawy zasadniczej. Miejska Rada Seniorów żąda zmian na Gnieźnieńskim Dworcu. Leszno otrzymuje zwrot funduszy z podatku VAT. Dyrektor Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, tak twierdzi radny klubu PiS Zbigniew Czerwiński, który dziś przeprowadził kontrolę w urzędzie, pytał, na jakiej podstawie prawnej dokonywana jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dyrektor urzędu Mariusz Kopeć powołał się na rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zdaniem nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalne.
1: Pan dyrektor wie również, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Wynika to z konstytucji, z kodeksu rodzinnego i wie też, że ma prawo odmówić transkrypcji małżeństwa zagranicznego, jeżeli narusza to porządek prawny Rzeczypospolitej. Ma pełną świadomość, że łamie konstytucję, łamie prawo.
0: Tłumaczy Zbigniew Czerwiński. Jego klub złożył już projekt stanowiska w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. Za tydzień we wtorek radni PiS będą przekonywać pozostałych radnych, by uznali wyrok Trybunału i nie dokonywali takich transkrypcji.
2: Informacje z regionu.
0: 2000 osób żąda zmian na dworcu w Gnieźnie. Z tego powodu powstała petycja do PKP. Mieszkańcy zwracają uwagę między innymi na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla jednak, że możliwa jest asysta pracownika kolei.
3: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu dla osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
0: Sam dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września. Leszno otrzymało 5 milionów złotych z tytułu zwrotu podatku VAT za pracę przy modernizacji pływalni Aquavit. Nie wpłynie to jednak na zmniejszenie deficytu miasta. Fundusze prawie w całości pójdą na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, poinformował w Radiu Elka radny KO Andrzej Stężały. Radny PiS Zenon Jóźwiak zapowiada natomiast, że jego klub poprosi o szczegółową dokumentację na temat sytuacji w placówkach edukacyjnych. 23. sesja Rady Miasta Leszna rozpoczyna się o godzinie 14.
2: Informacje z kraju.
0: Koalicja rządząca niejednomyślna w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Byłego ministra w kancelarii premiera popiera większość koalicjantów. Jednak wśród polityków Polski 2050 opinie są podzielone. Jak powiedział Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050 i szef Komisji Sprawiedliwości, która rekomendowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego, wielu jego kolegów wciąż się zastanawia. On sam podjął już decyzję.
4: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Część, ja wiem jak zagłosują moi posłowie, to będzie ich świadoma decyzja. Moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii, ale opartej na faktach, bo ja z Maćkiem Berkiem bardzo długo współpracowałem i ja nie tylko jako posła, ale jako adwokat widziałem jego umiejętności, zdolności i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
0: Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosiła Koalicja Obywatelska. Wcześniej pełnił on funkcję byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowane jest na jutro. Wybór nowego sędziego Trybunału jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: 50 km na godzinę. Takie porywy wiatru dzisiaj, teraz. A jeśli chodzi o jutro, no to proszę tych bardziej wrażliwych, żeby usiedli. 75 km na godzinę. Jutro takie porywy wiatru są spodziewane. Więc myślę, że jakość powietrza nie będzie bardzo dobra, tylko będzie znakomita przy takich porywach wiatru. A jak do tego dodamy deszcz, a deszcz ma się jutro pojawić, no to ja już nie mam takiej skali, żeby powiedzieć, jakie będzie powietrze. Przeczyste? bardzo czyste, super czyste. No jakieś takie będzie. Dzisiaj obojętny biometr, w nocy będzie korzystny, a jutro będzie niekorzystny. Ciśnienie tak systematycznie spada, że spadnie w nocy do 1013 hektopaskali, a jutro do 1008 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Ulubiony przedmiot w szkole? Jaki miałeś?
1: Ojejku, mój ulubiony przedmiot? Historia.
0: Historia. A mój jednak język polski. Więc dla mnie to, co za chwilę się tutaj wydarzy, czyli profesor Jerzy Pralczyk i Słowo o Słowie, to jest to, co lubię najbardziej. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, my razem jeszcze do 14.30.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Czesław znalazł w biurze klienta, pisze, ale to już nie jest takie istotne, ulotkę z rysunkiem Andrzeja Mleczki o treści "Nie bądź jeleń, weź paragon". I pyta pan Czesław, czy to jest poprawna forma. Bo możemy myśleć tu o dwóch rodzajach poprawności. O poprawności gramatycznej, o której ja myślę najczęściej, i o poprawności zwanej polityczną, czyli związaną z grzecznością. Polityczny kiedyś znaczyło tyle, co grzeczny. Dzisiaj, kiedy mówimy o poprawności politycznej, znów myślimy o grzeczności, bo chyba nie powinniśmy tego ściśle łączyć z polityką, tak jak przymiotnik polityczny najczęściej z polityką łączymy. A więc, jeśli chodzi o poprawność gramatyczną i poprawność polityczną, tutaj można zastanowić się nad tym, jaka jest różnica między "nie bądź jeleniem", co gramatycznie rzecz biorąc żadnej nie wzbudza wątpliwości, a "nie bądź jeleń". Czasami mamy "nie bądź gapa", "nie bądź tchórz", jak mówił Ryków do Tadeusza, czy w czasie bitwy. "Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie po żołniersku". Nie, to właśnie major Pud był, przepraszam. "Nie bądź tchórz", zupełnie naturalne. I w ten właśnie sposób czasami, jeszcze i dzisiaj się zwracamy. "Nie bądź gapa, nie bądź jeleń". I trochę jest różnica między "nie bądź gapa" i "nie bądź gapą". To "gapą" jest trochę bardziej literacko poprawne, ale właśnie dlatego, kto wie, czy nie wolałbym od swoich bliskich usłyszeć "nie bądź gapa" niż "nie bądź gapą". Bo ta krótsza, może nawet nie tyle krótsza, ale taka bardziej bezpośrednia forma mianownikowa pokazuje, że jesteśmy tutaj bardziej zakolegowani. "Nie bądź jeleń, wiesz co, nie bądź jeleń". I myślę, że w potocznej polszczyźnie "nie bądź jeleń" jest zupełnie do zaakceptowania. Tak jak dawniej było "nie bądź tchórz", a później "nie bądź gapa", "nie bądź łobuz", czy "nie bądź tam ktoś jeszcze inny, kim niedobrze byłoby, żebyś był".
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

Nie wiem, jaki macie stosunek do owego klubu 27, dotyczącego osób, które w wieku 27 lat odeszły z tego świata. Znanych osób, m.in. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson i śpiewająca przed momentem Amy Winehouse. Zarówno ja, jak i Kuba Antkowiak, który za chwilę tutaj usiądzie, no nie mamy już 27 lat. I myślę, że nie powinniśmy w ogóle tego z tym łączyć. Jakoś tak nie jest mi bliska ta teoria tego klubu 27. No myślę, że to bardziej taki jakiś narósł tutaj mit wobec tego wieku 27 lat i artystów, którzy w tym wieku odchodzą. Za dzisiaj dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Teraz już naprawdę się żegnam z wami i usłyszymy się rano o godzinie 6. Będę tutaj razem z Lilią Ładą, a już na horyzoncie jest Kuba Antkowiak i on za chwilę tutaj was przywita i będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wszystkie SMS-y, MMS-y. Dziękuję też za maile, które przysyłaliście podczas tego dyżuru. Do usłyszenia jutro rano. O 6 będę tutaj. Postaram się być, no bo to przecież nie do końca ode mnie zależy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: 14.30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie trzy utwory, jeden zagraniczny i dwa z Polski. Craig David, Seven Days, pojawiła się też Ania Karwan, Słucham Cię w radiu co tydzień, a także pojawił się mój rówieśnik, czyli Dawid Podsiadło i Na Błysk. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. 601-077-033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Możecie się kontaktować właśnie z nami przez nasz numer kontaktowy 601-077-033, a wszelkie jakieś incydenty, jakieś sytuacje, które pojawią się na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, od razu przekażemy na antenie, aby też inni słuchacze wiedzieli, gdzie najlepiej się nie kierować w tym momencie na różnych trasach. A my gramy dalej. Niby jesteśmy w Poznaniu, ale w tytule tego utworu, który będzie teraz, pojawi się Lublin. Bratanki w kinie w Lublinie. Gramy!

0: lato z Radiem Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 15. Za nami Bratanki, a także zespół Coldplay. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa Mr. Big, To Be With You.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Na kulturalnej mapie Poznania będzie miało miejsce nowe wydarzenie Prima Aprilis czy Nowy Rok. Kiedy zostanie wprowadzone ograniczenie sprzedaży alkoholu w Poznaniu, w Lusowie będzie można zobaczyć unikatowy pokaz muzyczno-wizualny. Festiwal Classic on Junior to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Poznania poświęcone muzyce klasycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin. W dwa wrześniowe weekendy 12, 13 i 19, 20 września będzie można posłuchać koncertów familijnych i sensorycznych. Festiwal otworzy widowisko muzyczne Upiór w orkiestrze, które odbędzie się 12 września w auli UAM, zapowiada dyrygent Marcin Sompoliński.
2: To niecodzienny koncert, a raczej trzeba by powiedzieć spektakl, który wyjaśnia słuchaczom, na czym polega rola orkiestry. Na jakie grupy podzielona jest orkiestra, jakie są jej obowiązki, co należy do zadań dyrygenta. A wszystko wplecione jest scenariusz, którego osią jest śledztwo.
1: Wśród wydarzeń festiwalowych znajdzie się również czytanie wrażeniowe, połączenie literatury dziecięcej i muzyki wykonywanej na żywo. Pomaga ono dzieciom łączyć obrazy językowe z dźwiękami, informuje prezeska Fundacji Fabryka Sztuki Agnieszka Mazur.
3: Czytanie wrażeniowe myślę, że będzie jednym wielkim zachwytem dla każdego dziecka innym, bo będą miały możliwość przynajmniej tworzenia tego swojego własnego świata, więc każdy stworzy je po swojemu.
1: Szczegółowy program oraz bilety do zakupienia znajdują się na stronie festiwalu.
0: Informacje Radia Emaus.
1: Poznańscy radni z Komisji Bezpieczeństwa dążą do tego, aby ogólnomiejski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wszedł w życie już 1 stycznia przyszłego roku, a nie 1 kwietnia. Jak sugerowali urzędnicy, restrykcje miałyby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Przewodniczący Komisji Przemysław Plewiński podkreślił w wypowiedzi dla Radia Poznań, że opóźnianie wejścia w życie tych przepisów jest niepotrzebne, powołując się na doświadczenia z osiedli, na których takie zasady już funkcjonują, takich jak Wilda czy Stare Miasto. Zanim jednak zmiany zostaną ostatecznie wdrożone, projekt musi zyskać opinię rad osiedli, a głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej odbędzie się podczas październikowej sesji Rady Miasta.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: W Lusowie będzie można zobaczyć unikatowy pokaz muzyczno-wizualny. To finał jubileuszowego 25. sezonu lusowskich spotkań muzycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sezam w Tarnowie Podgórnym. Już w najbliższą niedzielę zainteresowani usłyszą organy, big band i akordeon jazzowy w ramach projektu Minimal Delights, zapowiada Marcin Klonowski z Ośrodka Kultury.
4: Usłyszymy tak naprawdę melodię powtarzalną, motyw dosyć powtarzalny, który będzie się stopniowo zmieniać i będą to tak naprawdę muzyczne niuanse, więc ja myślę, że słuchacze będą się mogli poczuć trochę jak w takim transie. To nie będzie zwykły, klasyczny koncert, tylko muzyczna, wciągająca opowieść, którą stworzy wiele osób.
1: Koncert będzie połączony z wideomappingiem, czyli wyświetlaniem animacji i obrazów na różnych obiektach. Wszystko odbędzie się w lusowskim kościele o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. I na koniec informacje z kraju. Prokuratura chce przesłać Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce. Prokurator Anna Adamiak mówiła, że przedmiotem postępowania są dwa zachowania noszące znamiona przestępstw urzędniczych.
5: Tutaj jest również to przestępstwo urzędnicze polegające na niedopełnieniu obowiązków przez osoby wykonujące czynności służbowe w Trybunale Konstytucyjnym, a także uporczywe i złośliwe naruszanie praw pracowniczych. Tu chodzi o prawa pracownicze oczywiście tych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez niezagwarantowanie im warunków pracy i uniemożliwienie wykonywania obowiązków orzeczniczych.
1: Drugim podejrzeniem w sprawie jest niedopełnienie obowiązków ciążących na funkcjonariuszach publicznych Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wstrzeła śledztwo w tej sprawie w kwietniu. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyli dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Czworo sędziów niedopuszczonych do orzekania to Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski. W sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: Ochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 21 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron może budzić zaskoczenie. Jednak nie tym, że był namiestnikiem Rzymu, który zrzekł się urzędu i wybrał życie benedyktyńskiego mnicha. Źródłem zdziwienia w jego kontekście nie jest także i to, że był pierwszym zakonnikiem, którego wybrano papieżem, choć nie miał nawet kapłańskich święceń. Co zatem sprawia, że rozpoczynający swój 14-letni pontyfikat 3 września 590 roku i nie jest to przypadkowa dzienna data. Otóż co sprawiło, że święty Grzegorz I może nas wprawiać w zakłopotanie? To nadany mu po śmierci tytuł Grzegorz Wielki. Bo czy takie określenie pasuje do zwierzchnika Kościoła, skoro sam Chrystus powiedział, kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą? Otóż pasuje, bo wielkość świętego Grzegorza I mierzona jest właśnie jego oddaniem się Kościołowi. I nie, to nie jest tylko taka kościelna retoryka. Jednolita liturgia rzymska, chorał gregoriański, prymat biskupa Rzymu, reforma życia kapłańskiego, służba ubogim i potrzebującym. To tylko wyimek z długiego katalogu spraw, które zainicjował dzisiejszy patron, a które dzisiaj budują tradycję Kościoła. Tak samo zresztą jak i 852 listy, w których zmiany te opisał i które tworzą największy zbiór epistolarny całej starożytności chrześcijańskiej. No ale to akurat nie zaskakuje przy kimś, kto dostał przydomek Wielki. Święty Grzegorz I Wielki, papież.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Minuty po godzinie 15:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci. Za nami także Edyta Bartosiewicz. Miłość jak ogień. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 3 września, 246 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Izabela, Szymon, a także Grzegorz. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święto mamy tylko jedno, Dzień Wieżowców. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Tak patrząc za nasze radiowe okna, z jednej strony jest jeszcze przyjemnie dosyć, rzeźko, no ale z drugiej strony faktycznie robi się pochmurno, no i to jest chyba zwiastun kolejnej pory roku. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Mikołaja Reja. Nie mów, co chcesz, abyś nie usłyszał, czego nie chcesz. Kurczę, jakie to proste, słuchajcie, jakie to proste. A my gramy dalej, Crowded House, Weather Review, w tym momencie na naszej antenie.

0: kawie na gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Neonet, Neonet.
3: Dobrze podpowiemy w net.
2: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
4: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
2: Neonet, Neonet.
3: Dobrze podpowiemy w net.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
3: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 16:00. Za nami Oasis, Dua Lipa, a także polski akcent, czyli zespół NA. Przypominam o kontakcie z nami, tak powinno to wybrzmieć. Zapraszam do kontaktu z nami 601-077-033. Jeżeli widzicie, że coś się dzieje na drodze, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, jesteśmy do waszej dyspozycji. 601-077-033. Mamy nadzieję, że incydentów nie będzie zbyt wiele, ale oczywiście, jeżeli coś widzicie, dawajcie nam znać. Jesteśmy otwarci na wasze informacje. A my gramy dalej, znowu pogramy po polsku, ale tym razem będzie nieco spokojniej. Anna Maria Jopek, ale jestem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 16. Za nami Anna Maria Jopek, a także grupa YouTube, a przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Szwedzi z zespołu The Cardigans, Loveful.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: Szpital pod Poznaniem został odnowiony dzięki funduszom z KPO. Coraz bliżej 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w stolicy Wielkopolski. Mamy 4 nowe murale. Szpital w podpoznańskim Puszczykowie przeszedł gruntowną modernizację. Dzięki blisko 71 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy całkowicie odmieniono onkologię, kardiologię i urologię. Na onkologię trafił nowoczesny robot operacyjny, co znacznie skróci kolejki i przyspieszy powrót pacjentów do zdrowia. Z kolei kardiologia zyskała 3-krotnie większą salę intensywnego nadzoru. Dziś chorzy leczą się w komfortowych salach jedno- lub dwuosobowych z łazienkami. Jak podkreślają władze powiatu, unijne środki to dla placówki gigantyczne. Krok naprzód. Szpital zainwestował także w cyberbezpieczeństwo, cyfryzację danych pacjentów oraz nowoczesny system przeciwpożarowy.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
8: W sobotę, 19 września w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027 przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. W Poznaniu mamy 4 nowe dzieła na ścianach budynków. Powstały one w ramach Festiwalu Murali. Możemy je zobaczyć przy ulicy Konfederackiej 4, Górnej Wildzie 80, Grochowskiej 83/85 oraz 28 czerwca 131. Dwa dzieła powstały na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, mówi rzecznik prasowy spółki Łukasz Kubiak.
9: Cieszymy się, bo naprawdę te prace wyglądają fantastycznie i można je podziwiać. Ten każdy mural zaprojektowany z myślą o każdej lokalizacji. Też byście uwzględniali architekturę budynku, proporcje, charakter ściany. Te realizacje, które są, one nie są tylko jako dekoracja elewacji, ale też współgrają z całym otoczeniem, które jest obok. Jesteśmy niezwykle z tego zadowoleni, tym bardziej, że w tych pracach pojawią się motywy związane właśnie z naszym miastem.
8: Ważnym elementem festiwalu było również miasteczko w klubie Nurt nad Wartą, gdzie mieszkańcy mogli spotkać twórców, zobaczyć ich warsztat i wziąć udział w wydarzeniach artystycznych. W programie znalazły się między innymi warsztaty z sitodruku, malowania, rysowania i ceramiki.
0: Informacje z kraju.
8: Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów TK. Prokuratura chce przesłać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Karol Nawrocki podkreślał, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
10: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy i tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
8: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Zakres postępowania obejmuje podejrzenie o ułatwienie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta polegających na nieodebraniu ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
11: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, na termometrach 21 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Już prawie 6 minut po godzinie 16 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Gdy pomyślimy o wszystkim, co Bóg dla nas uczynił, nigdy nie możemy uczynić wystarczająco wiele. Słowo dosyć nie istnieje w słowniku miłości. To tak, jakby powiedzieć matce opiekującej się chorym dzieckiem, że spełniła swój obowiązek i powinna się zrelaksować.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 23 minuty po godzinie 16, za nami bajmi ta sama chwila, za nami także mini audycja Myśli Świętych. Była muzyka, no to czas na kulturę o godzinie 16.30, porcja właśnie takiej kultury, takiej wydarzeniowej kultury poznańskiej. Zaproszę Was na kilka miejsc, do których warto się wybrać dzisiaj w stolicy Wielkopolskiej, więc jeżeli jeszcze nie macie planów, 16.30, serwis kulturalny, zapraszam Was bardzo gorąco, ale również zapraszam Was na espresso, a dokładnie na espresso zaprasza Sabrina Carpenter.

0: Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na naszej antenie, czas na serwis kulturalny. Przygotowałem dla Was parę wydarzeń, na które warto się dzisiaj wybrać w Poznaniu. Zaczynamy od spektaklu Balladyna 68, czyli Przybora i Wasowski. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Salon Sołacki. Spektakl odbędzie się w Salonie Sołackim w pięknych okolicznościach willowo-przyrodniczych, a Balladyna 68 to historia bohaterki dramatu słowackiego, opowiedziana na nowo przez duet Wasowski-Przybora z kabaretu starszych panów, z charakterystycznym dla nich przymrużeniem oka. O czym jest widowisko? Jeremi Przybora spłycił i skrócił dzieło wieszcza słowackiego dla tych, którzy nie czytali, a chcieliby poznać to jedno z arcydzieł naszej literatury dramatycznej. Balladyna 68, czyli Przybora i Wasowski, dziś o 19 w Salonie Sołackim. Był spektakl, to teraz czas na koncert. Dzisiaj w miejscu Koncertowa Cafe wystąpi Lubelska Federacja Bardów. Start wydarzenia godzina 19. Trzy męskie głosy w doskonałej harmonii, do tego dźwięki gitar i fortepianu w warstwie tekstowej. Wartościowa poezja, która dotknie serca słuchaczy. Warto doświadczyć tej muzyki na żywo, bo słuchacze poczują radość życia, spontanicznie zaśpiewają refreny, może nawet te, które usłyszą w Koncertowa Cafe po raz pierwszy. Koncert Lubelska Federacja Bardów, dziś o godzinie 19 w miejscówce Koncertowa Cafe. No i na sam koniec zakończenie wakacyjnego cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe. Start wydarzenia godzina 19.30, miejsce to Fara Poznańska. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Dzisiaj koncert na organach wykona Jerzy Kukla, organista, organmistrz, dyrygent, a także organizator życia muzycznego. Jest to również organista, który występuje w Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, a dowódcą będzie kapelmistrz podpułkownik dr Paweł Joks. No i w tym składzie dzisiaj na czele, jeżeli chodzi o staromiejskie koncerty organowe, będzie się ten koncert odbywać. Godzina 19.30, Fara Poznańska, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Zapraszam Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego popołudniowego. Kolejny już jutro o godzinie 11.30. Również Was na niego zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie serwis kulturalny, a także Krzysztof Krawczyk, Jedyda Bartosiewicz, a także Kasia Kowalska. Jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach czy też na wielkopolskich trasach, przypominamy nasz numer SMS do kontaktu 601-077-033, 601-077-033. Jesteśmy do waszej dyspozycji, a przede wszystkim polecamy się do kontaktu. Bądźmy jeszcze bliżej. Taki utwór ma Piasek w swoim repertuarze. No i przypadek, nie przypadek, właśnie teraz go zagramy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami Piasek i grupa Take That, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 17 przedstawi Mateusz Margiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz nieodżałowana Tina Turner i The Best.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Radni PiS oskarżają Poznański Urząd Stanu Cywilnego o łamanie ustawy zasadniczej. Lech Poznań dzisiaj podejmie Jagiellonie-Białystok. W Lesznie wprowadzono podwyżkę podatku od nieruchomości. Dyrektor Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, tak twierdzi radny klubu PiS Zbigniew Czerwiński, który dziś przeprowadził kontrolę w urzędzie. Pytał, na jakiej podstawie prawnej dokonywana jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dyrektor urzędu Mariusz Kopeć powołał się na rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zdaniem nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalne.
2: Pan dyrektor wie również, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Wynika to z konstytucji i z kodeksu rodzinnego i wie też, że ma prawo odmówić transkrypcji małżeństwa zagranicznego, jeżeli narusza to porządek prawny Rzeczypospolitej. Ma pełną świadomość, że łamie konstytucję, łamie prawo.
1: Tłumaczy Zbigniew Czerwiński. Jego klub złożył już projekt stanowiska w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. Za tydzień we wtorek radni PiS będą przekonywać pozostałych radnych, by uznali wyrok Trybunału i nie dokonywali takich transkrypcji. Rada Miejska Leszna przyjęła przyszłoroczne stawki podatków od nieruchomości. Wzrosną one średnio o 4%. Mniej dla firm, więcej dla mieszkań i domów. Dla właściciela mieszkania wzrost będzie wynosił 50 groszy. Dla właściciela domu około 3 zł, dla przedsiębiorcy kilkanaście złotych. W głosowaniu uchwały o podatkach poparło 16 radnych KO oraz niezrzeszony Tomasz Malepszy. Przeciwko zagłosowało 6 radnych Klub PiS oraz niezrzeszeni Angelika Szkudlarek-Kuźniak i Łukasz Borowiak.
0: Informacje sportowe.
1: Zaległy hit piłkarskiej ekstraklasy przed nami. Dzisiaj Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię-Białystok. Pierwotnie spotkanie miało być rozegrane w trzeci weekend sierpnia, jednak zostało przełożone ze względu na zmagania w europejskich pucharach obu zespołów. Jagiellonia na wyjeździe w tym sezonie nie przegrała ani razu. Lech natomiast ostatnią porażkę ligową przy bułgarskiej zanotował 31 stycznia, ulegając Lechii Gdańsk 1-3. W spotkaniu nie zagra na pewno kontuzjowany Antoni Kozubal. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:30.
0: Informacje z kraju.
1: Odpowiedzialni za aferę Zonda Krypto powinni ponieść konsekwencje, uważa prezydent Karol Nawrocki. W wyniku upadku giełdy kryptowalut kilka tysięcy osób jest poszkodowanych. Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Warszawy powiedział, że każdy, kto doprowadził do strat inwestorów, powinien zostać ukarany.
3: Wszyscy, którzy za to współodpowiadają, powinni za to odpowiedzieć, powinny im zostać przedstawione zarzuty. Mówię o tym, co myślę o zondzie krypto, jak bym chciał tą sytuację uleczyć. Z uporem maniaka większość parlamentarna wysyła tą samą ustawę, nie słuchając głosu i swoich koalicjantów i głosu kancelarii prezydenta, więc nie chcę naprawić tego prawa, są konkretne rozwiązania.
1: Prezydent, pytany o spotkanie bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, posła Michała Moskala z szefem Zonda Krypto, krytycznie ocenił tego rodzaju kontakty.
3: Współpraca parafinansowa czy fantowa, jak moglibyśmy nazwać, z biznesmenami, niezależnie od tego, czy oni po latach okazują się, czy po miesiącach okazują się aferzystami, oszustami, czy nie, jest czymś, w czym ani ja, ani moja kancelaria nie braliśmy udziału. To nie powinno zdarzać się w polityce, niezależnie od tego, czy dotyczy to pana Krala, czy innych.
1: Karol Nawrocki dodał, że każdy przypadek podobnych kontaktów należy oceniać indywidualnie.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: Niewielkie przejaśnienia w Poznaniu, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

5 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Święty Piotr miał poważny dylemat. Posłuchać Jezusa, czy ośmieszyć się przed całą swoją wioską? Nie oparł się jednak opinii tłumu i zrobił coś głupiego. Wypłynął łódką na połów w biały dzień. I my też często stoimy przed podobnymi dylematami. Zrobić to, o co Jezus nas prosi, czy poddać się opinii ludzkiej i zaniechać działania. Gdy ciągle boimy się o to, co ludzie o nas pomyślą, nie jesteśmy w stanie pełnić woli Bożej. Pod jakim natchnieniem podejmuję codzienne decyzje?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 23 minuty po godzinie 17, za nami mini audycja w drodze do Emaus, za nami także dosyć spokojny utwór Paweł Domagała i Weź Nie Pytaj. Ale jeżeli macie pytanie do naszej nowej ramówki, to możecie śmiało nas pytać. 601-077-033. Jedyną zmianą, jeżeli chodzi o czwartkową ramówkę, będzie zmiana godziny popołudnia z przewodnikiem katolickim, no bo w starej ramówce ten program był o godzinie 17.30, ale ponieważ wydłużyliśmy pasma do godziny 19, popołudnie z przewodnikiem katolickim również zostało przesunięte na godzinę 18.30, także już teraz na tę audycję Was bardzo gorąco zapraszam. To właściwie jedyna zmiana, jeżeli chodzi o audycję, no bo oczywiście pojawia się podsumowanie dnia o godzinie 18, a także o 23. A my co? Gramy dalej. Znowu będzie energetycznie Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Dope.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard.

0: 59. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Siedemnaście minut zostało do godziny 18:00. Za nami trzy utwory. Bruce Springsteen, Born in the USA. Później Billy Joel, The River of Dreams, a przed chwilą pojawił się Mysłowic i Esilen. Przypominam o kontakcie z nami 601-077-033. Myślę, że będę powtarzać ten numer często, żebyście wiedzieli, że możecie również się z nami kontaktować nie tylko przez naszego Facebooka czy przez naszego radiowego Instagrama, ale również przez nasz numer kontaktowy. Możecie nam wysyłać wiadomości o utrudnieniach, które występują w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. Jesteśmy otwarci na wasze informacje, także zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. No i dawajcie nam znać, jeżeli coś widzicie. Nie krępujcie się, słuchajcie. 601 077 033. Jesteśmy dla was i z nami także jest Sylwia Grzeszczak i Liber, a oni mają dobre myśli. Dobrych myśli również wam życzę jak najwięcej.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 18. Za nami Sylwia Grzeszczak i Liber, a także Monika Brodka. Przed nami nowy punkt w ramówce, w nowej ramówce Radia Emaus, czyli podsumowanie dnia. To podsumowanie dnia pojawi się już o godzinie 18, a przedstawi je Mateusz Markiewicz. Także zapraszam Was do wysłuchania tego podsumowania. Godzina 18, startujemy właśnie z podsumowaniem, ale nie będziemy tyle czekać, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playliście. Rockset i The Look.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznańscy radni z Komisji Bezpieczeństwa dążą do tego, aby ogólnomiejski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wszedł w życie już 1 stycznia przyszłego roku, a nie 1 kwietnia. Jak sugerowali urzędnicy, restrykcje miałyby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Przewodniczący Komisji Przemysław Plewiński podkreślił w wypowiedzi dla Radia Poznań, że opóźnienie wejścia w życie tych przepisów jest niepotrzebne, powołując się na doświadczenia z osiedli, na których takie zasady już funkcjonują, takich jak Wilda czy Stare Miasto. Zanim jednak zmiany zostaną ostatecznie wdrożone, projekt musi zyskać opinię rad osiedli, a głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej odbędzie się podczas październikowej sesji Rady Miasta. Jest szansa na zmianę lokalizacji Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Na razie mieści się ono w przyziemiu Zamku Cesarskiego na Świętym Marcinie. Nową siedzibą miałby być budynek dawnej Izby Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 17, informowała w porannej rozmowie Rady Emaus radna miejska Justyna Kuberka.
2: Jest to dużo większy budynek. Liczymy, żeby wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem. Nie powinno być wnętrzem aż takiego problemu. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które można w te wystawy, eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić.
1: Dotąd lokale w zabytkowym budynku przy ulicy Dąbrowskiego wykorzystywała spółdzielnia pracy. Ta jednak zaczęła mieć problemy finansowe i przestała płacić za użytkowanie przestrzeni. Zadysponowanie nieruchomością miejską na taki cel byłoby możliwe po zakończeniu umowy najmu ze spółdzielnią i wydaniu nieruchomości.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Już 13 września odbędzie się pożegnanie lata w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wydarzenie to będzie poświęcone tradycyjnym pracom gospodarskim, przygotowywaniu zapasów na zimę i życiu dawnej wielkopolskiej wsi. Uczestnikom towarzyszyć będą także wiejscy rzemieślnicy, prezentując swoje umiejętności oraz występy zespołów folklorystycznych, zapowiada etnograf z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Krystian Iwaniuk.
3: Będzie można przyjść i przenieść się na tą chwilę w czasie, zobaczyć szereg czynności, zobaczyć szereg scen, które były typowe dla dawnej wielkopolskiej wsi. Będziemy pokazywać prace gospodarskie, młockie na dużej maszynie czyszczącej, zasilanej silnikiem spalinowym i na mniejszej mocarni zasilanej za pomocą prądu. Będziemy pokazać też inne etapy przeróbki ziarna zbóż, czyli praca na ziarnie. Będziemy pokazywać również pracę w ramach zagrody, ale również w domu, czyli tradycyjne potrawy wielkopolskie.
1: Na scenie wystąpią kapele Swoja Wiara oraz Towarzyszka. Ważnym punktem programu będzie również widowisko Spiżarnia w wykonaniu zespołu folklorystycznego Zaprośniaki, poświęcone przygotowywaniu przetworów na zimę. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 17. Papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zwrócił się do Polaków, podkreślając wagę szkolnych lekcji religii. Nawiązując do rozpoczętego wczoraj nowego roku szkolnego, Ojciec Święty zaznaczył, że katecheza stanowi istotny element wychowania oparty na współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Według papieża uczestnictwo w tych zajęciach ma poszerzać horyzonty i przygotowywać do życia we wspólnocie. Głównym tematem dzisiejszego spotkania z wiernymi była refleksja nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że drogą Kościoła jest solidarne współdzielenie losów ludzkości, jej radości, ale też smutków i lęków. Dodał, że w czasach głębokich przemian głównym zadaniem Kościoła pozostaje służba człowiekowi. W audiencji wzięli udział pielgrzymi z kilkunastu polskich miast, między innymi z Warszawy, Krakowa i Poznania, a także Polonia z zagranicy.
0: Informacje z kraju.
1: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pod Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu był reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
4: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
5: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
6: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
7: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godziny na szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia. Skup się i posprzątaj, po K3 sprzątaj, twój kejter, twoja kupa to nowe hasła, które możemy powoli zobaczyć na osiedlowych skwerach czy w miejskich parkach na specjalnych tabliczkach. Hasła w ramach konkursu wymyśliły Rady Osiedli, mówi Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
8: Jest to taki miks haseł, które się pojawiły. Zainspirowaliśmy się propozycjami osiedla Ostrostomski, Śródka, Zawady Komandoria, osiedle Kwiatowe, Hartowo, Wola i Ławica.
1: Jednocześnie magistrat przypomina, by podczas wyprowadzania psa na spacer mieć ze sobą worki i sprzątać po swoim pupilu, bo w stolicy Wielkopolski wciąż jest z tym problem.
8: Ja sama chodząc na spacer z psem, czy nawet gdzieś przemieszczając się po mieście, mam taki zestaw, żeby w razie czego pomóc komuś, kto zapomniał, bo jest to najczęstsze wytłumaczenie, dlaczego potem psia się nie sprząta.
1: Nowe hasła dołączają do tabliczek z hasłem Ja robię, ty sprzątasz, które już od dłuższego czasu można zobaczyć na trawnikach.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
9: W Poznaniu występują w tym momencie przejaśnienia. Na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 8 minut po godzinie 18. Popołudniówka w Radiu Emaus cały czas trwa. Jesteśmy z wami do godziny 19 w składzie Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Czesław znalazł w biurze klienta, pisze, ale to już nie jest takie istotne, ulotkę z rysunkiem Andrzeja Mleczki o treści "Nie bądź jeleń, weź paragon". I pyta pan Czesław, czy to jest poprawna forma. Bo możemy myśleć tu o dwóch rodzajach poprawności. O poprawności gramatycznej, o której ja myślę najczęściej, i o poprawności zwanej polityczną, czyli związaną z grzecznością. Polityczny kiedyś znaczyło tyle, co grzeczny. Dzisiaj, kiedy mówimy o poprawności politycznej, znów myślimy o grzeczności, bo chyba nie powinniśmy tego ściśle łączyć z polityką, tak jak przymiotnik polityczny najczęściej z polityką łączymy. A więc, jeśli chodzi o poprawność gramatyczną i poprawność polityczną, tutaj można zastanowić się nad tym, jaka jest różnica między "nie bądź jeleniem", co gramatycznie rzecz biorąc żadnej nie wzbudza wątpliwości, a "nie bądź jeleń". Czasami mamy "nie bądź gapa", "nie bądź tchórz", jak mówił Ryków do Tadeusza, czy w czasie bitwy. "Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie po żołniersku". Nie, to właśnie major Pól był, przepraszam. "Nie bądź tchórz", zupełnie naturalne. I w ten właśnie sposób czasami jeszcze i dzisiaj się zwracamy. "Nie bądź gapa", "nie bądź jeleń". I trochę jest różnica między "nie bądź gapa" i "nie bądź gapą". To "gapą" jest trochę bardziej literacko poprawne, ale właśnie dlatego, kto wie, czy nie wolałby od swoich bliskich usłyszeć "nie bądź gapa" niż "nie bądź gapą". Bo ta krótsza, może nawet nie tyle krótsza, ale taka bardziej bezpośrednia forma mianownikowa pokazuje, że jesteśmy tutaj bardziej zakolegowani. "Nie bądź jeleń, wiesz co, nie bądź jeleń". I myślę, że w potocznej polszczyźnie "nie bądź jeleń" jest zupełnie do zaakceptowania. Tak jak dawniej było "nie bądź tchórz", a później "nie bądź gapa", "nie bądź łobuz", czy "nie bądź tam ktoś jeszcze inny, kim niedobrze byłoby, żebyś był".
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Let's go.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 25 minut po godzinie 18. Za nami na naszej antenie Shania Twain i I'm Gonna Get You Good. Za nami także mini audycja Słowo o Słowie. A propos audycji, już za moment o godzinie 18.30 kolejny odcinek audycji Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Ja już to mówiłem wcześniej podczas popołudniówki, ale myślę, że warto to przypomnieć, że ta audycja w obecnej ramówce ma nową godzinę. Nie jest to 17.30, a jest to 18.30, także zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka audycji Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Zapraszam Was bardzo gorąco, ale także zapraszam Was do wysłuchania utworu, który teraz będzie grany na naszej playliście Sheryl Crow, All I Wanna Do. Gramy ten utwór w tym momencie, a za moment o godzinie 18.30 Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Gramy!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: bycie tutaj.
1: A na szczęście możemy powiedzieć, że jak ktoś chce, to o każdej porze dnia i nocy może nas posłuchać na stronie internetowej Przewodnika Katolickiego, gdyż tam nasza zapowiedź numeru zawsze też jest.
0: I o każdej porze może też nas poczytać, bo na stronie internetowej można to robić i wieczorem, i rano, i w nocy, nawet jak ktoś dospać nie może.
1: Tak, aczkolwiek temat, o którym my będziemy mówić, czyli parafia, zdaje się, że nie jest, chociaż właściwie w jakimś sensie jest też czynna całodobowo, więc jak jest potrzeba, to i w nocy nieraz dzwonek do chorego czy jakieś inne sprawy. Ale chcemy mówić o, czy właściwie piszemy o parafii, dlatego że będzie się odbywać w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. To już jest kolejna edycja tego wydarzenia. Zawsze jest to wydarzenie związane z hasłem Roku Duszpasterskiego, który rozpoczyna się z pierwszą niedzielą Adwentu. I w tym roku 2026 na 2027 hasłem jest parafia wspólnotą misyjną. No i w związku z tym zabraliśmy się za ten temat, co to właściwie znaczy, że parafia ma być wspólnotą misyjną, o co w tym chodzi. No i mamy takie trzy teksty, dwa, które wyjaśniają, a trzeci, który pokazuje, jak parafia właściwie okazuje się być jednym z nielicznych chyba takich miejsc, które działają, kiedy nic innego nie działa. Ale to za chwilę. Idźmy po kolei. Najpierw Szymon Bojda rozmawia z księdzem profesorem Tomaszem Wielepskim.
0: No tak, i to jest rozmowa, która dotyczy właśnie tego wszystkiego, co już się w ostatnich latach zadziało w parafiach, tego, co się dzieje i tego, co dziać się powinno, żebyśmy dokonali, jak głosi tytuł, takiego nowego otwarcia. Sporo było dyskusji na temat tego właśnie, jak to w tych parafiach różnie działa, tak delikatnie powiedzmy. Rozwiązaniem miało być tutaj ten proces synodalny, który miał być nastawiony przede wszystkim na to, żebyśmy wzajemnie siebie usłyszeli, bo najłatwiej jest oczywiście powiedzieć ze strony świeckiego, że no działa to jak działa, bo księdzu się nie chce, ale księża z kolei powiedzą, a my chcieliśmy zaangażować świeckich, poprosiliśmy o jakąś pomoc, o jakieś wsparcie.
1: To dali pieniądze i powiedzieli zróbcie.
0: Albo na przykład nie dali pieniędzy, tylko czekali, bo przecież parafia to jest sprawa księdza i to on powinien tutaj się zatroszczyć. Więc wszyscy powinniśmy tutaj zrobić krok wstecz, spojrzeć na tę sprawę z większego dystansu, żeby faktycznie to nowe otwarcie mogło się dokonać. A takim chyba kluczowym słowem w tym nowym otwarciu jest współodpowiedzialność, bo to jest przecież tak naprawdę wspólnota, która dotyczy zarówno duszpasterzy, jak i świeckich.
1: Dokładnie tak. I tu od razu mogę powiedzieć, że też jest bardzo właśnie to ciekawie napisane we wstępniaku. Taka autoreklama.
0: Autopromocja.
1: Autopromocja, tak powinien taki dżingielek teraz tutaj polecieć. Lokowanie siebie. Ale nie, to wyciągnąłem oczywiście z tekstu też tej rozmowy tutaj z profesorem, księdzem profesorem Wielepskim i z pozostałych tekstów. Tak, współodpowiedzialność w ogóle, kiedy mówimy o parafii, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że najczęściej od razu jakby jako synonim pojawia się słowo wspólnota. A kiedy mówimy o wspólnocie, to wspólnota no, nie jest skoncentrowana na sobie, ale jest skoncentrowana na tym wychodzeniu do i w tym sensie z misyjna. I on bardzo fajnie pokazuje z jednej strony, jakie już mamy narzędzia, że my nie musimy znowu szukać nie wiadomo czego, tak, wynajdywać koła, bo narzędzia w parafii mamy. Natomiast kwestia jest pewnie może innego na nie spojrzenia, innego użycia. I tu świetnie powraca temat synodalności. Temat, który by się wydawało, znowu to słowo takie
0: brzydkie
1: słowo tak, i po co w ogóle nikt nie wie, o co chodzi. Natomiast właśnie ksiądz profesor Wielepski pokazuje, nie, że naprawdę to słowo synodalność genialnie pasuje. To nie jest wymysł Franciszka, tylko że ten model działania parafii rozumiany właśnie synodalnie, on jest jakby zakorzeniony w istocie samej parafii, tylko trzeba go na nowo odkryć właśnie w tych warunkach, w których żyjemy dzisiaj, w 2026 roku, czy w 21 wieku. Więc myślę, że to jest naprawdę dobra rozmowa, która trochę porządkuje i trochę nam też o to chodziło. Ksiądz profesor Wielepski będzie miał też panel, wykład, konferencję właśnie na tym forum, więc też będzie okazja może do tego, żeby te treści jeszcze zgłębić. Natomiast jak już powiedziałem trochę o tym, że my nie musimy tak wyważać otwartych drzwi, no to w jakim sensie Dawid Gospodarek pokazuje to tekstem Parafia na wojnie. On to pokazuje z perspektywy parafii na Ukrainie, czy w Ukrainie, które w momencie, kiedy wybuchła wojna i właściwie no, wiele rzeczy przestało istnieć, to parafie były tym miejscem, do którego w sposób naturalny ludzie przychodzili, które nagle zaczęły pełnić funkcję i pomoc

0: pomocy psychologicznej i pomocy humanitarnej i wiele, wiele innych. I to nie to, że pomoc duchowa przestała mieć znaczenie, wręcz przeciwnie, ale to holistyczne, pełne spojrzenie na człowieka okazało się właśnie, że no gdzie tego szukać, jeśli nie właśnie tam. I nie tylko szukały osoby wierzące, ale także osoby niewierzące. Ja sam mam takie doświadczenie, no takie bardzo poruszające mnie zawsze, bo to był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy przed kościołem stał właśnie taki młody chłopak. Ja wracałem z mszy świętej i on właśnie się zapytał, czy pokazał właściwie mi przetłumaczone ze swojego języka na polski, na Google Translator, no prośbę o pomoc. No okazało się właśnie, że no jest uciekinierem z Ukrainy, sprzed wojną i po prostu przychodząc tutaj, ludzie mu powiedzieli: idź do parafii, bo tam ci na pewno ktoś pomoże. No naprawdę parafia nie jest przeżytkiem, ale jeśli ją dobrze ujmiemy, i to jeszcze jedno słowo, to co mi się bardzo też w tym tekście podoba, że w parafii nie musi być kalendarz wypełniony nie wiadomo jakimi wydarzeniami. W parafii nie chodzi o akcyjność. Właśnie to, co powiedziałeś, współodpowiedzialność, to jest naprawdę kluczowe. To znaczy, czy my na przykład wiemy, że w kamienicy obok, czy w domu obok mieszka samotna osoba, która potrzebuje czasu, potrzebuje uwagi, może trzeba jej zrobić zakupy. To jest właśnie wspólnota, a nie to, że będzie tysiące modlitw, nabożeństw i nie wiadomo, co tam jeszcze. Nie?
1: Tak, i ten wątek też pojawiał się chociażby, mówię tutaj o tych osobach starszych, czy potrzebujących pomocy, chociażby przy okazji ostatniego dnia w kościele osób starszych i dziadków, bo kontynuując tradycję swojego poprzednika Franciszka, papież Leon też właśnie dokładnie na to zwracał uwagę. Także to nie są jakieś tam nowe wymysły, chwilowe fascynacje, to jest coś, co można powiedzieć istotą Kościoła jest od samego początku, bo od samego początku właśnie ta wspólnotowość i ta współodpowiedzialność były ważne. Ale w tym numerze przewodnika też takie bardzo wymowne zdjęcie. Jak spojrzałem na fotografię do tekstu Michała Kłosowskiego, to trudno być optymistą, jak się patrzy na to zdjęcie, bo z jednej strony wysłannik Watykanu, arcybiskup Gallagher, poleciał do Moskwy, by spotkać się z przedstawicielem tamtejszych władz, konkretnie z ministrem spraw zagranicznych. A z drugiej strony, jak się patrzy właśnie na tę fotografię i taką pokorę u arcybiskupa Gallaghera i taką trochę butę
0: tak,
1: u ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, to tak naprawdę chyba trzeba się przychylić do tego tytułu bez znaku zapytania i bez nawiasów, czyli misja bez nadziei, bo wiadomo, że głównym celem tego spotkania było to wszystko, co się dzieje w Ukrainie. Ale z drugiej strony, gdyby spojrzeć na to, że tak naprawdę nie da się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawić, żeby te drony przestały latać, żeby przestali działać żołnierze, żeby nie było nalotów, Ale gdybyśmy zwrócili uwagę na to, że właśnie gdzieś tam są pojedynczy ludzie, którzy cierpią, na przykład dzieci, którym można pomóc i sprawić, żeby wróciły jednak do swoich domów, na swoją stronę granicy, to jednak może faktycznie trochę nadziei uda się w tym wszystkim znaleźć.
0: Wiele było komentarzy, zwłaszcza jak wyjechał arcybiskup Gallagher i dalej spadały bomby i spadają na Ukrainę, to niektórzy pytali ironicznie, no i po co tam pojechał? I tak nic nie wskórał, wojny nie zatrzymał, a tylko idzie w świat zdjęcie. Więc no, Michał Kosowski trochę wyjaśnia, że to nie jest tak, że rzeczywiście tą linię, tą dyplomację pokojową buduje się, tka, można powiedzieć, bardzo długo i to są takie działania, które naprawdę są ukierunkowane na przyszłość i nie na masowość, tylko tak jak powiedziałeś, na przykład, jeśli da się uratować jakąś określoną liczbę dzieci.
1: I zresztą tak już było, bo tak, nawet biorąc pod uwagę nasz polski stosunek do polityki Watykanu względem Rosji, to my praktycznie od tego 22 roku tak generalnie mówimy, co ten Watykan robi, dlaczego nie ma tam jednoznacznego potępienia, dlaczego nie ma jednoznacznego stanięcia po stronie ofiar i tak dalej, jak muszą czuć się ci Ukraińcy, którzy są przez ten kościół, można powiedzieć, przez kościół katolicki, jakby powtórnie ranieni taką polityką. Ale gdy się wsłuchać w wypowiedzi właśnie przedstawicieli władz, również społeczeństwa ukraińskiego, rodzin, to bardzo często przy okazji tych akcji, a kilka już takich akcji było, kiedy udało się właśnie połączyć rodziny, odzyskać dzieci, sprowadzić jeńców, to tam bardzo mocno wybrzmiewa to, że jednak ta polityka Watykanu, być może nie rozgrywająca się w blasku fleszy, być może niewidoczna przy okazji takich spotkań, jak takie spotkanie szczytowe arcybiskupa Gallaghera z ministrem Ławrowem, ale jednak przynosi bardzo konkretne skutki.
0: Otworzyłeś na tekście Darka Piórkowskiego Jezuity. Wraz z tą pierwszą niedzielą września Darek rozpoczyna cykl tekstów na łamach naszego tygodnika.
1: Lub na
0: stronach internetowych.
1: Przecież on ma nawiązywać do przekazania miłości Boga i bliźniego.
0: Tak.
1: No przecież...
0: Już tyle o tym napisano.
1: Dokładnie tak. No przecież obudzeni w środku nocy pewnie będziemy w stanie to przekazanie wyrecytować. I ojciec Piórkowski powiedział, a ja chcę to rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobię to w 7 odsłonach.
0: No tak, no bo mówimy, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. No i to zacznijmy od tego, ale co znaczy cały? Cały, czyli jak? Czym? Totalnie? Jak to rozumieć? A w ogóle on tu mnie nawet zaskoczył, muszę powiedzieć, bo ja od razu przeskoczyłem właśnie do tych takich do określeń właśnie, nie? Że czym jest serce, czym jest dusza, właśnie co znaczy cały. A on mówi, nie, zacznijmy od słowa będziesz. Ale będziesz to znaczy, że od teraz zaczniesz i już będziesz, czy...
1: A może masz?
0: No właśnie masz, a może będziesz oznacza, że ty masz, że tak naprawdę ty dopiero zaczniesz kochać, ale właśnie nie w tym życiu, to niemożliwe. Ale to nie znaczy, że nie masz rezygnować z tego. A no i nagle się okazuje, że nie jest to wszystko wcale takie oczywiste, więc zachęcamy do tego, żeby do tego cyklu zajrzeć, a to pytanie, które jest w pierwszym tekście, czy to możliwe w tym życiu, aby człowiek kochał Boga całym sobą i czy taka totalność miłości nie jest zadaniem ponadludzkiej siły, niech będzie zachętą.
1: Ojciec Dariusz Piórkowski lubi wkładać kij w browisko i myślę, że przy okazji tego cyklu też nieraz właśnie jakąś taką, można powiedzieć, prowokacyjną wręcz tezę uda mu się gdzieś tam zamieścić. No dobrze, no to zostawiamy sprawy kościelne, zostawiamy sprawy duchowe, mamy też ich więcej niż te artykuły, o których
0: oczywiście, chociaż to, o czym zaraz powiesz, to wcale nie jest takie, znowuż, nieduchowe, niekościelne, bo jak wiemy, życie chrześcijańskie to jest całość, więc także dbanie na przykład o środowisko, a tak, ta stara świat, pralka...
1: Tak, o świat stworzony. Jak spojrzymy sobie na tę ilustrację do tekstu Karoliny Sternal, to znowu zużyte, zniszczone sprzęty AGD, których znajdziemy całkiem sporo, bo można powiedzieć, że wszyscy funkcjonujemy dzisiaj w Polsce i w świecie zachodnim w ramach takiego systemu, który mówi, zepsuje ci się sprzęt...
0: To wyrzuć
1: i kup nowy, bo tak naprawdę inne rozwiązanie jest nieopłacalne, tak, albo wręcz niemożliwe.
0: I chciałem powiedzieć, że tu właśnie wymyślamy koło od nowa,
1: tak,
0: bo przecież
1: tak.
0: Kiedyś, nie, ja pamiętam, że się coś zepsuło, to się dawało do naprawienia, parasole się naprawiało, prawda? I byli rzemieślnicy, było tyle zakładów i tak dalej, potem wszystko się zlikwidowało, no bo właśnie weszliśmy w mentalność, stary model wyrzuć, kup sobie nowy, a wracamy do narracji, a może jednak da się naprawić.
1: Dokładnie tak. Zmienia się prawo. Na razie na poziomie europejskim, tutaj w Polsce też musimy wprowadzić je w życie. No ale jak dobrze wiemy, samo zadekretowanie niczego tutaj nie zmieni, jeżeli nie zmienią się możliwości i zwyczaje konsumentów. A z kolei inny z polskich tematów dotyczy tutaj przemysłu lekowego. Gdzie po lek? Pyta Piotr Wójcik. W przypadku najważniejszych medykamentów ważne jest to, żeby kraj zapewnił sobie tak zwaną lekową suwerenność. Krótko mówiąc, żeby tych leków w aptekach nie zabrakło.
0: I w ten sposób sprawy polskie poprzez powiązania z Unią Europejską przenoszą nas właśnie na grunt poza Polski, światowy z całą pewnością, ale europejski przede wszystkim, a jeszcze bardziej chodzi o naszych sąsiadów za zachodnią granicą, bo
1: tak.
0: To, co tam się dzieje politycznie, czyli rosnąca w siłę AfD, powinno nas napajać niepokojem jednak.
1: Tak.
0: I napaja niepokojem to od razu dodam biskupów tamtejszych, zarówno Kościoła katolickiego, jak i Kościoła ewangelickiego, którzy bardzo stanowczo się wypowiadają. To jest w ogóle też swoją drogą bardzo ciekawy kazus.
1: Dokładnie tak. Szefowa AfD już zapowiedziała, że gdy uda się wygrać partii na poziomie federalnym, to RFN wystąpi ze strefy Schengen oraz ze strefy euro. Jest tam też kilka takich postulatów, które nas, Polaków, mogą napawać, napełniać niepokojem. trochę pisaliśmy już o AfD, trochę pisaliśmy o tym, że ta partia, można powiedzieć, jest bardzo popularna na wschodnich terenach Niemiec i też o tym, jak to było z tym łączeniem się NRD z RFN. Można by było długo, długo opowiadać, a Jacek Borkowicz, który tym razem zajął się tym tematem, postanowił przyjrzeć się historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym przyczynom popularności alternatywy dla Niemiec. Ciekawy jest to tekst pokazujący właśnie historię naszej części Europy, dlatego bardzo serdecznie go polecam.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że te populizmy dotykają nie tylko Niemiec, dotykają wielu krajów, także Polski, więc to tło, które on zarysowuje, właśnie cywilizacyjne, ono jest bardzo cenne, żeby się zorientować i mieć głowę na karku.
1: Tak, ale o historii też piszemy w tym numerze, to Paweł Stachowiak
0: bardzo
1: pierwszym zjeździe NSZZ Solidarność. Paweł zabiera nas do września i października 81 roku, czyli jest to czas, kiedy Solidarność już istnieje i jest bardzo dużą siłą. To jest czas, kiedy postulaty, które są przedstawiane przez delegatów, są bardzo śmiałe, chociażby program Samorządna Rzeczpospolita. I jak dobrze wiemy, co się stało później, to jest ten czas, kiedy władza tak naprawdę nie tolerowała tego, co się dzieje. Władza już wiedziała, że sprawie trzeba jak najszybciej ukręcić łeb, co stało się w grudniu wprowadzeniem stanu wojennego. Ale Paweł w swoim artykule Nasza sala do gry w piłkę, dosyć intrygujący tytuł.
0: A, bo on odnosi nas w ogóle do rewolucji francuskiej. To jest bardzo ciekawe powiązanie, nie tuzinkowe, ale też Paweł bardzo ciekawe pisze o takich, bo on pisze o jakby trzech też dokumentach, które ten pierwszy zjazd przyjął, no bo on właśnie musiał też określić siebie, w jakim pójdzie kierunku. No już ten ruch działał, powiedzmy, ta Solidarność jakoś tam działała od roku. I teraz pytanie, jaki program, jaki kierunek, czego będą chcieli. A przecież w ramach tego ruchu byli zarówno ci, którzy dążyli do radykalnych zmian systemowych, jak i tych, którzy mówili, nie, no przecież system komunistyczny to jest raj na ziemi, tylko trzeba go troszeczkę zreformować, delikatnie tam poprawić. W związku z tym, no tak byli wierzący i niewierzący. No wiem doskonale, że potem z tego ruchu wywiodły się różne siły, potem wzajemnie walczące ze sobą, które są najbardziej spadkobiercami tegoż, tamtegoż ruchu. No ale to już zostawiamy. Natomiast Paweł pisze o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, mianowicie, że tam był taki dokument, który był pewnego rodzaju wsparciem, czy takim głosem ujmującym się nie tylko za robotnikami w Polsce, ale w ogóle za sytuacją robotników, nazwijmy to tego bloku wschodniego.
1: Tak, to było przesłanie do ludzi pracy, ten
0: Dokładnie.
1: Słynny dokument.
0: Tak, i tak. To jest coś, co było no bardzo przełomowe i ostatecznie okazało się bardzo pomocne tym robotnikom w innych krajach, ale też było bardzo no takie ryzykowne, no bo to mogło być różnie przyjęte, że teraz Polacy się mądrzą i tutaj, prawda, narzucają jakąś swoją wizję.
1: A w dziale Blisko siebie z kolei to już na sam koniec dwa artykuły. Pierwszy o marzeniach. No, każdy sobie marzy, a co te marzenia mówią o nas, to o tym pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk. Na pewno jednym z takich marzeń są dobre relacje i to już tekst Bogny Białeckiej. Trochę przerażający, mimo tej takiej sympatycznej ilustracji, bo Bogna Białecka pisze o tym, że coraz częściej tych relacji młodzi ludzie szukają w internecie z chatbotami. Zawsze ma czas, zawsze jest cierpliwy, empatyczny, nie obrazi się, jest miły. Tak się dzieje, bo tak jest po prostu zaprogramowany. Sztuczna inteligencja staje się konkurencją dla prawdziwych relacji, co może być fatalne w skutkach, zwłaszcza dla nastolatków. Jednym z tych aspektów, który właśnie przesądza o tym, że relacje powinny być budowane nie na zagłaskaniu się przez, nie na pozwoleniu zagłaskania się przez chatboty, tylko na tym, żeby się też konfrontować z żywym człowiekiem, żeby nie zawsze było lekko, miło i sympatycznie, jest to, że właśnie w ten sposób trenujemy się do dorosłości, tak? Musimy się zmierzać z odmiennymi zdaniami, musimy zmierzać się z krytyką, a gdy tak naprawdę mamy po drugiej stronie tylko system, który kiwa główką, no to ten trening nie zachodzi. Dlaczego to działa? Dlaczego młodzi ludzie są tak pochłonięci relacją z chatbotami? Gdzie kryją się inne niebezpieczeństwa? No i co zrobić, żeby odciągnąć młodego człowieka od ekranu? O tym pisze Bogna Białecka.
0: Ponoć grog jest mniej uprzejmy. Ach tak, no więc polecamy się nie tylko w druku, ale i elektronicznie, może już nie na wakacje, ale na to, żeby dobrze wejść.
1: Chociaż szczęśliwcy są jeszcze przed.
0: Póki co życzymy dobrego popołudnia i w ogóle pięknego czasu, a najlepiej spędzanego z przewodnikiem katolickim.
1: Zwłaszcza, że w kalendarzu cały czas lato.
2: popołudnie z przewodnikiem katolickim. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Emaus na dobry dzień.
1: 6 minut zostało do godziny 19. Za nami kolejny odcinek audycji Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Za nami także klasyka z lat 90. Reniusis i Zakręcona. Czy Zakręcona była dzisiejsza popołudniówka? Chyba nie. Dlatego zapraszam Was na jutro. W tym samym wymiarze czasowym się usłyszymy. W sumie tak zasugerowałem, jakby jutro popołudniówka była Zakręcona. Nie wiem jeszcze jaka będzie, ale przede wszystkim zapraszam Was do słuchania Radia Emaus, bo jeszcze mamy Wam oczywiście dużo do zagrania i dużo do powiedzenia. Razem ze mną był Mateusz Markiewicz, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Radni PiS oskarżają poznański Urząd Stanu Cywilnego o łamanie ustawy zasadniczej. Lech Poznań dzisiaj podejmie Jagiellonie Białystok. W Lesznie wprowadzono podwyżkę podatku od nieruchomości. Dyrektor Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego łamie konstytucję, tak twierdzi radny klubu PiS Zbigniew Czerwiński, który dziś przeprowadził kontrolę w urzędzie. Pytał, na jakiej podstawie prawnej dokonywana jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dyrektor urzędu Mariusz Kopeć powołał się na rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zdaniem nieuznawanego przez rząd Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalne.
2: Pan dyrektor wie również, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, wynika to z konstytucji, z kodeksu rodzinnego i wie też, że ma prawo odmówić transkrypcji małżeństwa zagranicznego, jeżeli narusza to porządek prawny Rzeczypospolitej. Ma pełną świadomość, że łamie konstytucję, łamie prawo.
1: Tłumaczy Zbigniew Czerwiński, jego klub złożył już projekt stanowiska w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. Za tydzień we wtorek radni PiS będą przekonywać pozostałych radnych, by uznali wyrok Trybunału i nie dokonywali takich transkrypcji. Rada Miejska Leszna przyjęła przyszłoroczne stawki podatków od nieruchomości. Wzrosną one średnio o 4%. Mniej dla firm, więcej dla mieszkań i domów. Dla właściciela mieszkania wzrost będzie wynosił 50 groszy. Dla właściciela domu około 3 zł, dla przedsiębiorcy kilkanaście złotych. W głosowaniu uchwały o podatkach poparło 16 radnych KO oraz niezrzeszony Tomasz Malepszy. Przeciwko zagłosowało 6 radnych Klub PiS oraz niezrzeszeni Angelika Szkudlarek-Kuźniak i Łukasz Borowiak.
0: Informacje sportowe.
1: Zaległy hit piłkarskiej ekstraklasy przed nami. Dzisiaj Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Pierwotnie spotkanie miało być rozegrane w trzeci weekend sierpnia, jednak zostało przełożone ze względu na zmagania w europejskich pucharach obu zespołów. Jagiellonia na wyjeździe w tym sezonie nie przegrała ani razu. Lech natomiast ostatnią porażkę ligową przy bułgarskiej zanotował 31 stycznia, ulegając Lechii Gdańsk 1-3. W spotkaniu nie zagra na pewno kontuzjowany Antoni Kozubal. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:30.
0: Informacje z kraju.
1: Odpowiedzialni za aferę Zonda Krypto powinni ponieść konsekwencje, uważa prezydent Karol Nawrocki. W wyniku upadku giełdy kryptowalut kilka tysięcy osób jest poszkodowanych. Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Warszawy powiedział, że każdy, kto doprowadził do strat inwestorów, powinien zostać ukarany.
3: Wszyscy, którzy za to współodpowiadają, powinni za to odpowiedzieć, powinny im zostać przedstawione zarzuty. Mówię o tym, co myślę o zondzie krypto, jak bym chciał tą sytuację uleczyć. Z uporem maniaka większość parlamentarna wysyła tą samą ustawę, nie słuchając głosu i swoich koalicjantów i głosu kancelarii prezydenta, więc nie chcę naprawić tego prawa, są konkretne rozwiązania.
1: Prezydent, pytany o spotkanie bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, posła Michała Moskala z szefem Zonda Krypto, krytycznie ocenił tego rodzaju kontakty.
3: Współpraca parafinansowa czy fantowa, jak moglibyśmy nazwać, z biznesmenami, niezależnie od tego, czy oni po latach okazują się, czy po miesiącach okazują się aferzystami, oszustami, czy nie, jest czymś, w czym ani ja, ani moja kancelaria nie braliśmy udziału. To nie powinno zdarzać się w polityce, niezależnie od tego, czy dotyczy to pana Krala, czy innych.
1: Karol Nawrocki dodał, że każdy przypadek podobnych kontaktów należy oceniać indywidualnie.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Rybacy po bezowocnej nocy czują zniechęcenie. Mimo to na słowo Jezusa decydują się ponownie zarzucić sieci. To akt wielkiego zaufania wbrew własnemu doświadczeniu. Często boimy się ponownego wysiłku, gdy wcześniej coś nam nie wyszło. Jednak prawdziwy przełom następuje wtedy, gdy odważymy się zaryzykować jeszcze raz, opierając się nie na własnych kalkulacjach, ale na zaproszeniu, które słyszymy. To zaufanie zmienia wszystko. Pomyśl, w jakim obszarze mojego życia powinienem dziś odłożyć na bok zniechęcenie i spróbować raz jeszcze, ufając słowu Boga.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekła.

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
12: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
13: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
14: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim Kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
13: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100- i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
15: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
16: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
13: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gutzwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni Złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
9: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, no, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
17: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Autopromocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że nam towarzyszycie, mimo że powoli wakacje chyba, tak jak tak, już ta audycja minęły, nasza
1: tak,
2: będzie.
1: Tak jak tutaj mój harmonogram podaje, no to usłyszymy się z Państwem gdzieś na początku września, więc
2: to już będzie,
1: tak. Już jest po wakacjach. My nagrywamy to jeszcze w sezonie wakacyjnym, tak. Bardzo gorący, zresztą upalny, lipcowy, to też Państwu zdradzimy dzień. A będziemy rozmawiali o psalmie 35. Tak, 35. Ja podałem błędną wiadomość przed audycją, że 31. Tak, przejęzyczyłem się, 35.
2: To teraz musi pan być ukarany trochę, że ja tylko na sekundę powiem, które by były wersety.
1: Tak, to czym będziemy się zajmowali.
2: Dobra, to nie, to jednak 9 i 10. Dobrze, może być.
1: Dobrze, czytam w takim razie. A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku. Wszystkie moje kości powiedzą, któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywa wasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy, biedaka i nędzarza.
2: Tak, myślę, że jeżeli Państwo pamiętacie naszą audycję z ubiegłego tygodnia, to widzicie, tam spojrzycie sobie na werset 8, który jest końcówką tego, co nazywaliśmy takimi przekleństwami rzuconymi przez autora biblijnego na jego wrogów. I nie wiem, czy tam pamiętacie Państwo, czemu one miały służyć, ponieważ one brały się z takiej niemocy przeciwdziałania skutkom ich postępowania przeciwko autorowi. I autor, ponieważ jest kompletnie bezradny wobec potęgi czy mocy ich działania, a zarazem złośliwości, wzywa Boga na pomoc i to jest tak mocne wołanie, że w tym wołaniu zawarł się ten element przeklinania ich, bo to jest to stwierdzenie 8 wersetu. Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci, niech sami wpadną w dół, który wykopali. Tutaj nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. Gdyby czasami nie, albo może powiem teraz nową rzecz, to jeszcze warto, żebyśmy mogli tutaj to jeszcze tak zinterpretować, że proszę zobaczyć, że autor nie żąda od nich niczego specjalnego, w sensie zemsty, która by była nieusprawiedliwiona, ale mamy to stwierdzenie, że sidło, które zastawili, niech ich pochwyci, czyli ma to być odpowiedź na ich uprzednie postępowanie. Tak samo ten dół, który wykopali przeciwko niemu, by tam go wrzucić, to znaczy nie ściśle biorąc, tylko taka pułapka, którą tam na niego zastawili, niech się obróci przeciwko nim. Czyli mamy do czynienia tutaj z tym postępowaniem odwetowym Boga, by oni mogli sami odczuć skutki własnego postępowania. To, że znajduje się to właśnie w takiej sekwencji przeklinania, czyli pragnienia, aby coś im się stało, to jednak brzmienie tego wersetu od razu mówi nam o pewnej sprawiedliwości. Czyli chce autor powiedzieć, nie żądam dla nich nic więcej niż odwet za to, co mi planowali albo co może mi uczynili, co chcieli mi uczynić, tylko żądam od Ciebie, Boże, by oni sami poznali, co rzeczywiście robią. I to ma też ten skutek, sprawiedliwy, że ma również zarówno ich, jak innych, którzy będą takie, powiedzmy, skutki postępowania ze strony Pana Boga widzieli, że ci winowajcy rzeczywiście dostali za swoje, no to raz zarówno tychże winowajców, tych nikczemników, jak i też wszystkich obserwatorów będzie to potem chronić przed kolejnymi występkami, ponieważ w tym momencie, czyli posiada to taką wartość zaradczą sytuacji, ci mają, czy odczuwając w swoim życiu skutki tego, co robili, niech się drugi raz zastanowią, czy będą robić to samo, a ci, którzy ich obserwują z zewnątrz, czy oni będą wtedy też chcieli wdepnąć w to samo niebezpieczeństwo, skoro widzą, że tamci, którzy coś takiego knuli, ostatecznie za swoje zarobili. Także tutaj można powiedzieć, że ten werset 8, jakkolwiek by nie brzmiał właśnie tak złowieszczo, takim pragnieniem zemsty odwetu, odwetu, może samego, nie tyle zemsty, odwetu, że jednak on działa na fundamencie pewnej sprawiedliwości. I w tym momencie mamy z kolei satysfakcję autora. W wersecie 9, o którym teraz mówimy, moja dusza rozraduje się w Panu. Prawdopodobnie będzie się weselić z ich upadku. Tak. I mówimy, no to jest też może nam tak trochę obce, że cieszymy się z upadku tamtych. Proszę Państwa, no najłatwiej by mi było powiedzieć, że autor biblijny też nie należy do ludzi doskonałych i wobec tego chce postępować w pewnej satysfakcji, znaczy mieć taką satysfakcję, że Bóg stanął w jego obronie i że ci, którzy zastawili na niego sidła czy jakieś pułapki, sami w nie wpadli, a więc muszą teraz odcierpieć to, co planowali na niego. Przeciw niemu. I wtedy ta satysfakcja, proszę Państwa, no zależy, jak ona będzie pojęta. Bo ta satysfakcja też może być w granicach pewnej sprawiedliwości. Satysfakcja przede wszystkim dlatego, że Bóg mi pomógł, a ja wytrwałem mimo wszystko w uczciwości, wytrwałem wtedy, kiedy oni mnie atakowali, to ja jednak nie odpowiadałem im czymkolwiek innym, tylko wytrwałem, czekając na interwencję Boga. I to jest satysfakcja, do której ów psalmista, myślę, że każdy z nas, gdy znajdzie się w podobnej sytuacji, ma ewidentne prawo. Ma prawo, ponieważ satysfakcja dotyczy faktu, że ja wytrwałem w tej uczciwości i nie zrobiłem sam niczego niegodnego, niegodziwego, czyli nie stanąłem na ich poziomie, tylko chciałem wytrwać przy Bogu i teraz Bóg mi tę satysfakcję daje. Natomiast też, no może być to pewna satysfakcja, którą z reguły odczuwają ludzie, no też w słabości swojej, nieco złośliwie, to znaczy widzicie, macie coście chcieli, macie coście zarobili, no i ta satysfakcja nie jest rzeczywiście dobra, ponieważ wtedy człowiek cieszy się z cierpienia mimo wszystko innych. I to nie zgadzałoby się raczej z tym przykazaniem Pana Jezusa dotyczącym modlitwy za nieprzyjaciół i życzliwości wobec tych, którzy są moimi wrogami. Więc tutaj to akurat no, wykraczałoby już poza normalnie akceptowaną przez Boga, normalnie mówię w sensie zwykle akceptowaną przez Boga miłość bliźniego, bo cieszenie się z czyjegoś upadku, z czyjegoś nieszczęścia, to nie jest akt miłości. Także tutaj, proszę Państwa, powiem Wam tak, że rozsądźcie czasami, kiedy będziecie akurat tego typu satysfakcję odczuwać, że ktoś, kto Was prześladował, że go spotkało nieszczęście, to raczej mówcie, no Boże, nie chcę się cieszyć jego trudnościami, jego nieszczęściem, bo moim zadaniem jest wybaczyć mu z serca. A wybaczyć to znaczy nie cieszyć się z tego, że cierpi. Pomstę zostawcie mnie, mówi Bóg. To znaczy, tak pisze święty Paweł, cytując Stary Testament, już teraz nie pomnę, w którym liście, być może liście do Rzymian, ale gdybym się pomylił, to już was przepraszam z góry, że to jest, skoro Pan Bóg tak postanowił, to znaczy, że jest to sprawiedliwe. Natomiast ja nie powinienem z tego wyciągać pewnej satysfakcji osobistej dla mnie, w sensie takim, że cieszę się z czyjegoś cierpienia. To naprawdę nie jest dobre i to nie jest godne ucznia Pańskiego. Natomiast mogę się cieszyć z tego, że sprawiedliwość ujrzała dzień. Tak, i że jeżeli powiedzmy takie czy takie działanie Boże nastąpiło wobec nich, no to w tym momencie jest to sprawiedliwe i oni prawdopodobnie wezmą to sobie głęboko do serca i już nie będą tego typu działań więcej podejmować, bo wiedzą, że to się może tym czy takim skończyć. I w tym momencie werset 10 już tam powiada nam o tej treści. Dlaczego, czy czym się raduje? Bo któż, Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego i z mocy grabieżcy wyrywasz nędzarza, czyli z mocy tych, przeciwko którym ja nie jestem w stanie działać, ale skoro uciekłem się do ciebie, ty zacząłeś działać, no i jesteś po stronie mnie, który zostałem zaatakowany i stajesz też po stronie sprawiedliwości, ponieważ ostatecznie zło naprawdę...
1: Po stronie biedaka i nędzarza to bardzo biblijne postaci w ogóle są.
2: No to są w ogóle ci, którzy w Biblii z reguły nie mieli żadnego oparcia w prawie, ponieważ oni byli wykorzystywani, oni byli naj najczęściej niepiśmienni, także wydawani na łup tych, którzy potrafili żonglować przepisami, prawem i tak dalej, czyli różnymi możnymi, starszyzną, nawet samym królem i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijcie sobie państwo, o ile się nie mylę, 21 rozdział, czyli słynną sprawę Nabota i jego winnicy, gdy właśnie Nabot, będąc wierny Bogu, padł ofiarą. On już się nie doczekał tej sprawiedliwości Bożej, ale Bóg zapowiedział, że nawet czy żyje, czy nie żyje, bo on zginął. Pamiętacie, jeszcze fałszywie oskarżony na polecenie mściwej królowej. No i Bóg się wtedy za nim ujął. Gdyby on przeżył to kamienowanie, które zastosowano wobec niego na podstawie fałszywego świadectwa, to jest pierwsza królewska chyba 21, no to w tym momencie miałby prawo do satysfakcji właśnie takiej, że Bóg króla słusznie ukarał, królową zresztą też, ukarał za taki ogromny akt niegodziwości skierowany przeciwko drugiemu człowiekowi. Nie? I w tym momencie dalej autor chce, proszę państwa, teraz w tym, tak idziemy do tego psalmu, począwszy od wersetu 11, to jest do 14, dobrze, możemy sobie ująć to.
1: Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem, płacili mi złem za dobro, czyhali na moje życie, a ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona, jak po stracie przyjaciela czy brata. Chodziłem jak w żałobie po matce, szczerniały i pochylony.
2: Tak jest. Widać, proszę państwa, to, co ma teraz autor przed Bogiem jako swoje wiano w tej walce, w swojej postawie wobec tych, którzy go napadli, którzy okazali się rzeczywiście łajdakami, bo co on pisze, że po pierwsze świadkowie są fałszywi, a wiadomo, że tam, gdzie tak przepis Księgi Kapłańskiej mówił, gdzie jest dwóch świadków, no potem trzech, ale gdyby ich zeznania były zgodne, to nawet jeżeli są fałszywe, są uznawane za prawdę. I dlatego też, kiedy są fałszywi świadkowie, to człowiek jest naprawdę biedny, jeżeli nie ma wspomożenia, czyli na przykład kontrświadka, bo na świadectwie tych tak zwanych świadków wszystko się tak de facto opierało. Myślę, że macie państwo tę świadomość, że kiedyś w starożytnym Izraelu nie było żadnych organów ścigania ściśle, tak jak my dzisiaj mamy, czyli policja, prokuratura, adwokatura i tak dalej. Czyli
1: Mossad
2: całego...
1: też wtedy nie działał.
2: O, bo zdecydowanie to akurat no to, że jest dzisiaj na tyle dobry, żeby siać gdzieś tam zamęt, to tak. Natomiast to są czasy nasze dzisiejsze. I tu rzeczywiście wszystko opierało się wtedy, kiedy była jakaś sprawa, no opierało się właśnie na zeznaniach świadków. No i niby przyjmowało się, że świadkowie są bezstronni, że świadkowie będą świadczyli na korzyść sprawiedliwości. Bo mamy też zapis bodajże w Księdze Powtórzonego Prawa już, że nie będziesz świadczył ani za bogatym, ani za biednym. Czyli nie będziesz patrzył na osoby, ale będziesz patrzył na prawdę. Bo prawda jest ewidentnie najważniejsza. Czyli ktokolwiek byłby, jeżeli postąpił nieprawnie, czyli przeciwko jakiemuś przepisowi prawa, no to ty masz świadczyć o tym, co rzeczywiście widziałeś. A więc czy będzie taki, czy będzie taki. Nie będziesz litował się nad biednym tylko dlatego, że on jest biedny. Żaden człowiek nie może być niegodziwy bez względu na to, jak mu się powodzi, czy jest biedny, czy bogaty, czy możny, czy nie możny. Czy ma jakieś stanowisko, czy nie ma tego stanowiska. Każdy ma obowiązek być człowiekiem uczciwym. A więc Księga tutaj akurat właśnie Powtórzonego Prawa bardzo mocno to akcentuje. I stąd też, kiedy są ci fałszywi świadkowie, to proszę państwa, ten, który jest oskarżony, z reguły jest bezbronny. Jeżeli nie ma żadnego dowodu pod ręką, właściwie mówię jakiegoś kontrświadka, że nie było go z pewnością tam, gdzie ci z kolei mówią, albo że sprawa wyglądała inaczej, to tu rzeczywiście no, jest to paskudne. Przypomina mi się tutaj akurat coś, co myślę, że państwo tak już też gdzieś znacie. Ewidentnie chodzi, o ile się nie mylę, o 14 albo 13 rozdział Księgi Daniela, gdzie mamy sprawę Zuzanny i dwóch złośliwych sędziów, którzy podawali się jako świadkowie rzekomego jej cudzołóstwa, którego rzekomo właśnie miała dokonać z jakimś mężczyzną, co w Starym Testamencie było karane śmiercią. I ona świadka rzeczywiście nie miała. W położeniu, w którym się znalazła, mogła się już tylko udać do Boga. No i tam autor biblijny pisze, że Bóg wzbudził w młodzieńcu imieniem Daniel ducha prawdy. No i w tym momencie on wykazał na podstawie ich niespójnych zeznań, właściwie kłamliwych zeznań, że oni są świadkami fałszywymi. I wtedy to świadkowie fałszywi otrzymywali karę, na którą niby miał zasłużyć miał winowajca, ten rzekomy winowajca. No ale też odwrotnie, kiedy właśnie znów przyjrzymy się sprawie winnicy Nabota, o tego Nabota z pierwszej królewskiej, 20 chyba pierwszy rozdział, to tam mamy fałszywych świadków, którzy dopieli swego, ponieważ zaświadczyli wyraźnie, jak tam chyba, o ile jest napisane, o ile się nie mylę, że powiedzieli, że zbluźnił przeciwko Bogu i przeciwko królowi, no i wtedy te zeznania były spójne, porozumieli się, każdy zeznał tak samo, to, że kłamali, no nikt nie udowodnił, że kłamali, no i wtedy Nabot biedny został niestety fałszywie skazany na śmierć. I w tym momencie, no, możemy sobie właśnie zrozumieć, czym są fałszywi świadkowie. Jeżeli państwo też kiedyś padliście ofiarą fałszywych oskarżeń, to doskonale wiecie, jak się człowiek czuje, który właściwie nic nie może zrobić, kiedy zostanie fałszywie o cokolwiek oskarżony. Potem jest właśnie to, co go bardzo bolało autora. Płacili mi złem za dobro i czyhali na moje życie. To ja wobec nich okazałem się człowiekiem uczciwym, nie wiem, gościnnym, dobrym, wartościowym, pomocnym i tak dalej, a oni odpowiedzieli mi właśnie czymś takim. I tu myślę, że ci z państwa, którzy też kiedyś padli ofiarą czyjejś nikczemności, że byliście wobec kogoś naprawdę dobrzy, uczciwi, pomagaliście i tak dalej, a otrzymaliście w odpowiedzi kopniaki albo jakiekolwiek...
1: Niestety się często zdarza.
2: No niestety tak. I u nas tak samo. Mam nadzieję, że nikt z was, którzy słuchacie, z kolei nie stał po tej drugiej stronie. Jeżeli by było tak, proszę państwa, bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam szybko do spowiedzi świętej, bo wiele grzechów nam Bóg przebaczy, ale krzywdy bliźniemu, to ja nie powiem, że nie przebaczy, przebaczy. Ale gdyby ktoś gdzieś tam odszedł z tego świata, nie uregulowawszy tak potężnej sprawy, jak fałszywe oskarżenie przeciwko bliźniemu, to jest najwyższy zamach nie tylko na prawdę, ale przede wszystkim na miłość bliźniego. Oj, ten będzie, powiem tak trochę trywialnie, ale ten będzie kwiczał w czyśćcu. Kwiczał z bólu, naprawdę z bólu, ponieważ krzywda bliźniego musi być odpokutowana. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to niestety to nie jest jeszcze kwestia spowiedzi, doskonale państwo wiecie, trzeba przeprosić, trzeba swoje kłamstwa odwołać, zwłaszcza tam, gdzie by były oszczerstwa, to trzeba rzeczywiście odwołać. Ponieważ krzywda uczyniona komuś, to jest również grzech wołający o pomstę do nieba. I tu Pan Bóg nie będzie przechodził nad tym do porządku dziennego. W 13 i 14 wersecie państwo widzicie całe takie opowiadanie.
1: Ja bym te dwa wersety omówił po przerwie.
2: O, okej.
1: Przerwę i potem do nich przejdziemy.
2: Zapędziłem. Tak. O, dobrze.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa. Ksiądz już chciał przed przerwą się rozpędzić i omawiać 13 i 14 werset. Ja tutaj zareagowałem, na chwilę przerwałem, ale właśnie do tych wersetów teraz wracamy.
2: Oczywiście nie miało to najmniejszej złej pobudki, tylko kwestia organizacyjna, czasowa. Tak jest.
1: Chwila takiego odprężenia, relaksu i teraz wracamy.
2: I być może pewnego małego rachunku sumienia, bo ja tak jeszcze wrócę może do tej sprawy poprzedniej, proszę Państwa. Tak zakończyliśmy. Myślę, że ci z Was, którzy słuchają audycji, z pewnością nie należą do tych, którzy gdzieś tam uczyniliby jakąś krzywdę bliźniemu, ale być może też z drugiej strony padliście ofiarą czyjejś nikczemności, to tu pamiętacie, Pan Jezus też nam nie daje dużych szans na zachowywanie tego w swoim sercu. Ofiara ma obowiązek przebaczyć. Obowiązek, to nie jest żadna łaska. Mówi Pan Jezus, jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, to i wam nie przebaczy Ojciec waszych grzechów, które popełniacie. I dlatego ten obowiązek przebaczenia spoczywa dosłownie na wszystkich. Na wszystkich, którzy gdzieś tam jakiejś nikczemności ludzkiej doznali. Ja wiem, że to absolutnie nie jest łatwe, bo wszystko gra przeciw, czyli zwłaszcza pamięć i uczucia. To są takie dwa źródła gniewu, który zawsze budzi się wtedy, kiedy człowiek zarówno wspomni tę sprawę, i po drugie, kiedy właśnie uczucia od razu dochodzą do tego, żeby generalnie gdzieś tam tej zemsty, czy może właśnie odwetu ewidentnie oczekiwać. I tu powiem też Państwu, że mamy prawo zawsze oczekiwać naprawienia krzywdy z tytułu sprawiedliwości, ale naprawienie krzywdy nie oznacza właśnie chęci zemsty. Granica pomiędzy sprawiedliwym pragnieniem naprawienia krzywdy, czy żądaniem naprawienia krzywdy, polega na tym, że, to jak święty Tomasz nas uczy z Akwinu, że tam, gdzie krzywda zostanie naprawiona, ja już nie mam prawa najmniejszego żądać, aby ten, który jest moim winowajcą, żeby on dalej ponosił jakieś skutki. Po prostu moja krzywda została naprawiona i w ten sposób ja kończę sprawę. Ja wiem, że może to się łatwo mówi, ale musimy nad sobą panować. Proszę Państwa, nad własnym gniewem trzeba panować. Zemsta rozpoczyna się wtedy, kiedy ja pragnę nie tylko, powiedzmy, zadośćuczynienia, które mi się należy za krzywdę, która mnie spotkała, ale pragnę jeszcze, żeby ten, który to zrobił, cierpiał. To już jest zemsta. To już jest zemsta i na to nam Bóg nie pozwala. Więc tu bardzo Was proszę również, tak jak i ja czasami, też musimy dokonywać pewnych rachunków sumienia, byśmy pod pozorem właśnie tego sprawiedliwego żądania naprawienia krzywd, żebyśmy żądali cierpienia dla winowajców. Tych, którzy przeciwko nam zawinili. Sprawy są, wiem, że o wiele bardziej skomplikowane i to człowiek musi sobie w różnych sytuacjach dawać radę. To nie jesteśmy tutaj od tego, bo to by trzeba było w różnych okolicznościach życiowych trzymać. Ja Wam tylko podaję pewną zasadę generalną, którą każdy z nas musi zastosować w stosunku do własnej sytuacji i też do własnej osobowości, bo niektórym przyjdzie to może nieco łatwiej ze względu na siłę wiary i stwierdzenia, moi drodzy, że Bóg nam pomaga, że Bóg ostatecznie, widząc taką piękną postawę właśnie przebaczenia, gotowości, wynagrodzi nam to naprawdę stokrotnie. Ale mogą być też z nas tacy, którzy rzeczywiście z ogromnym trudem przebaczają, ponieważ właśnie i zarówno uczucia od razu się budzą, no i pamięć, która nie chce nas opuścić, zwłaszcza wtedy, gdy winowajca kompletnie nie żałuje. Kiedy winowajca ma się dobrze, kiedy winowajca sobie szydzi nieraz i tak dalej, wtedy trzeba ogromnych pokładów wiary, żeby powiedzieć: Boże, Tobie tę sprawę zostawiam, i Bóg nawet nieraz pozwoli im umrzeć spokojnie, natomiast zawsze pamiętajmy, że absolutnie nieba nie zobaczą, dopóki ta sprawa nie będzie uregulowana, i to po Bożemu. Czyli dopóki nie uzyskają naszego przebaczenia i dopóki po śmierci w jakiś sposób ta krzywda nie zostanie naprawiona. Ci ludzie tak długo będą siedzieli w czyśćcu. No to jest straszna sprawa. Straszna. Dlatego też, no gdyby ludzie wiedzieli o tym, jakie cierpienia czyśćcowe są właśnie z tego typu powodów, że ktoś doprowadził do zniszczenia drugiego człowieka, mówię, w jakikolwiek sposób, to byśmy drżeli ze strachu i byśmy nigdy nie chcieli czegoś takiego zrobić. I dlatego warto już od razu, myślę, że ci z was, którzy padli taką ofiarą,

0: faktycznie o ich dobro. I to jest nasz naprawdę obowiązek. Tego Pan Jezus oczekuje, bo to samo zrobił, pamiętacie, na krzyżu. Kiedy umierał, to powiedział też Ojcu: o Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli nie są świadomi ogromu zła, które uczynili. Jezus jeszcze ich usprawiedliwiał, mimo że oni pod krzyżem stali i jak czytamy w Ewangeliach, stali pod krzyżem i oni jeszcze z niego szydzili, jeszcze się z niego wyśmiewali. To są sytuacje ekstremalne. My też je możemy przeżywać, ale moi drodzy, Pan Jezus nigdy nam nie powiedział, że wiara nasza będzie sprawą łatwą. Nie powiedział nam tego. Dlatego mamy to właśnie.
1: I teraz takim wielkim łukiem dochodzimy do 13 wersetu wreszcie.
0: To znaczy już tylko króciutko, bo ja właściwie te wersety tknąłem w sensie takim, byście Państwo zobaczyli, ile dobroci tenże autor biblijny jako ofiara nikczemności tamtych ludzi, ile on im wykazywał. Gdy oni chorowali, a więc gdy oni cierpieli, gdy byli słabi, gdy oni wiele nie mogli, to ja, piszę, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem. Po co? Żeby prosić Boga o ich wyzdrowienie. To jest zupełnie jasne. Ale moja modlitwa wracała do mojego łona, czyli po prostu była bezskuteczna. W sensie jakim była bezskuteczna? Że nie doczekał się tego, że Pan Bóg zaczął działać. Po prostu Bóg w swojej mądrości wie, kto jak długo ma podlegać chorobie. Być może, oczywiście, Bóg wiedząc o tym, że to będą nikczemnicy, że to są źli ludzie, dawał im czas na przemyślenie sytuacji, kiedy chorowali i kiedy oni z pewnością doświadczali dobroci tegoż autora, bo on, nie wiem, że on się chwalił, być może się nie chwalił, ale mówił im: słuchajcie, będę przy was, będę się za was modlił, będę do tej modlitwy dodawał jakieś moje umartwienia, ponieważ wiem, że one mogą wam pomóc, bo może Bóg się nad wami zlituje, czyli oni znali z pewnością akty jego dobroci. W tym momencie właśnie on im tę dobroć swoją pokazywał i modlił się szczerze. No i teraz, kiedy widzi, że oni są takimi łajdakami, modlitwa jego nie była wysłuchana przez Pana Boga, tak jak on się tego spodziewał, bo on jeszcze prawdopodobnie nie wiedział, że oni są łajdakami i że o wiele lepiej dla niego było, żeby oni dalej chorowali. Nie? Dlatego on tę modlitwę... Z drugiej strony, proszę Państwa, żadna nasza modlitwa nie pozostaje niewysłuchana przez Boga. Żadna. Każda modlitwa w ten czy inny sposób jest wysłuchana. Tyle tylko, że tak sobie ja lubię przypominać, rzadko tak, jak my się tego spodziewamy, rzadko w czasie, w którym się spodziewamy, czyli w tempie, który byśmy chcieli, no i rzadko w takim kierunku, który my byśmy uważali za najlepszy. Pan Bóg całkowicie pozostaje wolny w swoich reakcjach na naszą modlitwę. I im lepiej to zrozumiemy, tym mniej będzie jakichkolwiek rozczarowań. Nie? I potem jest właśnie to, werset 14 mówi też dalszą część tego, jak on się dla nich poświęcał. Nie? Jak po stracie przyjaciela czy brata chodziłem jak w żałobie po matce, zczerniały i pochylony, czyli pokazywałem im, bo byłem naprawdę szczery. Chciałem im przez to pomóc, a ponieważ z pewnością autor psalmu nie jest lekarzem, no to nie wiedział, jak ma im pomóc inaczej, jak tylko zwracając się ku Panu Bogu. No i w tym momencie właśnie pokazuje, że tyle i tyle dobra im poświęcił, nie tylko czasu, ale uwagi, takiej właśnie prawdziwej miłości bliźniego. Natomiast ich odpowiedź jest okropna, 15-16.
1: Tak, mamy 3-4 minuty, akurat myślę, że zdążymy to.
0: Chyba tak.
1: Lecz kiedy się chwieje, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą, obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami.
0: No widzicie Państwo, całe łajdactwo ich właśnie, kiedy już wyzdrowieli.
1: Trochę to takim charakterem przypomina pieśń o słudze Jahwe u Izajasza, bo tam też są takie...
0: No tę czwartą pieśń o słudze Jahwe, tak. Też są te same elementy, tyle że on się za nich ofiarował, a oni pozostali głusi. Natomiast tutaj jeszcze zobaczycie Państwo, znaczy czy widzicie Państwo w tym tekście, że to nie jest tylko obojętność, to jest wręcz złowrogie, aktywne działanie przeciwko niemu. I to jest okropne właśnie, że kiedy on się poświęcał dla nich, on pragnął ich dobra, oni już knuli w tym momencie przeciwko niemu, ponieważ tego typu postępowanie nie bierze się nagle. To jest postępowanie, które było przemyśliwane, czyli widać, że to ich cierpienie było w zasadzie czasem przeznaczonym na przemyśliwanie, jak tu mu zaszkodzić w momencie,

0: kiedy wrócą do zdrowia. I to jest to, czego, to jest to, co on odczuł, że właśnie mają radość wtedy, kiedy on doświadcza pewnej słabości. Od razu pokazują, że są jego wrogami, bo schodzą się przeciwko niemu. Tych i to jeszcze ci, których nie znałem, a więc prawdopodobnie jacyś kompani, którzy do nich dołączyli, z pewnością skuszeni jakimiś zyskami w tej sprawie, w której ci główni winowajcy zaczęli działać. Być może, no tego no nie wiemy, autor miał tam jakieś zasoby materialne, na które oni chcieli się rzucić. No i wtedy przywołali sobie kumpli, właśnie słuchajcie, my wam odpalimy tam jakąś dolę, tylko przyłączcie się do nas. Napastują, szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami, czyli widać wyraźnie pychę, złośliwość, pogardę tychże ludzi i właśnie dlatego, że on jako słaby człowiek, przeżywający jakieś trudności, czyli ten, który się chwieje, natychmiast oni to wykorzystują. No i w tym momencie mamy też tę prośbę w wersecie 17.
1: O, to jeszcze zdążymy.
0: Tak.
1: Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą lwom, moje jedyne dobro.
0: O, no oczywiście jest to pytanie retoryczne. Panie, jak długo będziesz patrzył? Czyli jak długo ja będę doświadczał ich niegodziwości, która jest nie tylko dla mnie niezwykle bolesna, ale też jest niesprawiedliwa z gruntu, bo ja okazałem im dobro, a oni teraz okazują mi łajdactwo. Jeżeli ty mnie dotykasz tym, no to mam dwie drogi wyjścia. Albo ufać, że to jest z twojej strony próba mojego zaufania do ciebie, albo ty jesteś niesprawiedliwym Bogiem. Więc tak czy owak możesz działać, czy powinieneś, Panie Boże, działać, ponieważ po pierwsze będziesz działał właśnie w tym kierunku, że nie pozwolisz, aby gdzieś tam tego typu myśli zagnieździły się w mojej głowie, że ty możesz sprzyjać niegodziwcom, a z drugiej strony poproszę cię, abyś działał, bo ja nie wiem, jak ja długo to wytrzymam. Właśnie to ich postępowanie, które gdzieś tam się pojawiło, a którego on się kompletnie nie spodziewał właśnie ze względu na swoją dobroć. I tutaj macie, proszę Państwa, to stwierdzenie właśnie wyrwi moje życie tym, co ryczą, czyli lwom, a więc no, tym, że zwierzętom bez najmniejszej litości, wykorzystującym brutalnie swoją przewagę, kiedy pamiętacie, lew no, siłą rzeczy dorwie swoją ofiarę, to już do końca musi ją i zadusić, po prostu zabić, a potem zjeść. Czyli takie porównanie, że oni są wobec mnie jak lwy, czyli na pewno nie będą mieli żadnego miłosierdzia, patrząc na mnie, jak ja wyglądam, jak ja się czuję, jak co mnie dotyka, czy jak ja ich błagam i tak dalej, i tak dalej. Mówi, no nie będzie żadnej szansy, żeby się dać wyrwać z tej opresji człowieka.
1: Srogo zakończyliśmy dzisiejszą audycję, ale będziemy kontynuowali ten psalm w przyszłym tygodniu. Może będzie już mniej srogo, nie wiem, bo nie wiem, co jest dalej, bo nie czytałem jeszcze.
0: Zdaje się, że że pewna część będzie takiego małego podziękowania, aczkolwiek już tak szybko spoglądam na przyszłe wersety. Niestety pojawi się powrót do strasznych spraw, które jeszcze nas czekają.
1: Ale to dopiero za tydzień. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg Biblijny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
3: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
2: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100 i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
4: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
5: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
2: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gutzwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
6: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Dieta z mocą. W czwartek o 20:10, powtórka w piątek po 23:00. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Przed nami 715 notowanie listy z mocą. Dziś w nieco innym składzie. Wracamy po dwutygodniowej przerwie. Jestem ja, Paweł Hajduga, i jest dzisiaj ze mną kto?
2: Maciej tutaj, dobry wieczór Państwu, dzień dobry.
1: Serdecznie, zaskoczenie, nie ma dzisiaj Darka, nie ma Ewy, byli w ubiegłym tygodniu, ale co będzie za tydzień? No to życie pokaże. Sezon urlopowy jeszcze jest, ja też.
2: Wakacje dopiero. I po wakacjach. My wróciliśmy z wakacji, małżeństwo teraz wakacjuje. Serdecznie pozdrawiamy Ewę i Darka.
1: Serdecznie, mam nadzieję, że są z nami. Nie wiem, czy uda nam się, Maćku, wrzucić posta na Facebooka.
2: Oczywiście, że się uda.
1: To może nawet fotka będzie, nie wiem.
2: Oczywiście, że będzie fotka.
1: Dwóch, może nie starszych panów, ale...
2: Muszkieterów. My razem byśmy mieli wszystko, tak? Jeśli chodzi o obłosienie.
1: Tak, uzupełniamy.
2: Państwo zerkną na Facebooku.
1: Dobrze, to pojawi się i fotka, ale zaglądajcie do nas. Czekamy na was, będziemy pozdrawiać, będziemy czytać wasze pozdrowienia, komentarze, wakacyjne wspomnienia, bo to już wspomnienia, chociaż lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Ale do pogody jeszcze wrócimy, bo przed nami dużo dobrej muzyki, chociaż poczekalni jeszcze tak wakacyjnie, leniwie i no, nie powiem nudno, no ale miejsca sporo. Czekamy na wasze propozycje, podsyłajcie na naszą pocztę lista@rdn.pl. Dobrze, to tyle ogłoszeń, a teraz czas na muzykę. Co dziś w poczekalni? Jasza, perełka jedna, jedyna.
2: Jedna perełka i to jest od zespołu Teleo. To jest piosenka pod tytułem Na wieki wieków i mamy nadzieję, że ta piosenka w przyszłym tygodniu już znajdzie się w tym głównym notowaniu, w tej pierwszej dwudziestce. A Paweł przypomni, jak można sprawić, żeby ta piosenka z poczekalni przeniosła się do głównego notowania.
1: Ta dokładnie ma przypisany numer 190, pełna treść SMS to rdn.lista.190 i niezmiennie od lat ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 zł, całkowity koszt, czyli razem z VAT.
2: Słuchamy Teleo, Na wieki wieków.

0: sporo. Mam nadzieję, że to przełoży się na ilość głosów.
1: Amen. To trzeba tak to zakończyć.
0: Znaczy, mam nadzieję, że nie kończymy przygodę. Teleo nie kończy przygodę z listą z mocą na naszej poczekalni. Nie powiem szczerze, który to już raz, czy to już ostatnie spotkanie. Tego nie wiadomo. Mam nadzieję, że Ewa, Darek się zameldują na Facebooku i podpowiedzą. No ale póki co macie jeszcze co najmniej tydzień, żeby zagłosować. rdn.lista.190 to są głosy, które ślecie na utwór na wieki wieków.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Gramy już od miejsca na 20, ale to może jeszcze na szybko, Maćku, garść statystyk. Co się
2: to będą wydarzy? Takie cyfry 7, 6, 6, 1, czyli 7 piosenek idzie w górę, 6 piosenek leci w dół, 6 piosenek zostaje na tej samej pozycji i jedna nowość, czyli tutaj już zacieramy ręce. Cóż to za nowość? Na razie zaczynamy od spadku i tutaj już słychać.
1: Smuteczek na twarzach nie tylko Ewy i Darka, wszystkich naszych słuchaczy, mam nadzieję. Dzikie serca na miejscu 20. Czy to pożegnanie? No mam nadzieję, że nie. rdn.lista.162 stać się kimś punktów zaledwie 9.

0: dużo gramy na razie, no, ale trzeba chyba przyspieszyć.
1: Będziemy przyspieszać. Tylko tu chcemy wesprzeć te dzikie serca i stać się kimś, żeby nie było 9 punktów, tylko troszeczkę więcej, żeby nie było spadków z 17 miejsca na 20, ale troszeczkę był awans w przyszłym tygodniu. No to miejsce 19 przed nami.
0: Przy spadkach zostajemy. Marcin Wargocki, co prawda jedno oczko, ale w dół, coraz niżej jego nadzieja. Jeszcze nie umarła. Jeszcze jest nadzieja dla Marcina. Wystarczy słać SMS-a o treści rdn.lista.181 punktów 11. Gdzie życie zaczyna się?

0: Słowo się rzekło, drugi bieg włączony. Marcin Wargocki już za nami, wybrzmiewa jego nadzieja. rdn.lista.181. Fotka była, jeszcze dodam. Możliwe, że już się pojawiła, sprawdźcie. Nie łapcie tylko za słowa. Weryfikujcie i zostawcie ślad od razu. Nie tylko komentarz, ale jeśli już się wam nawet nie uda czegoś naskrobać, to zostawcie chociaż serduszko, łapkę, cokolwiek. Dajcie znać, że jesteście z nami.
1: I mieliśmy nadzieję i przy nadziei zostajemy, bowiem miejsce 18, mniejsze granie i także nadzieja. To awans z miejsca 20 na miejsce 18. W tym tygodniu ten utwór zaliczył punktów 12. Aby wesprzeć ten utwór, należy wysłać SMS o treści rdn.lista.185 na numer 7148.

0: Nadzieja i mniejsze granie to na miejscu 18. Zerkam na Facebooka. No i oczywiście serdeczne pozdrowienia od Darka, urlopowo ze Szczewnicy razem z Ewa. Także bardzo serdecznie dziękujemy. No i też pan Darek napisał, że 20. miejsce to dobre miejsce, aby odbić się od dna i powędrować w górę tabeli Dzikie Serca. Więc wspieranie jest na najwyższym poziomie. Od pana Mariusza mamy pozdrowienia z Polonii Szkockiej, 13,5 stopnia na plusie. U nas troszeczkę cieplej, także panie Mariuszu serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze od pana Mariusza, dawno takiego duetu nie było. No takich dwóch, to za świecą szukać chyba, panie Pawle.
1: Tak, takich dwóch jak my.
0: Miejsce 17.
1: Nie będzie ani Julii, ani Ogrodów, ale będzie Julia w Ogrodach jako projekt w utworze Wielbić Pana Chce. Erden.lista.184, awans 2 oczka w górę, punktów 13.

0: śpiewać. Julia w ogrodach na pozycji 17. Pierwszy bije się w pierś, drugi dziś awans. Mniejsze granie to nasz pierwszy utwór, który awansował. Julia w ogrodach to jest kolejny z 7. Wielbić pana chce erden.lista.184. Kolejny Marcin dziś przed nami.
1: Miejsce 16. Były ogrody, czyli wiosennie, to teraz styczeń. I styczeń coraz bliżej. Marcin Styczeń, Noc pojedynku. I to jest spadek z miejsca 8 na miejsce 16, 17 punktów. W tym tygodniu SMS-y erden.lista.170.

Do stycznia coraz bliżej. Marcin wytrzyma do stycznia. Mam nadzieję, że tak, nie tylko do stycznia, ale będzie z nami znacznie dłużej i już jest z nami. Znaczy Marcin to z nami już od lat jest, ale utwór Noc Pojedynku ma się całkiem dobrze, choć w tym tygodniu ogromny spadek, naprawdę ogromny, z 8 pozycji na 16. erden.lista.170. Czekamy na Was na Facebooku, a my zaglądamy teraz na pozycję 15. Super klimat, ja uwielbiam ten rap, jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską. Wy też, jak widać i słychać. Bibro na pozycji 15, no też niestety spadek, duży spadek, 5 oczek w dół. Jestem głosem ulic. erden.lista.187, punktów 18.

0: trudne, ale mamy muzykę, dobrą muzykę.
1: No i od... Muzyka jest dobra na wszystko, piosenka jest dobra na wszystko. To Kabaret Starszych Panów tak kiedyś śpiewał.
0: To święte słowa. Mam nadzieję, że wam też muzyka pomaga, umila nie tylko trudne chwile, ale jest, towarzyszy wam na co dzień, tak jak mi. Pewnie tobie też, Maćku, zresztą każdy chyba lubi posłuchać dobrej muzyki. Tak jest w przypadku utworu Bibro. Jestem głosem ulic. erden.lista.187. Czas na pozycję 14. A kto dziś stabilnie?
1: Tutaj stabilnie. 14 miejsce tydzień temu i 14 miejsce w tym tygodniu. Ania Jaskierska, Porwi mnie. SMS lista rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 21.

0: Udaje się wam porwać Ania Jaskierska niezmiennie od miesięcy. No tak, niby słabiutko, niby w dolnej części tabeli, ale bardzo stabilnie i zostanie z nami, myślę, na wiele, wiele kolejnych tygodni. erden.lista.113. Tym SMS-ami wspieracie utwór Porwij mnie w tym tygodniu, punktów 21. A teraz to, na co najbardziej czekamy.
1: I to już wszystko się wyjaśnia, ponieważ jedyna nowość w tym tygodniu na najwyższej liście i szczęśliwa trzynastka dla Wioli Brzezińskiej. Historia pewnego dzieciństwa. 22 punkty w tym tygodniu i to dało właśnie lokatę 13. Pierwszy raz w naszym zestawieniu z tą piosenką witamy panią Wiolę. SMS rdn.lista.189. Ta liczba niech wspomoże tę kompozycję i niech ta historia pnie się, a my słuchamy.

0: przegadać trochę Maćkę, żeby pograć dłużej Wiolę Brzezińską. Ja jeszcze nie miałem przyjemności wsłuchać się w ten utwór. Historia pewnego dzieciństwa. No świetny. Dobry awans.
1: Będzie ku temu okazja. Mamy taką nadzieję. Miejsce 13. Niech będzie tylko postojem w drodze na szczyt. Przypomnijmy, że to nowość w notowaniu numer 715.
0: Ładnie powiedziane. Dobrze, to trzymam kciuki. Adam Rymasz teraz przed nami i grupa Odpowiem, czyli czas na pozycję 12. Też stabilnie jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Bliżej, mocniej, więcej. erden.lista.124 punktów 26.

0: koszyku nie.
1: Pozdrawiamy Adama, mam nadzieję, że wpadnie na Facebooka, zagląda do nas od czasu do czasu, jeśli nie podróżuje, mam nadzieję, że to się wydarzy i dziś.
2: A wiesz, kto zaglądał na Facebooka, jeśli tak mogę ci wejść w słowo?
1: A kto?
2: Pani Ewa z panem Darkiem i z najmłodszym pokoleniem wysłali nam przepiękne zdjęcie ze Szczawnicy Uzdrowisko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo zobaczyć ich radosnych, słonecznych to zawsze wielka przyjemność i dla całej rodziny Lifty z Mocą.
1: Widziałeś kiedyś Ewę nieradosną?
2: Zawsze to jest oksymoron. Ewa nieradosna to jest oksymoron.
1: No dobrze. No to w takim razie zaglądajcie, sprawdźcie sami, jak wygląda ta radość na zdjęciu. Może pochwalcie się swoją radością, albo przynajmniej zostawcie komentarz. Czekamy, będziemy czytać wasze pozdrowienia, a my teraz pędzimy w górę tabeli, zamykamy drugą dziesiątkę. Tak, nasz ulubiony duet, czyli przed nami teraz Aaron i Crooks w utworze Anioły. Awans 4 oczka w górę, rdn.lista.st.

0: Wątek. Czy anioły nas słyszą?
1: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmują Aaron i Crux.
2: To co, kończymy. Teraz idziemy do domu, gasimy światło. Nie ma pierwszej dziesiątki. Aaron i Crux wygrywają. Nie, tak. No nie możemy tego Państwu zrobić.
1: A życzę im tego, bardzo im życzę, bo ostatnio... Ach, dobra, ugryzę się w język. Mam nadzieję, że Aaron i Crux obrali dobry kierunek. Cztery oczka w górę i w takim tempie już za 3 tygodnie będą na podium. Tego bardzo mocno życzymy i żeby tak się stało, to musicie brać telefony w dłoń i słać SMS-y o treści rdn.lista.142 pod numer 7148.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: W drugiej dziesiątce kilka spadków, to znaczy, że ktoś do tej dziesiątki się też wdrapał. A kto miał takie szczęście w tym tygodniu?
2: Długo nie musieliśmy czekać. Maria Bober, moc słowa. To akurat awans z miejsca 13 na miejsce 10, trzyoczka w górę. SMS rdn.lista.146, 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober. Moc słowa, jest moc w tym tygodniu, jest awans, jest dobrze. Punktów 33, może nie za wiele, ale jest już pierwsza dziesiątka. rden.lista.146. Teraz nasza para, listo z mocowa. Kto zaczyna?
1: Panie przodem, siostra Julita Zawadzka i czuwajmy, 38 punktów w tym tygodniu i to jest konstans, bo przed tygodniem także to było miejsce dziewiąte. SMS rdn.lista.026 to na numer 7148.

siostra Julita Zawadzka na pozycji 9, czyli stabilnie. Już zdradziłem, że to nasza para, więc teraz czas na księdza Jakuba Bartczaka i jego utwór, który znamy i nucimy sobie pewnie nie tylko podczas listy. Lubię być księdzem, rdn.lista.902. No niestety oczko w dół, punktów 40.

0: Jest kozak. Ksiądz Jakub Babczak lubi być księdzem. Lekka zadyszka w tym tygodniu, ale to tylko oczko w dół. Ma się bardzo dobrze.
1: Nieważne jaka pora roku. I zawsze lubi być księdzem. To jest dopiero motywacja i to jest dopiero powołanie. To trzeba podkreślić.
0: Podziwiamy. Good, good, good, jak śpiewa ksiądz Jakub. Punktów 42 i pozycja 8, oczko wyżej. Kto się uplasował? Już słyszymy.
1: Już słyszymy. I to jest duet. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. I to także jest przetransferowanie z drugiej dziesiątki do pierwszej dziesiątki, bo z miejsca 11 na miejsce 7. rdn.lista. 156, 44 punkty w tym tygodniu.

0: granic, ocean bez dna, wszystko się zgadza. I granic nie ma też nasza skrzynka, możecie słać SMS-ów dowoli. No to ku uciesze Agnieszki i Mariusza. Nie tylko ich, mam nadzieję. Ocean bez dna pnie się w górę. Dziś 4 oczka. rdn.lista.156 punktów 44. Teraz kapela.
1: Oto jakieś gitarki słyszę. To troszeczkę mocno. Perkusji.
0: Zgadza się.
1: Chyba mi się spodoba. Chociaż to nie godzina 12 w południe, ale jednak czas na miejsce szóste. Kapela N. Anioł Pański. Przed tygodniem miejsce szóste. W tym tygodniu również miejsce szóste. SMS rdn.lista.180 65. Słuchamy.

0: Paweł, powiem ci coś.
1: Tak, zamieniam się w słuch.
0: Fajne. Fajna jest ta piosenka.
1: Jeszcze.
0: Chcielibyśmy, ale czas nie jest z gumy niestety i pędzimy, bo jeszcze 5 najważniejszych pozycji. Przypomnę, Kapela N, Anioł Pański, 65 punktów w tym tygodniu, FMF, rdn.lifta.180. To przed momentem. Jeszcze zerkamy na szybko na Facebooka, tam mamy od Grzegorza pozdrowienia. Witamy z żonką, pozdrawiamy Maćka i Pawła, całą ekipę z Facebooka. Słuchamy muzyki odpoczywając po pracy. To chyba najlepsza forma odpoczynku właśnie z liftą z mocą.
1: Oczywiście, no w pracy też możecie nas słuchać, jeśli macie tylko taką możliwość. Czemu nie? Dobrze, teraz tylko 5 utworów przed nami. Zaczynamy od Magdaleny Sikory. Tutaj niestety smuteczek. Mimo że 5 pozycja bardzo wysoka, to spadek z pierwszej lokaty. No nie będzie podium, nie będzie zwycięstwa, tym bardziej. No ale jest dobra szansa, dobre widoki, żeby zaatakować podium, chociaż no co tu się stanęło, punktów no zdecydowanie mniej. Tylko 78, rdn.lista.159, on z nami, Magdalena Sikora.

0: układa już do snu. Za oknem już chyba zmrok, tak? To już ta pora, niestety jesień powoli wkracza.
1: Ale tak sobie pomyślałem właśnie, już za niedługo ta pora, kiedy będzie się wychodziło do pracy, będzie ciemno i będzie się wracało z pracy i też będzie ciemno. A wiesz, co to oznacza? Coraz bliżej święta.
0: To jest świetne. To akurat to są jakieś plusy. I nie zasłaniają mi tych minusów. Zresztą dla mnie ciemność nie jest minusem. Ja lubię ciemno. Bardzo lubię ciemno. Jestem takim wyjątkiem w rodzinie, ale mimo wszystko akurat ciemnością mnie nie zniechęcisz, bardziej temperaturą, bo akurat jesień kojarzy mi się z zimnem, z deszczem, a tego akurat nie lubię. Dobra, to tyle może o pogodzie, bo teraz czas i czeka już na swoją kolej Janusz Jędrusik. Pewnie się do podium. Tych punktów zabrakło, nawet jakby tak pomnożyć razy dwa, to i tak by nie wystarczyło na podium, ale ulokował się tuż za. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116 punktów 121.
2: Przychodzę do ciebie, Jezu.

0: Janusz Carlos Zdrusik i cóż mogę ci dać? Czy z Meksyku? Tego nie wiem, ale jest z nami już od miesięcy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Jeśli nas słucha, to mam nadzieję, że zdążysz się zapomnieć na Facebooka. Czekamy na Janusza, czekamy na wszystkich was i czekamy na wasze propozycje. A przed nami już tylko czołówka, czyli podium 715 notowania listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A któż na tym podium się znalazł na najniższym stopniu?
2: To przysługuje pani Dominice Stabrawie. Piosenka Nauczysz mnie przed tygodniem także na miejscu trzecim, a więc powtórzone najniższy stopień podium. SMS rdn.lista.188 278 punktów w tym tygodniu.

0: dobre się zadomowiła na podium. Dominika Astabrava. Gratulujemy bardzo serdecznie. No to jest niezła sztuka utrzymać się na podium. Punktów 278. Nauczysz mnie erden.lista.188.
1: Miejsce drugie.
0: A kto na dwójeczkę zasłużył w tym tygodniu?
2: I tutaj także bez zmian. Tylko Jezus, jak łania. Ta piosenka ze mną kroczy też, ilekroć wpadam raz na jakiś czas i zawsze ona okupuje jak najwyższe pozycje, ale chyba nigdy nie była na miejscu pierwszym, kiedy ja byłem tutaj przy mikrofonie, więc tutaj Polonię Szkocką wzywamy do większego i szerszego głosowania. Przypominam, SMS rdn.lista.940, w tym tygodniu punktów 332.

0: Magdalena Bober i projekt Tylko Jezus, czyli prosto ze Szkocji, państwo Śmiałkowie, mam nadzieję, że są też z nami na Facebooku.
1: Pozdrawiali, mówili, że 13,5 w Szkocji temperatury.
0: Pozdrawiamy, to pozdrawiamy cieplutko, ślemy to ciepło prosto ze studia Listy z Mocą. Jagłania stabilnie na pozycji drugiej, a przed nami jeden utwór pozostał, ale dwóch pretendentów już mogę zdradzić. To Grzegorz Kloc albo Arete, kogo nie usłyszymy już więcej w kolejnym notowaniu.
1: Poprosimy o werble.
2: Miejsce pierwsze.
0: To nie do końca takie oczywiste. Kogo więcej nie usłyszymy?
1: Grzegorza Kloca, chociaż mamy wielką nadzieję, że wróci do nas z nową piosenką i jeszcze ten i podium, i lista zostanie zdobyta, więc tylko jedna opcja nam została.
0: Arete, zwyciężyłaś. Wszystko jest na swoim miejscu. Z czwartego miejsca tradycja, jest Maciek, jest pierwsze miejsce dla Arete. Nie wiem, czy to trzeba wiązać te dwa fakty. Chyba nie. To dzięki sile waszych SMS-ów, waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to niezmiennie 10 dodanych punktów za każdy wysłany, więc naprawdę warto słuchać, bo niezmiennie od lat na stu kosztuje złoty 23 całkowity koszt. Zapraszamy na stronę internetową Listy z Mocą oczywiście. Tam możecie zobaczyć ostatnie wydanie Listy z Mocą, ale chyba też wszystkie archiwalne. Zapraszamy pod nowy adres.
1: Można głosować na nowej stronie. Przypominamy, adres to na stronie rdn.pl/lista z mocą. Na stronie głównej RDN-u także taki odnośnik się znajduje, a także przez przeglądarkę Google można do tej strony trafić, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy zapoznać się z pełnym notowaniem dzisiejszym i za tydzień zobaczymy, jak to się poukłada. My już się żegnamy. Była to wielka przyjemność z Pawłem spędzić te 3 kwadranse z delikatnym wąsem.
0: I vice versa. Cieszę się bardzo. Zobaczymy, co przyniesie życie. Na pewno będzie lista z mocą za tydzień. A
1: państwa,
0: kto będzie?
1: Jakubiaków trzeba ściągnąć z urlopu, tak myślę.
0: Nie wiem,
1: i tym się opromienionym ich uśmiechem i słońcem, to myślę, że to będzie po prostu wszystko idealnie.
0: Mogą zamienić Szczawnicę na Krynicę, potem na Zakopane i Kołobrzeg. Życzymy odpoczynku, a niech
1: idą. Czyli chcecie mnie tutaj, tak?
0: Oczywiście.
1: No ja dobrze.
0: Trzymał kciuki na nasze najbliższe spotkanie, ale dobrze, zostawiamy was już z dzisiejszymi zwycięzcami. 715 notowania Listy z Mocą, mi się już literki mylą. Gratulujemy raz jeszcze, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj.
1: I Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w przyszłości.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznańscy radni z Komisji Bezpieczeństwa dążą do tego, aby ogólnomiejski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wszedł w życie już 1 stycznia przyszłego roku, a nie 1 kwietnia. Jak sugerowali urzędnicy, restrykcje miałyby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Przewodniczący Komisji Przemysław Plewiński podkreślił w wypowiedzi dla Radia Poznań, że opóźnianie wejścia w życie tych przepisów jest niepotrzebne, powołując się na doświadczenia z osiedli, na których takie zasady jak już funkcjonują, takich jak Wilda czy Stare Miasto. Zanim jednak zmiany zostaną ostatecznie wdrożone, projekt musi zyskać opinię rad osiedli, a głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej odbędzie się podczas październikowej sesji Rady Miasta. Jest szansa na zmianę lokalizacji Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Na razie mieści się ono w przyziemiu Zamku Cesarskiego na Świętym Marcinie. Nową siedzibą miałby być budynek dawnej Izby Rolniczej przy ulicy Dąbrowskiego 17, informowała w porannej rozmowie Rady Emaus radna miejska Justyna Kuberka.
2: Jest to dużo większy budynek. To liczymy, żeby wystawy plenerowe by mogły się też przenieść na ten kawałek zielonego miejsca, które jest przed budynkiem. Nie powinno być z wnętrzem aż takiego problemu. Tym bardziej, że jak się robi wystawę, to też można ją zrobić poniekąd w różnych pomieszczeniach. Mamy też do czynienia tutaj z takim muzeum, które można w te wystawy, eksponaty w różnych pomieszczeniach umieścić.
1: Dotąd lokale w zabytkowym budynku przy ulicy Dąbrowskiego wykorzystywała spółdzielnia pracy. Ta jednak zaczęła mieć problemy finansowe i przestała płacić za użytkowanie przestrzeni. Zadysponowanie nieruchomością miejską na taki cel byłoby możliwe po zakończeniu umowy najmu ze spółdzielnią i wydaniu nieruchomości.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Już 13 września odbędzie się pożegnanie lata w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wydarzenie to będzie poświęcone tradycyjnym pracom gospodarskim, przygotowywaniu zapasów na zimę i życiu dawnej wielkopolskiej wsi. Uczestnikom towarzyszyć będą także wiejscy rzemieślnicy, prezentując swoje umiejętności oraz występy zespołów folklorystycznych, zapowiada etnograf z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Krystian Iwaniuk.
3: Będzie można przyjść i przenieść się na tą chwilę w czasie, zobaczyć szereg czynności, zobaczyć szereg scen, które były typowe dla dawnej wielkopolskiej wsi. Będziemy pokazywać prace gospodarskie, młockie na dużej maszynie czyszczącej, zasilanej silnikiem spalinowym i na mniejszej mocarni zasilanej za pomocą prądu. Będziemy pokazać też inne etapy przeróbki ziarna zbóż, czyli prace na ziarnie. Będziemy pokazywać również prace w ramach zagrody, ale również w domu, czyli tradycyjne potrawy wielkopolskie.
1: Na scenie wystąpią kapele Swoja Wiara oraz Towarzyszka. Ważnym punktem programu będzie również widowisko Spiżarnia w wykonaniu zespołu folklorystycznego Zaprośniaki, poświęcone przygotowywaniu przetworów na zimę. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 17. Papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zwrócił się do Polaków, podkreślając wagę szkolnych lekcji religii. Nawiązując do rozpoczętego wczoraj nowego roku szkolnego, Ojciec Święty zaznaczył, że katecheza stanowi istotny element wychowania oparty na współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Według papieża uczestnictwo w tych zajęciach ma poszerzać horyzonty i przygotowywać do życia we wspólnocie. Głównym tematem dzisiejszego spotkania z wiernymi była refleksja nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że drogą Kościoła jest solidarne współdzielenie losów ludzkości, jej radości, ale też smutków i lęków. Dodał, że w czasach głębokich przemian głównym zadaniem Kościoła pozostaje służba człowiekowi. W audiencji wzięli udział pielgrzymi z kilkunastu polskich miast, między innymi z Warszawy, Krakowa i Poznania, a także Polonia z zagranicy.
0: Informacje z kraju.
1: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pod Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu był reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
4: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
5: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
6: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
7: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
1: W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godziny na szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia. Skup się i posprzątaj, po kejtrze sprzątaj, twój kejter, twoja kupa to nowe hasła, które możemy powoli zobaczyć na osiedlowych skwerach czy w miejskich parkach na specjalnych tabliczkach. Hasła w ramach konkursu wymyśliły Rady Osiedli, mówi Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
8: Jest to taki miks haseł, które się pojawiły. Zainspirowaliśmy się propozycjami osiedla Ostrostomski, Śródka, Zawady, Komandoria, osiedle Kwiatowe, Hartowo, Wola i Ławica.
1: Jednocześnie magistrat przypomina, by podczas wyprowadzania psa na spacer miecie ze sobą worki i sprzątać po swoim pupilu, bo w stolicy Wielkopolski wciąż jest z tym problem.
8: Ja sama chodząc na spacer z psem, czy nawet gdzieś przemieszczając się po mieście, mam taki zestaw, żeby w razie czego pomóc komuś, kto zapomniał, bo jest to najczęstsze wytłumaczenie, dlaczego potem się nie sprząta.
1: Nowe hasła dołączają do tabliczek z hasłem Ja robię, ty sprzątasz, które już od dłuższego czasu można zobaczyć na trawnikach.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobre radio, dobry wieczór. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 25. Następnej nocy około godziny 4 stał Ben Hur z Esterą na tarasie głównego składu towarów. Poniżej na wybrzeżu panował wielki ruch. Pakowano towary, ludzie biegali tu i tam, podobni przy światłach pochodni do fantastycznych duchów opisywanych w czarodziejskich baśniach wschodu. Ładowano towary na galerę, która miała niedługo odpłynąć. Simonides siedział u siebie w kantorze i rozmawiał z pełnomocnikiem, który miał załatwić sprawę spuścizny po Ariuszu. Gdy odwiążą liny i okręt, którym ma jechać do Rzymu, wypłynie na pełne morze, Ben Hur będzie już nieodwołalnie związany z dziełem umówionym ostatniej nocy. Jeśli żałuje danego przyzwolenia, to zaiste mało ma przed sobą czasu do zerwania umowy, a jednak jest panem i dość mu powiedzieć słowo. Takie myśli przelatywały mu przez głowę, gdy stał ze złożonymi rękoma i patrzył na bieganinę na wybrzeżu. Łatwo zrozumieć, że nie bez żalu rzucał świat, wabiący go więcej niż owa nieokreślona bliżej powinność lub chęć sławy, połączonej z niebezpieczeństwem i wygnaniem. Może widzi oczyma duszy trudności prawie nie do zwalczenia i bezowocność walki z Cezarem. Musiała go też zrażać tajemnica, osłaniająca przyjście króla, a pociągać ku sobie spokój, sława i bogactwa, a nade wszystko nowe uczucie zbudzone widokiem domu i przyjaciół, z którymi jakże miłe mógł pędzić życie. Ci tylko, którzy sami znają długie dni wygnania, mogą ocenić siłę pokusy wabiącej młodzieńca. Dodajmy do tego podszepty światowe, które mówią: żyj, używaj, przedstawiając tylko słoneczne strony życia.

Boże. Estera skorzystała na tych wzbudzonych wspomnieniach. Nie była jego siostrą, lecz niewolnicą. A przecież nie potrafił uważać ją za sługę. Przeciwnie, zdawało się, że dlatego jest dla niej serdeczniejszy i względniejszy. Nie mogę sobie wyobrazić Rzymu jako miasta pałaców i świątyń przepełnionego tłumem ludzi. Wydaje mi się raczej potworem, co posiadł nasz piękny kraj i grozi ludziom śmiercią i zagładą. Potwór to straszny i nic mu się oprzeć nie zdoła, bo żarłoczny jak zwierz i łaknie krwi. Dlaczego? Tu zatrzymała się i zmieszana spojrzała w ziemię. Mów dalej, rzekł Ben-Hur tonem zachęcającym. Przysunęła się do niego i rzekła, dlaczego, panie, chcesz wejść w nieprzyjaźń z Rzymem? Czemu z nim raczej nie zawrzeć przymierza i być spokojnym? Wszak w życiu spotkało cię tyle złego. Znosiłeś wiele i uszedłeś mnogich zasadzek. Cierpienia zatruły twą młodość. Czemuż więc resztę swych dni chcesz oddawać na łup boleści? Cóż chcesz, abym uczynił, Estero? Wahała się krótką chwilę, potem zapytała, czy twoja posiadłość pod Rzymem jest domem? Tak. I pięknym? I bardzo pięknym. Jest to pałac wśród ogrodów, rozrzuconych drzew, krętych ścieżek. Wśród cienistych krzewów biją wodotryski i stoją milczące posągi. Wzgórki wieńczy winograd. Gdy wstąpisz na nie, ujrzysz Neapol, Wezuwiusz i błękitne morze, gdzieniegdzie bielejące żaglami. Cezar posiada letnią willę w pobliżu, ale w Rzymie mówią, że stara willa Riuszów jest o wiele piękniejsza. I można tam żyć w spokoju? Tak, chyba że goście napełnią willę zgiełkiem. Teraz, kiedy zabrakło dawnego właściciela, a ja jestem tutaj, nic nie mąci ciszy i spokoju. Nic tam nie słychać, prócz szeptu sług, szczebiotu ptaków i szmeru wodotrysków. Głucho tam i jednostajnie. Całą rozmaitość stanowi szelest spadających liści, pękających pączków lub więdnących kwiatów. I słońce to zachodzące, to wysuwające się z zachmurek, co krążą po błękicie niebios. Życie tam było dla mnie za spokojne, Estero. Nieraz wyrzucałem sobie próżniactwo, myśląc, że tyle spraw czeka na mnie. Ja zaś otaczam się jedwabnymi wiązami i może wkrótce zakończę życie nic nie zdziaławszy. Oczy dziewczęcia spoczęły na rzece. Czemu się pytałaś? Zapytał. Mój łaskawy panie, nie mów tak, Estero, nie mów tak. Zwij mnie przyjacielem, bratem, jeśli chcesz, ale nie nazywaj mnie panem, bo nim nie jestem, ani nie chcę być. Zwij mnie bratem. W cieniu nocy nie mógł ujrzeć jej rumieńca ani blasku oczu patrzących na rzekę. Nie mogę pojąć, rzekła. Jak można wybierać życie? Walki z przemocą i przelew krwi? Dokończył zdania za nią. Tak. I dodała. Zamiast spokojnego życia w pięknej willi. Jesteś w błędzie, Estero, jeśli sądzisz, że czynię to z upodobania. Wierzaj mi, że nie mam wyboru. Zostanę tu. Czeka mnie śmierć niechybna. Pójdę tam, może mnie spotkać koniec ten sam. Cóż łatwiej, jak podać zatruty kielich, namówić śmiałka, który pchnie sztyletem, albo świadka, który fałszywie przysięgnie. Messala i Gratus zbogacili się mieniem mego ojca, a dziś utrzymanie w rękach skradzionego mienia jest dla nich ważniejsze niż było w chwili zaboru. Nie można przypuszczać, aby ta sprawa dała się zgodnie załatwić, bo wpierw musieliby się przyznać do swej zbrodni. Zresztą, gdyby mi przyszło od nich kupić tę zgodę, nie wiem, czy bym chciał. Nie wierzę, abym kiedy znalazł spokój, a tym mniej mogę go znaleźć w rozkosznych gajach i pod marmurowymi portykami starej willi. Nie znalazłbym go nawet, gdybym tam miał istotę, która by cierpliwą miłością słodziła ciężar moich dni, dźwigając wespół mą dolę. Nie ma dla mnie spokoju, póki nie odnajdę moich. Muszę więc mieć się na baczności. A jeśli je znajdę i one opowiedzą mi swe cierpienia, czy mógłbym znieść, aby winny nie był ukarany? Jeśli je zabito, czy mogę pozwolić, aby morderca uszedł? O, nie. Sumienie nie pozwoliłoby mi zasnąć. Najczystsza miłość z całym swym czarem nie zdołałaby mi przywrócić spokoju. A więc nieszczęścia nie da się uniknąć? Spytała drżącym od wzruszenia głosem. I nic nie można w tej sprawie odmienić? Ben-Hur ujął ją za rękę. Więc tak bardzo troszczysz się o mnie.

0: O bardzo. Odparła po prostu. Ręka jej była gorąca i ginęła w jego dłoni, tak że czuł jej drżenie. Stanęła mu w myśli Egipcjanka, tak różna od tej małej, tak śmiała, zalotnie pochlebiająca i pełna dowcipu. Jej urocza piękność zamajaczyła tak wyraźnie przed oczyma Ben-Hura, iż rzekł: będziesz dla mnie Tirzą, Estero. W tej chwili padł na nich promień światła od strony tarasu. Odwrócili się i ujrzeli Simonidesa, którego właśnie wtaczano z krzesłem. Zbliżyli się ku niemu, a w dalszej rozmowie on już główne zajmował miejsce. Tymczasem na wybrzeżu odcięto liny i galera jak ptak popłynęła ku morzu przy blasku pochodni i wśród radosnych okrzyków wioślarzy. A Ben-Hur został. On i jego losy zostały nieodwołalnie związane ze sprawą króla, którego przyjścia oczekiwano.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
2: Faryzeusze trzymają się starych schematów, bojąc się tego, co nowe. Jezus pokazuje, że życie z Bogiem nie polega na kurczowym przywiązaniu się do przyzwyczajeń. Czasem trzeba zostawić to, co znane i wygodne, by zrobić miejsce na coś nowego. Pan Bóg nie mieści się w naszych utartych schematach. Chce nas prowadzić dalej i uczyć patrzenia szerzej. Najtrudniej bywa wtedy, gdy trzeba zrezygnować z czegoś, co przez lata dawało poczucie bezpieczeństwa. Pomyśl, co w moim życiu stało się przyzwyczajeniem, które utrudnia mi przyjęcie czegoś nowego od Boga.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść